0: Magazyn lokalny.
1: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Tężnia solankowa w Skawinie już działa. Nowa atrakcja w parku miejskim przyciąga chętnych. Choć tężnie budzą kontrowersje ze względu na możliwość obecności bakterii E. coli czy gronkowca, mieszkańcy Skawiny podchodzą do tematu tężni pozytywnie.
2: Witam serdecznie, Michał Ćwik, radny Rady Miejskiej w Skawinie. Udało się, to była moja pierwsza inicjatywa jako radnego po wejściu do Rady Miejskiej w Skawinie i udało się ten projekt dowieść do końca, także już możemy się cieszyć otwartą tężnią.
1: Przypomnijmy, to jest tężnia w obiegu zamkniętym. Czym to się charakteryzuje?
2: Tak, jest to tężnia w obiegu zamkniętym. Polega to na tym, że mamy zamknięty zbiornik, do którego wlewamy solankę. To nie jest naturalne źródło, po prostu musi być co jakiś czas uzupełniane. Ta solanka z tego zbiornika jest pompowana do tężni i potem już w normalny, klasyczny sposób spływa sobie po tej trzcinie i krąży w tym obiegu zamkniętym.
1: Jak się panu ten piękny przybytek podoba, tężnia solankowa?
3: No, na razie jeszcze widzę ostro nie działa. Ale zaraz chyba będzie działał.
1: No coś tam kapie, widzę.
3: Widzę, że coś kapie.
1: A uważa pan, że to dobry pomysł, że coś tutaj jest?
3: Dokładnie.
1: A dlaczego?
3: Podejrzewam, że to będzie bardzo zdrowa woda, życia doda i w ogóle.
1: A będzie pan korzystał?
3: Na pewno, jak będzie już w pełni sprawny, bo teraz to już na razie kurz spływa prawdopodobnie.
1: Fajna rzecz czy nie?
4: Świetna, podoba nam się bardzo. Będziemy na pewno korzystać, bo codziennie jesteśmy z psami, więc każda nowość w Skawinie to jest naprawdę to, o co nam chodzi.
1: Żeby ta tężnia była, umówmy się, zdrowa, no to trzeba tę solankę wymieniać jak najczęściej tak naprawdę.
2: Z tego co ja wiem, ma to kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Pewnie no wyjdzie w praniu po pierwszym roku użytkowania, w zależności od tego, jak szybko ta solanka będzie zużywana, no bo to wiadomo, że ta konserwacja będzie polegała raz na badaniu wody, ale dwa na dosypywaniu, dolewaniu tej solanki, tak żeby to stężenie cały czas było odpowiednie, a też trzeba wziąć pod uwagę, że tężnia po pierwsze w nocy jest włączona, a po drugie ona funkcjonuje tak, że jak ktoś tam przychodzi, to musi nacisnąć guzik, żeby się uruchomiła, tak? Więc w sytuacji, gdzie będą brzydsze dni, ona będzie wyłączona, no to naturalnie tej solanki będzie zużywane mniej, tak? Więc tutaj no wszystko wyjdzie w praniu pewnie w przeciągu najbliższego roku.
1: Pani korzysta z tężni i jak się podoba, proszę powiedzieć?
5: Jestem drugi raz, jak u lekarza byłam. No podoba mi się dobrze.
1: Tak, była pani u lekarza, to rozumiem, że kwestie zdrowotne jak najbardziej.
5: Zdrowotne.
1: Ale to ciekawe, bo niektórzy mówią, że to niezdrowe. To co pani uważa?
5: Ja nie wiem, czy to zdrowe, czy niezdrowe. To ja nie wiem, bo to inni muszą powiedzieć.
1: Ale rozumiem, że będzie pani tutaj regularnie, jak już tak często się udaje.
5: No, jak dojdę tylko do siebie, to przyjdę.
6: Katarzyna Sanacka, rzecznik prasowy burmistrza miasta i gminy Skawina. Utrzymanie tężni wygląda następująco. W jej składzie jest około 4 tony tarniny, którą trzeba wymieniać co 2-3 sezony. To jest koszt około 4000 zł jednorazowo za wymianę tej tarniny. Natomiast jesteśmy w tym momencie na etapie rozmów z gminną spółką MZU, która podejmie się prawdopodobnie bieżącego utrzymania tej tężni, w tym regularnej konserwacji, z czyszczeniem zbiorników z solanką, kontroli filtrów i pomp, które są zamieszczone na obiekcie.
7: Tomasz Papież, prezes Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie. Chcemy to robić, mamy nadzieję, że się uda z gminą dogadać. Rzeczywiście finalizujemy sprawy proceduralne, czyli umowę z gminą na utrzymanie i funkcjonowanie tężni. Już w tej chwili opiekujemy się jakby tym terenem, który jest wokół, sprzątamy oczywiście, utrzymujemy porządek tych terenów zielonych, natomiast te sprawy techniczne zostały nam formalnie przekazane w ubiegłym tygodniu i trochę się też tego uczymy, aczkolwiek nie jest to jakoś bardzo zawiła sprawa.
1: Są przeciwnicy takich tężni, to jest właśnie tężni w obiegu zamkniętym, gdzie są badania potwierdzające, że w niektórych znajdowano na przykład gronkowca czy bakterie E. coli. To, co też zostało wspomniane, że w przypadku gorszych warunków atmosferycznych ta solanka jest wypłukiwana, a co za tym idzie, im mniej jest tej soli w płynie, wtedy więcej tych drobnoustrojów może się pojawiać, więc czy można powiedzieć, że skawińska tężnia tak w 100% to jest miejsce zdrowe i czyste, z którego mieszkańcy mogą korzystać bez obaw?
2: To tak, to może zacznijmy od tego, że bakterie, powiedzmy, ogólnie bakterie były znalezione w jednej, jedynej tężni, która rzeczywiście była gdzieś tam zalana przy powodzi i to jest potwierdzone. Natomiast w kontrze do tego naukowcy bodajże z Katowic czy z Wrocławia, dokładnie nie pamiętam, prowadzili te badania w tężniach solankowych i potwierdzili, że tych bakterii tam nie ma, w których oni badali. To były też tężnie w obiegu zamkniętym, więc to był jeden przypadek, przypadek i myślę, że możemy być spokojni, jeżeli chodzi o korzystanie z takich tężni. Wszystko też się rozbija o odpowiednie użytkowanie i zachowanie i po prostu nadzór nad tym miejscem, tak? Więc tutaj teraz też gmina Skawina musi dbać o to, żeby po pierwsze tej solenki dosypywać, dolewać, prowadzić odpowiednie badania wody. No i tutaj też pan wspomniał o tym, że przy gorszych warunkach atmosferycznych gdzieś tam ten płyn zostaje wypłukiwany przy opadach. Dlatego też u nas ta tężnia jest zabezpieczona, bo jest zadaszona, więc deszcz nie jest tu dla nas żadną przeszkodą, na pewno nie będzie z tym problemu. No i też odpada czynnik taki związany ze zwierzętami, tak? Czyli że gdzieś przylatujące ptaki mogą zostawić odchody, tak? Zarzuty też były, że zwierzęta typu psy też mogą załatwić swoje potrzeby do takiej tężni. No tutaj my to wszystko mamy przemyślane w sposób bezpieczny, więc teraz wszystko w rękach organu zarządzającego.
1: Czy już wiemy, jak często będzie wymieniana solanka, bo wielu przeciwników tężni zwraca uwagę na to, że te tężnie miejskie w obiegu zamkniętym, takie jak w Skawinie, muszą być bardzo często i regularnie konserwowane, dlatego że im rzadziej się tę solankę wymienia, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będziemy mieć sytuację tak, jak na przykład miała miejsce w Krakowie w Nowej Hucie, gdzie znaleziono tam E. coli i gronkowca. Jak często będziecie tę solankę wymieniać? Czy już wiadomo, jak często to się będzie odbywało? Czy to będzie raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na jakiś czas?
7: Gdybym tego procesu nie widział, to rzeczywiście również miałbym pewne zastrzeżenia, być może pewne obiekcje, tak jak część mieszkańców. Mogę powiedzieć ze swojej strony, że nie ma się czego obawiać. Po pierwsze, nie do końca nazwałbym tego, że jest to w obiegu zamkniętym, dlatego że już teraz wiemy, że ta woda, która się znajduje razem z solanką, czyli raczej ta solanka, która się znajduje pod tężnią, tam jest zbiornik, jeśli dobrze sobie przypominę, chyba 12 metrów sześciennych i ta woda po prostu, po pierwsze, paruje, po drugie, wylewa się na zewnątrz, po trzecie, osiada i taki jest główny cel w tej chwili i nadrzędny, osiada po prostu na tej tarninie. Z tego, co kojarzę, połowę zbiornika już zostało, po prostu upłynniła się, tak, i nie ma. Proceduralnie wygląda tak, że my będziemy i dolewamy wody, mieszając to z tą solą, która została nam dostarczona i na tej podstawie, że tak powiem, powstaje solanka. Mamy też specjalne urządzenie, specjalny tester, którym badamy, czy to zasolenie tej wody, która po tej tarninie kapie, jest we właściwych proporcjach. To jest o tyle ważne, też patrząc w tym kontekście fitosanitarnym, z tego, co nam przekazał przedstawiciel firmy, która tą tężnię budowała, jeśli to stężenie będzie w granicach 4,5 do 5% minimum, to nie ma żadnych podstaw do tego, by sądzić, żeby cokolwiek złego się miało tam dziać. Po prostu to stężenie soli samo w sobie już będzie eliminowało te ewentualne nieprzyjemności, które się mogą pojawić, które były rzeczywiście w tej tężni krakowskiej, choć ona, tam były chyba jeszcze jakieś inne przesłanki, ona chyba była zalana podczas powodzi i być może to też gdzieś wpłynęło na jakieś negatywne wyniki. Reasumując, dolewamy tej wody, czyli tak naprawdę to nie jest do końca obieg zamknięty, bo ta woda nie wraca częściowo. Prawdopodobnie będzie tak, że dopóki na tej tarninie nie osadzi się tyle soli, ile potrzeba, już teraz widać w tych górnych partiach tej tężni, że ta sól zaczyna się osiadać już na tej tarnini, już się pojawiają takie białe przebarwienia, to im tego będzie więcej, tym rzadziej będziemy tą sól uzupełniać. Oczywiście woda sama w sobie będzie parować, będzie wychlapywać, tak jak jest w tej chwili na zewnątrz, więc będziemy to po prostu uzupełniać. Tak jak mówię, sprawdzamy w tej chwili, testujemy. Na pewno w takim przedziale czasowym tygodnia, góra dwóch tygodni, to uzupełnienie i o sól, i o wodę będzie następowało. W tej chwili wiemy, że to jest na pewno na ten czas, no też dość ciepło jest na zewnątrz, w granicach koło jednego tygodnia.
1: Też nie w Skawinie można znaleźć przy Starorzeczu Skawinki. 80 tysięcy złotych przeznaczy gmina Skawina na dofinansowanie do podziemnych zbiorników na deszczówkę. Magistrat zachęca do gromadzenia wody opadowej, którą można wykorzystywać na przykład do podlewania ogrodów. Poza zbiornikami podziemnymi można też wypożyczyć od gminy zbiornik naziemny, przypomina Grzegorz Chorwacik z Wydziału Klimatu Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
8: W poprzednich latach również udzielaliśmy dotacji celowych dla naszych mieszkańców do zakupu podziemnych zbiorników na tą deszczówkę. 23 lutego ruszył nowy nabór z uwagi na przeznaczenie kolejnej puli środków na ten cel. Nasi mieszkańcy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie zbiorników podziemnych, gdzie wysokość dotacji wynosi 100 zł do każdych rozpoczętych 100 litrów pojemności zbiornika podziemnego. Mogą to być nowe zbiorniki, zbiorniki podziemne, albo już wykorzystywane wcześniej, na przykład nieczynne szamba, w związku z tym, że ktoś się podłączył do sieci kanalizacyjnej. Maksymalny koszt dotacji do zbiorników podziemnych wynosi 3000 zł, a w przypadku dostosowywania istniejącego zbiornika podziemnego do gromadzenia deszczówki nie może przekroczyć 1000 zł.
1: Co do samych zbiorników podziemnych, co to tak naprawdę jest? Jak one wyglądają? No wiadomo, że trzeba wykopać prawdopodobnie dół w ziemi i umieścić tam jakieś urządzenie czy jakiś zbiornik. Proszę powiedzieć, jak to rzeczywiście jest.
8: Dokładnie. Mieszkaniec dokonuje wykopu i umieszcza w różnych technologiach zbiorniki. Podłącza je do rynny odpowiednim urządzeniem do zbielania deszczówki. Cały ten system może być również wyposażony, właściwie powinien być wyposażony w system do wypompowywania później tej wody ze zbiornika i wykorzystywania na przykład podlewania rabat czy też trawnika.
1: Co do samego dofinansowania, to jest tak, że najpierw trzeba samemu ponieść koszty inwestycji, a potem można zwrócić się do Was jako do Urzędu Miasta i Gminy Skawina i być może skorzystać właśnie z takiego dofinansowania.
8: Dofinansowanie jest w formie refundacji, czyli to najpierw mieszkania dokonuje wydatku, a później odzyskuje środki dotacji.
1: Ile mamy czasu na to, żeby się zgłosić?
8: Przyjmujemy zgłoszenia do momentu wyczerpania puli środków zabezpieczonych na ten cel. Ja tutaj podkreślę też, że wprowadziliśmy dodatkowe ograniczenia dla wnioskodawców, ponieważ dzisiaj udzielamy te dotacje wyłącznie naszym mieszkańcom zameldowanym na terenie naszej gminy. W związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze nie dochował tego obowiązku meldunkowego, powinien to zrobić jak najszybciej, ponieważ wówczas może uzyskać taką dotację. Dodatkowo musi również mieć złożoną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, z której będzie wynikało, że wypełnia swoje obowiązki związane z uchwałą antysmogową. A w przypadku, gdy dany budynek powinien być przyłączony do sieci kanalizacyjnej, wykonał to.
1: Na ile są Państwo gotowi, jeżeli chodzi o możliwą pulę do rozdania w ramach dofinansowania do zbiorników podziemnych na deszczówkę?
8: Obecnie pula wynosi około 80 tysięcy złotych. Już niedługo, w związku z planowaną realizacją projektu unijnego, ta pula zwiększy się o kilkaset tysięcy złotych.
1: Omówiliśmy sobie zbiorniki podziemne, natomiast nie warto zapomnieć o zbiornikach naziemnych. Wielu osobom kojarzą się te zbiorniki z takimi klasycznymi, które widzimy na przykład na budowach bardzo często, czyli czerpiemy z nich wodę, ale nie tylko, jak się okazuje. Powiedzmy coś trochę więcej na ten temat, bo Państwo mają te zbiorniki, można je od Państwa wziąć i to niekoniecznie muszą być takie brzydkie czy mało pasujące do elewacji zewnętrznej zbiorniki na deszczówkę.
8: Dokładnie. W przypadku zbiorników naziemnych gmina Skawina oferuje ich bezpłatne użyczenie. Obecnie mamy zbiorniki o pojemności 360 litrów, 510 litrów lub 700 litrów. Jeżeli nasz mieszkaniec zameldowany na terenie naszej gminy byłby zainteresowany, może podejść do Wydziału Klimatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, złożyć wniosek o ich bezpłatne użyczenie, podpiszemy umowę i będzie mógł sobie odebrać te zbiorniki z punktu wyznaczonego przez pracownika.
1: Umowa na czas określony czy nieokreślony?
8: Umowa obowiązuje na 72 miesiące, na 6 lat. Później ten zbiornik przechodzi na rzecz mieszkańca.
1: Rozumiem, że to nie jest tak, że Państwo nie patrzycie też na ręce. Jeżeli ktoś od Państwa taki zbiornik użycza, no to musi dowieść tego, że faktycznie on jest przeznaczony do tych celów, które zawarte były w umowie.
8: Jak zawsze musimy weryfikować, czy środki publiczne przeznaczane mieszkańcom wykorzystywane zgodnie z celem. Tak samo jeżeli użyczamy zbiornik na deszczówkę, czy faktycznie on służy zbieraniu deszczówki. W umowie zawieramy takie zapisy, że możemy kontrolować i weryfikujemy przypadkowe budynki, czy na pewno te zbiorniki są użytkowane zgodnie z celem. Jeszcze się odniosę do wyglądu tych zbiorników. To oczywiście zbiorniki na deszczówkę naziemne nie muszą być standardowymi mauzerami. My oferujemy w różnych kolorach, albo szarym, albo ceglastym, ale również takie prostokątne zbiorniki, również estetyczne. Zapraszamy do Wydziału Klimatu, pokażemy, jak one wyglądają. Ewentualnie są one również widoczne w naszym artykule na stronie internetowej.
1: To można powiedzieć, że jeden z nich chociażby przypomina trochę grecką wazę. Ogólnie, na temat deszczówki, na ile jest to pomysł, który powinniśmy szerzyć, bo jeszcze myślę, że kilka dobrych, jeżeli nie kilkanaście lat temu, była dosyć duża dyskusja na temat, że po prostu mamy kwaśne deszcze, które rujnują raczej gospodarkę, a Państwo mówicie o tym, że deszczówkę warto zbierać, więc jaka rzeczywiście jest prawda? Czy dzisiaj, nawet w kontekście tego, jakim powietrzem oddychamy w Krakowie i okolicach, bo wiadomo, że bywa z tym różnie, to czy warto tą wodę właśnie w ten sposób gromadzić i chociażby wykorzystywać ją, czy do podlewania grządek, ogródków i tak dalej?
8: Użytkowanie deszczówki dla celów gospodarczych na pewno jest bezpieczne. Dzięki temu zaoszczędzamy użytkowanie wody z sieci wodociągowej, a jednocześnie trzeba pamiętać, że deszczówka ma pozytywne oddziaływanie na rośliny. Ma już chociażby wyższą temperaturę niż kranówka. W związku z tym, jeżeli podlewamy rośliny deszczówką, nie doznają one szoku termicznego. Jednocześnie, mając na uwadze już występujące zmiany w ilości i częstotliwości opadów, coraz częściej zauważamy nawalne opady. Gromadzenie takiej deszczówki pozwala w postaci mikroretencji ograniczyć jej spływ bezpośrednio do rowów. Jest to pewna forma ograniczenia fali powodziowej na terenie naszej gminy. To jest ta forma, która jest dostępna w rękach naszych mieszkańców, dlatego też chcemy ich wspierać.
1: Co do samej deszczówki jeszcze, rozumiem, że wodą deszczową podlewamy, ale niekoniecznie ją pijemy, bo ktoś mógłby sobie pomyśleć, że kurczę, skoro mogę sobie wziąć taki zbiornik, albo go wmontować, albo wkopać w ziemię, to potem mogę tę wodę, nie wiem, czy przefiltrować na przykład, no przecież teraz coraz częściej korzystamy z urządzeń filtrujących i po prostu tę wodę pić.
8: Wodę do celów spożywczych należy spożywać z sieci wodociągowej, dlatego że jest ona monitorowana, kontrolowana. W przypadku innych źródeł mieszkaniec naraża się na negatywne konsekwencje, że może ona zawierać substancje chemiczne, które mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie. Dlatego zachęcam do celów spożywczych użytkować bezpieczną wodę z naszej gminnej sieci wodociągowej.
1: Wszelkie informacje na temat dofinansowania do zbiorników podziemnych oraz użyczenia przez gminę zbiorników naziemnych znajdziecie na gminaskawina.pl. Śmieciaki ratują świat to przedostatni tytuł w ramach Teatru Dzieciom w Skawinie. Sztukę na deskach Pałacyku Soku zaprezentuje Teatr Tak, który nie tylko bawi, ale i uczy po angielsku. O szczegółach mówi Joanna Kurpiel z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
9: Jak mówi tytuł spektaklu, śmieciaki ratują świat, a to oznacza, że to nie śmieci są naszym wybawieniem, lecz wręcz przeciwnie, ci, którzy się ze śmieciami rozprawiają. To kolejny spektakl w ramach cyklu Teatr Dzieciom i właśnie dla najmłodszych historia, no jak się można domyślić, z podtekstem ekologicznym. Będziemy znowu opowiadać o historiach, które nam pomogą na praktykę przełożyć to, co zobaczymy na scenie, czyli jak się segreguje śmieci, w ogóle czym są śmieci, dlaczego to jest takie ważne, żeby dbać o własne otoczenie, no i takie proste prawdy o zwykłej, codziennej ekologii, którą powinniśmy wdrażać w życie. A ja muszę powiedzieć, że dzieci nie trzeba już wcale tego uczyć, ale fajnie, że są, bo dzieci przyswajają wiedzę, a potem uczą rodziców, bo byłam nieraz świadkiem, jak zwracały dzieci uwagę, że to nie do tego kosza trzeba wyrzucać, mamo, butelkę, czy tato, ten papierek. I takie spektakle właśnie temu służą. Trzeba edukować społeczeństwo od tych najmniejszych, najdrobniejszych, bo to oni są naszą przyszłością i oni potrafią nas ustawiać do pionu i powiedzieć, zakręć kaloryfer, mamo, bo wyjeżdżamy, nie? I ta skorupka za młodu nasiąka i dzieci są naprawdę sprytne i wiedzą bardzo dużo, a po tym spektaklu będą wiedzieć jeszcze więcej, także uwaga rodzice, wy też musicie być czujni na tym spektaklu, żeby potem nie było wstydu i nie odpowiedzieć dziecku na pytanie, do jakiego kosza się wyrzuca butelka. Natomiast oczywiście tutaj mamy akcję, tutaj jest akcja rozprawiania się z tymi złymi, którzy gdzieś tam nam podrzucają śmieci i śmieciaki ciągle mają dużo roboty. Spektakl jest bardzo kolorowy, bardzo muzyczny, bardzo dużo piosenek wpadających w ucho i bardzo edukacyjny, bo w tym spektaklu są tak przemycane słówka języka angielskiego, więc będziemy wiedzieć, jak się recyklinguje i po polsku, i po angielsku.
1: Czyli ci, którzy wiedzą, to od razu się domyślają, który teatr, czyli teatr z podejściem pozytywnym, tak.
9: Tak, to jest teatr na tak. I jak jest pozytywny, możemy stwierdzić po tym, że jest to nie pierwszy spektakl teatru tak w Centrum Kultury. Już bawiliśmy się z nimi na przykład na spektaklu o pchle, co manier nie miała. To był spektakl oparty o znaną Chłesza Chrajkę Jana Brzechwy, ale była też bajka do zjedzenia i w tej bajce na przykład pan cukier przeganiał panią witaminkę, a pani superwitaminka supermocami załatwiała złego pana cukra, bo to był, jak się można domyślić, spektakl o zdrowym odżywianiu się. Był też spektakl o tym, jak szukaliśmy Mikołaja po całym świecie, a to na stepach Arizony, a to na pustyni w Afryce, a to gdzieś w Arktyce. Więc tutaj dużo jest takiego ruchu w tych spektaklach. Dużo jest przygody i dużo jest takich fajnych, edukacyjnych smaczków, które sprawiają, że dzieci poznają świat w taki fajny, kolorowy, przystępny sposób. A jeśli do tego dodać, że te piosenki można też posłuchać na ich kanałach muzycznych w social mediach, które bardzo łatwo znaleźć, to jest to taka fajna pomoc do takiej właśnie domowej na przykład edukacji wspólnej, gdzie można się ucząc piosenki przyswajać sobie te proste różne prawdy, o których mówimy w spektaklach, bo spektakle temu służą dla dzieci, że nie są skomplikowane i mówią o prostych rzeczach w przystępny i bardzo atrakcyjny sposób. Także serdecznie Państwa zapraszamy, bo jest to przedostatni spektakl tego cyklu, a cykl już mamy 10. To już 10 lat z teatrem dzieciom. Nie wiadomo, kiedy to minęło. I zapraszamy Państwa 11 maja w poniedziałek, jak zawsze o 17.30 do Pałacyku Sokół.
1: Edukacja. To jest oczywiście ten klucz, który zawsze jest mianownikiem dla wszystkich spektakli teatru dzieciom. No i wracamy też do tej ekologii, która z jednej strony też jest takim sztandarowym punktem w działalności, że się tak pięknie wyrażę, teatru dzieciom. Natomiast to nie jest też tak, że on zawsze musi być. Czasami po prostu dzieci potrzebują też odpoczynku. One też się przebodźcowują, szczególnie jak im się ciągle mówi, co one mają robić.
9: No oczywiście, że nie. To nie są spektakle edukacyjne, to co przedstawiamy, jeśli jako teatr dzieciom nie są jakby sprofilowane tylko na to, żeby ciągle się uczyć o segregacji śmieci i o tym, jak dbać o nasz świat dookoła, choć jest to bardzo, bardzo ważne, bo jak ten świat ukształtujemy teraz, taki będzie dla naszych dzieci i ich dzieci, taki pozostanie dla przyszłych pokoleń. Natomiast no, mamy mnóstwo rozrywkowych spektakli, które są po prostu czystą zabawą. To są baśnie, to są wymyślane baśnie, autorskie baśnie przez teatry, ale to są też adaptacje znanych tekstów, jak na przykład przygody Lisa Vitalisa, tak? To był Przechrzach Raj Okrutny, czy właśnie wspomniana Obchyle, co Maniar nie miała, na podstawie Puchły Szachrajki, czy Calineczka, którą graliśmy. Także te baśnie i spektakle się bardzo mieszają i ja już jestem ciekawa, jaki będzie ten następny, bo też ma taki ciekawy tytuł, więc tylko troszkę Państwu podpowiem, że ostatni spektakl będzie o frędzelku i wiercipiętce. Więc myślę, że warto poczekać na te spektakle i sobie je porównywać. Troszkę edukacji nie zaszkodzi.
1: Przypomnę, Śmieciaki ratują świat w Pałacyku Sokół 11 maja o 17.30. Szukamy wolontariuszy, mówi Justyna Ciepły ze Skawińskiego Stowarzyszenia Równa Szansa. Organizacja pomaga na co dzień dzieciom oraz ich rodzicom w pokonywaniu barier i stopniowym wejściem do pełnego życia społecznego. Kto może pomóc równej szansie? Każdy, także ktoś, kto sam potrzebuje rozwinąć umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, podkreśla Justyna Ciepły.
10: Wolontariuszem może być już młodzież, jak i osoby dorosłe, ale skupmy się na tej młodzieży. W naszym stowarzyszeniu wyrosła bardzo fajna, prężnie działająca grupa młodzieży, która kiedyś miała dużo większe trudności. Są to często dzieci z orzeczeniami lub z trudnościami właśnie rozwojowymi. Ale w tym momencie, na etapie już szkoły średniej, świetnie sobie radzą. Odnaleźli się w miarę swoich możliwości w szkołach przysposabiających, zawodowych lub w liceach i teraz są gotowi do tego, żeby wspierać najmłodsze dzieci z trudnościami. Czy do tego trzeba jakichś szczególnych talentów? No pewnie taką wewnętrzną potrzebę działania, może empatia, ale czasami dzieci z zaburzeniami rozwojowymi czasami potrzebują po prostu się jej nauczyć. Stąd też dorośli wolontariusze wspierają młodzież i pokazują, co jeszcze można by było, albo jak zachować się w danej sytuacji, w danym momencie, żeby temu młodszemu dziecku pomóc. Zresztą bardzo cenne jest to, że ta młodzież kiedyś mogła czuć podobnie, albo może po prostu wczuć się w sytuację, w rolę, jak to mniejsze dziecko na przykład w gronie, w obcym miejscu, w dużej grupie może się poczuć. Stąd ta naturalna chęć wsparcia i pomocy.
1: Co robią wolontariusze? To jest tak, że oni prowadzą swoich młodszych kolegów za rękę, tłumaczą im pewne rzeczy, czy jak to wygląda?
10: Nie, zaczęliśmy od tego, że młodzież zaczęła organizować imprezy urodzinowe. Często w internecie pojawiają się takie filmiki, nikt nie zaprosił mojego dziecka na urodziny, bo jest inne w grupie. Chcieliśmy tego uniknąć, a w stowarzyszeniu działa bardzo, duża grupa rodziców. W tej chwili mamy około 100 rodzin zrzeszonych w organizacji. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy organizować swoje urodziny. Czemu dziecko ma być w jakikolwiek sposób wykluczone? Zaczęliśmy dopasowywać mniej więcej grupki kilkuosobowe, dzieci w podobnym wieku, a starsi wolontariusze, młodzież organizuje całą imprezę. Młodzież przygotowuje zabawę, przygotowuje dekoracje, prezenty, kartki urodzinowe dla całej grupki, która urodziny świętuje. Bardzo fajna okazja do tego, żeby spędzić wspólnie czas, ale też, żeby młodzież młodzież mogła się wykazać. Zwykle dzieci są tak dobierane w tematyce, którą na przykład lubią. Urodziny są tematyczne. Na przykład zwierzęta, Afryka, państwa świata. I wtedy łatwiej też młodzieży wymyśleć, jak bawić się z tymi młodszymi dziećmi i jakie zabawy stworzyć.
1: I jak do Was można dołączyć? Wystarczy się zgłosić i powiedzieć, jestem gotowy, chcę pomagać?
10: Tak, jest wyznaczona tak naprawdę dwie osoby, Dorota, Asia i wspomaga ich Sylwia, które zajmują się przyjmowaniem nowych osób do grupy wolontariuszy. Ta grupa zaczyna coraz prężniej działać. Jest otwarta też na integrację. Oczywiście w ramach naszej grupy nie tylko działają dzieci z stowarzyszenia, ale również młodzież spoza organizacji i również dzieci, które zaburzeń, trudności rozwojowych nie mają, co też jest bardzo cenne, bo ta młodzież też automatycznie jest w grupie rówieśniczej, jest też w grupie wsparciowej, a dzieci, które trudności nie mają, uczą się tej pełnej tolerancji, akceptacji każdego zachowania, ale też odnajdywania się w różnych momentach i wspierania kolegę czy koleżankę, które właśnie na przykład może mieć trudność w odczytaniu czegoś w danym momencie, bo pojawia się stres.
1: Czyli sytuacja win-win.
10: Dokładnie. Wszyscy wygrywamy.
1: Co do wolontariatu, w jaki sposób ci wolontariusze wdrażają się? To jest tak, że oni po prostu uczestniczą w wydarzeniach, uczestniczą w waszych akcjach, czy może chodzicie też na jakieś szkolenia? Bo skoro tak naprawdę ten proces wiedzy, no on cały czas trwa, i w sensie oczywiście mówię o procesie jej pozyskiwania, że to nie jest tak, że przeczytałem jedną czy dwie książki i już wiem wszystko. Z czasem ta wiedza się aktualizuje. I czy to w przypadku wolontariatów w Stowarzyszeniu Równa Szansa jest tak samo, że wy też idziecie z duchem czasu i to, że ktoś przyjdzie do was, to nie znaczy, że będzie tylko tutaj, nie wiem, przynosił wam kawę, czy przenosił rzeczy z miejsca A do miejsca B, tylko że będzie realnie raz, że się rozwijał, a dwa, że będzie rzeczywiście w stowarzyszeniu tutaj pomagał.
10: Dzięki programowi Równych Praw i Fundacji Batorego, uzyskanym środkom z Unii Europejskiej, mamy możliwość szerszego zaopiekowania się wolontariuszami. Młodzież ma zaplanowane liczne szkolenia, również animacyjne, takie, które pomogą im nabyć kompetencji, by móc lepiej współpracować w młodszych grupach, ale też, żeby siebie rozwijać. Docelowo grupa wolontariuszy ma plany na siebie na lata przyszłe, dlatego cały ten proces długofalowy i kilkuletni jest związany właśnie również ze szkoleniami.
1: Z tymi wolontariuszami to różnie bywa, bo jedni przychodzą tylko po to, żeby zdobyć papier, że gdzieś byłem i coś odmębniłem, drudzy zostają na lata. W waszej sytuacji, z waszej perspektywy więcej jest tych, którzy faktycznie z wami zostają i którzy pomagają, czy też pojawiają się takie osoby, które chcą tutaj wyłącznie na chwilę, albo nie, po prostu nie czują tego tematu, bo tak też się może zdarzyć, że kiedy zetknę się z materią, to widzę, że to no, nie odnajdę się w tym.
10: Mamy od lat grupę wolontariuszy taką zewnętrzną, która działa od czasu do czasu, w sensie okazjonalnie, i bardzo chętnie korzystamy z ich pomocy. Jest to grupa harcerzy i tutaj zawsze możemy na nich liczyć, zwłaszcza na takich krótkich wycieczkach. A jeśli chodzi o grupę naszych wolontariuszy, no to z racji tego, że jest to młodzież, która wyrosła z naszego stowarzyszenia, no to czujemy to, że jest silnie związana z organizacją i tutaj tego odchodzenia w cudzysłowie tak naprawdę nie ma. Jest jakby pomysł na siebie, jest chęć działania i takiej długofalowego pomysłu na to, co jeszcze w stowarzyszeniu można zrobić. I to jest super. A też, jeżeli dziecko czasami nie do końca wie, nie ma pomysłu na siebie, no to jest jeszcze ten rodzic, który też w stowarzyszeniu działa i to też myślę, że tworzy dużą siłę dla tej grupy wolontariuszy.
1: Mam wrażenie, że ci, którzy mogą do was dołączyć, mają o wiele, wiele łatwiej, niż wy mieliście na początku. Wy się uczyliście od zera, tak naprawdę to wy sami byliście trochę wolontariuszami, jeszcze nie byliście mentorami i ekspertami, teraz już macie tę wiedzę i też możecie przekazywać tym przyszłym waszym wolontariuszom już tą dawkę, która jest obrobiona, przesiana i ta, która powinna trafić do tego odbiorcy, który powinien dalej szerzyć te wieści w świat.
10: Tak, dokładnie, ale nawiązując też do tego, że mogą pojawiać się osoby, które potrzebują tylko papierek, no to muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo wrażliwi na to, dlatego, że znamy nasze dzieci, znamy naszych podopiecznych i nie wyobrażamy sobie, że ktoś przyjdzie na chwilę i tylko zrobi zamieszanie albo będzie chciał coś dla siebie. Jest to taki dział, taki element życia, wsparcie osób z trudnościami, że tutaj byłoby z dużą niekorzyścią, żeby takie osoby pojawiały się tylko na chwilę albo robiły coś tylko dla dokumentu. Jeżeli coś czujesz sercem, to się u nas odnajdziesz.
1: Wolontariusze muszą mieć pewne cechy, to też sobie powiedzieliśmy, empatia, czy po prostu czucie sytuacji, tak, bo to też jest ważne, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy też z deficytami, ale też do tego nawiążę, że ten win-win, że z jednej strony uczą się ci podopieczni, którzy powinni się uczyć, tak? A z drugiej strony mamy wolontariuszy, którzy mogą te cechy jeszcze bardziej uwydatnić i też może wykorzystać je nie tylko w równej szansie, może jeszcze dalej, a czemu nie?
10: Oczywiście, każda nauka wykorzystana może być w wielu aspektach życia codziennego. Myślę, że wolontariat już w tym okresie takim młodzieńczym daje człowiekowi takie nastawienie na świat, że ludzie są różni, że musimy się uczyć tej troski o drugiego człowieka, ale mieć ten element też bezinteresowności, bo nie wszystko w życiu jest za coś. Jeśli młodzież już teraz to zrozumie, to łatwiej będzie mógł kiedyś wrócić do tej puszki w woźbu ze swoich pieniędzy, które ma gdzieś uciłane, ale też chętniej będzie działał w takich sytuacjach, gdzie trzeba pomóc zwierzętom, albo zobaczą, że ktoś straci przytomność na ulicy, bo ten wolontariat jest szerokim pojęciem. Może się wiązać też z takim jednorazowym, krótkim działaniem, z tą po prostu potrzebą serca, kiedy widzisz, że ktoś tego potrzebuje. Osoba młodsza, starsza czy zwierzęta, bo ta pomoc może odbywać się na wielu, wielu aspektach.
1: No i jeżeli jest się wolontariuszem, to jednak trzeba dać dużą część siebie i też poświęcić swój wolny czas, który można by było przeznaczyć na tak naprawdę roztrwonienie go poprzez rozrywki czy inne tego typu, ale z drugiej strony to chyba będzie dobre spędzenie tego czasu z wami. Pomoc drugiemu człowiekowi to jest jedno, ale dwa, że można rzeczywiście się właśnie rozwinąć, że to nie jest koniec tak naprawdę drogi nauki dla nas jako ludzi, nie tylko pozyskiwania wiedzy, ale chociażby kontaktu.
10: Tak, jest to trochę kształtowanie charakteru, ale też daje możliwości rozwinięcia siebie na przyszłość. Naszym celem długofalowym jest, żeby wolontariusze kiedyś znaleźli pracę. I wiemy, jak trudno jest wejść na rynek zawodowy osobom z trudnościami rozwojowymi. Nie ma do końca na tyle rozwiniętej tej sfery, nie ma osób, które są trenerami pracy, a takie osoby są bardzo potrzebne. Nasz długofalowy pomysł jest taki, by wolontariusze, którzy teraz się zrzeszają, mogli przy okazji szkoleń, spotkań wspierać też rozwój siebie, żeby mogli poczuć, że będą kiedyś samodzielni. Mamy pomysły na to, jak stworzyć miejsca pracy, na przykład kawiarnię społeczną. Może to będzie fajny pomysł na to, żeby ta młodzież właśnie się odnalazła w takim miejscu, gdzie też dorośli wolontariusze będą mogli ich wspierać lub pracownicy, których kiedyś uda nam się wykształcić.
1: Informacje na temat tego, w jaki sposób zostać wolontariuszem równej szansy w Skawinie, możecie znaleźć m.in. na profilu na Facebooku. Wabią się Wilma i Telma, są berneńskimi psami pasterskimi i pomagają dzieciom w szkole. Liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie jako pierwsze w Polsce uruchomiło szkolną dogoterapię. Psy pomagają młodzieży poprawić stan emocjonalny. Poza gabinetem pedagoga uczniowie, a także nauczyciele mogą je spotkać podczas szkolnej przerwy. Często tutaj z nimi jesteś?
11: Cały czas jak przychodzę na przerwę, to są, więc fajne odstresowanie przed lekcjami.
1: I za każdym razem zamiast przeglądać zeszyty albo podręczniki przed klasówką, podchodzisz do psów i co, szukasz takiego ukojenia albo inspiracji nawet?
11: No na pewno jest tak luźniej i człowiek się nie stresuje przed samymi lekcjami.
1: Tak jak między sobą rozmawiacie, między uczniami czy kolegami ze szkoły, to też wszyscy mają takie pozytywne podejście do tego?
11: Myślę, że tak, bardzo dużo osób tutaj siedzi i ogólnie podchodzi do tych psów i widać, że jest tak przyjemniej na pewno, że szkoła może być takim spokojnym miejscem, gdzie to nie jest tylko głównie nauka i rozmowy ze znajomymi, ale faktycznie miejsce dla każdego.
1: Rozumiem, że dawanie smaczków to ulubiona część przerwy teraz.
12: Tak jest.
1: I co każdą przerwę przychodzisz?
12: Nie, ale akurat jestem w pobliżu, więc wpadłem.
1: Jak to się stało, że psy pojawiły się w przestrzeni państwa szkoły i pomagają dzieciom w ramach terapii?
13: Renata Bysina, wicedyrektor liceum w Skawinie. Pojawiły się tutaj razem z panią pedagog, panią Anią Kozłowską, która jest właścicielką tych psów. Kiedy je pierwszy raz przyprowadziła, okazało się, że zrobiły tutaj wielką furorę wśród uczniów, wśród pracowników, a potem się już tutaj przyjęły i stały się jakby członkami naszej społeczności. No i są, a teraz już jakby formalnie prowadzimy dogoterapię.
14: Anna Kozłowska, pedagog specjalny. To są berneńskie psy pasterskie. Z nami jest dzisiaj Telma. Telma jest w zasadzie prawie seniorką, bo już skończyła 7 lat. Jest psem adoptowanym, który został przeze mnie wyszkolony, jest psem terapeutą, no i sprawdza się tutaj w dogoterapii. Jest z nami również druga suczka, czyli nasza Wilma, 9-miesięczna suczka berneńskiego psa pasterskiego, która szkoli się w tym momencie na psa terapeutę.
1: Po 9 miesięcy to szczeniaczek.
14: Tak, ona zaczęła bardzo bardzo szybko. Zresztą była wybierana właśnie z hodowli pod tym kątem, żeby pracowała w dogoterapii. I w zasadzie od samego początku pracuje z Telmą, uczy się od niej, bo pies najlepiej uczy się od drugiego psa.
1: Tego nie widać, bo nie możemy pokazać, ale możemy powiedzieć, bo tutaj te dwa pieski się z nami znajdują i co lepsze, one cały czas nam tak miło przeszkadzają, czyli są bardzo takie ułożone i w kontakcie. To myślę, że też jest ważne w kontekście tego, żeby pracować w szkole.
13: Tak, no oczywiście, gdyby te pieski nie miały odpowiedniego jakby przystosowania do dzieciaków, no to nie mogłyby tutaj wśród nas funkcjonować. A są naprawdę bardzo łagodne, bardzo przyjazne, bardzo uśmiechnięte. No i tak jak mówię, są jakby częścią naszej tej rodziny.
1: Czym charakteryzuje się ta rasa berneński pies pasterski?
14: Kiedyś ta rasa była wykorzystywana do działań pasterskich, do zaganiania owiec, natomiast dzisiaj tak naprawdę jest to świetny pies rodzinny. To jest taki bardzo spokojny pies, który potrafi się świetnie zasymilować z, właśnie z dziećmi, z młodzieżą.
1: Jak długo tu pani z nimi jest? Jak długo pieski się tutaj na terenie liceum ogólnokształcącego znajdują? No i pracują, jakby nie było.
14: Pracujemy już tutaj od 2 lat, bo od 2 lat mam przyjemność bycia pedagogiem specjalnym w liceum w Skawinie. Natomiast na początku to były takie kilkurazowe zajęcia, a w tym roku już zaczęliśmy pełną parą. Wprowadziliśmy dogoterapię w gabinecie pedagoga dzięki odważnej dyrekcji, bo nie ukrywam, że nie każdy dyrektor ma taką odwagę, żeby zgodzić się na to, żeby psy były w przestrzeni społeczności szkolnej, prawda?
1: Dla pani jako dla dogoterapeutki to też była jakaś nowość, żeby pracować w szkole?
14: No to było wielkie moje marzenie, żebym znalazła takiego dyrektora, który będzie miał taką odwagę. No i znalazłam. Pani Joanna Woźniczka, pani dyrektor liceum w Skawinie, wyraziła zgodę na taką innowację. Natomiast psy są moją wielką pasją już od lat. Ja prowadzę dogoterapię, jestem behawiorystą psów, natomiast mogło się to tutaj ziścić, tak?
1: Jak wygląda terapia w tym przypadku? Kiedy dziecko, czy po prostu młody człowiek przychodzi tutaj do pani do gabinetu i co się dzieje?
14: Psy są w gabinecie pedagoga. Jeżeli prowadzę rewalidację, to bardzo często ten pies, tak jak pan sam zauważył, wlepia się w tą osobę.
1: Dosłownie.
14: Dosłownie, więc jest to i terapia sensoryczna, no bo jest przyjemny dotyk. Natomiast przede wszystkim ten pies szuka atencji u osoby, z którą ja pracuję. Bywa, że uczniowie bardziej się otwierają, że są uśmiechnięci. Samo to, jak moje psy wchodzą do szkoły, to nie ma człowieka, który by się nie uśmiechnął i był zadowolony z tego, że widzi psiaki. Na przerwach uczniowie odrywają oczy od telefonów, co jest dla mnie niesamowicie ważne.
1: Szczególnie w dzisiejszych czasach.
14: Dokładnie, więc zajmują się psami, robią z nimi sztuczki na przerwach, więc naprawdę przychodzą się odstresować. Nawet mieliśmy sytuacje takie, że przed maturą przychodzili się odstresować i później mówili, że dzięki temu zdali maturę, więc...
1: Ale dosłownie przed samym egzaminem, rozumiem, tak?
14: Dokładnie przed samym egzaminem mieliśmy takie zajęcia i maturzyści z tego korzystali.
1: Są państwo pierwszymi w Polsce, którzy zdecydowali się na to, żeby w przestrzeni szkoły pojawiła się dogoterapia, więc to było coś takiego na zasadzie, że pojawiła się okazja, to jest, że możemy trochę wzbogacić nasz program, naszą ofertę edukacyjną i mamy do zaproponowania uczniom taką właśnie możliwość rozmowy i też myślę, że chyba mogę powiedzieć relaksu z psami.
13: Ale oczywiście, myślę, że tutaj nikt tego nie planował. Pojawiła się okazja, chętnie z niej skorzystaliśmy, tym bardziej, że się właśnie bardzo dobrze przyjęła. A mówię, we współczesnej szkole trzeba szukać różnych możliwości tego, żeby tych uczniów gdzieś tam wspomagać w ich różnych problemach, a nawet niekoniecznie wspomagać, tylko móc pozwolić na kontakt z takimi ciepłymi zwierzątkami.
1: Kto może przyjść na dogoterapię? Czy wyłącznie współpracuje pani z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy tak naprawdę każdy, kto potrzebuje tego kontaktu z psem, go tutaj otrzyma?
14: Każdy uczeń, który potrzebuje kontaktu w gabinecie pedagoga, otrzyma taką pomoc, jeżeli psy są w tym momencie w szkole. Natomiast prowadzimy też zajęcia profilaktyczne dla 3 klas, dotyczące emocji. To jest taki program Pies Przewodnik po emocjach. Prowadzimy zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, czyli zajęcia z zawodu behawiorysta i dogoterapeuta i w ogóle zajęcia na godzinach wychowawczych, więc tak naprawdę mamy szeroki wachlarz możliwości pracy z uczniami, z którego oni korzystają.
1: Dla dzieci to jest na pewno duża wartość dodana, natomiast jak przeżywają to psy? Nawet jeżeli mówimy o rasie, która jest przyjazna człowiekowi, to jednak obecność kilkuset osób naraz, bo skoro wychodzą na przerwy, to pieski mają z tym styczność. Czy trzeba je było specjalnie przygotowywać do tego, żeby mogły w przestrzeni szkoły być i współpracować?
14: Tak, takie psy przychodzą szkolenie, mają kroki, które muszą zaliczyć, 12 takich kroków, na przykład na odwrażliwienie na wózek inwalidzki, na kule ortopedyczne, na chodzik, na to, że dzieci na przykład małe wyciągają rączki, czyli na przykład kiedy pracujemy w żłobku czy przedszkolu, wiadomo, że to jest jakby cięższy ten pacjent do zniesienia dla psa. Psy nie pracują dużo godzin, tak naprawdę dziennie mają maksymalnie 2 takie zajęcia. Ewentualnie ze mną są tutaj w gabinecie pedagoga, ale w czasie lekcji, kiedy nie ma terapii, odpoczywają. Więc tak naprawdę nie są wtedy głaskane, mają możliwość położenia się, mają możliwość napicia się wody oczywiście, czy zjedzenia czegoś i odpoczynku, a przerwy są takim czasem pracy dla nich, tak? Czyli to jest 10 minut pracy w zasadzie w ciągu tej godziny.
1: Pani z psimi współpracownikami jest tutaj codziennie od poniedziałku do piątku.
14: Tak, bywają czasami takie dni, bo też obserwuję moje psy, jeżeli one się źle czują, czy coś się podzieje, to tak naprawdę daję im odpocząć. To są zwierzęta, które normalnie odczuwają, więc zwracam uwagę na ich stan, dobrostan i na ich potrzeby. I bywa czasami tak, że psy nie przychodzą ze mną do szkoły, więc wszystko w kwestii takiej po prostu dobrostanu zwierząt, tak, żeby to było zachowane.
1: To kiedy nie przychodzą, to musi tutaj być bardzo smutno na korytarzu, co?
14: Nie, staramy się z zespołem pedagogów i psychologiem, żeby tutaj młodzież do nas przychodziła, więc oni wiedzą, że drzwi są u nas non-stop otwarte.
1: Po tym czasie pracy pani tutaj, czy widzi pani rzeczywiste, wymierne korzyści tego, że psy się tutaj znajdują, że dogoterapia faktycznie w przestrzeni liceum działa, że tutaj przychodzą dzieci i uzyskują pomoc i ta pomoc faktycznie wpływa na nich pozytywnie?
14: Tak, młodzież tak naprawdę się szybciej otwiera, zaczyna dyskutować ze sobą, tak jak mówiłam, podnosi wzrok nad komórki. Natomiast tutaj w gabinecie pedagoga też miałam sytuację taką, kiedy psa nie zabrałam i uczennica, która normalnie przy psie otwiera się i rozmawia, nie mogła sobie dać rady z opanowaniem swojego lęku i nie mogła zebrać myśli. Natomiast w momencie, kiedy wszedł do gabinetu pies, odetchnęła, położyła rękę na jego boku i tak naprawdę zaczęła się rozmowa. Więc to też świadczy o tym, że te psy odblokowują, że obniżają nasze lęki, nasz nastrój polepszają, więc te emocje rzeczywiście są bardzo ważne.
1: Pan tak jak uczniowie przechodzi za każdą przerwę i po prostu chce sobie pieska pogłaskać.
15: Maciej Jasikowski, psycholog szkolny. Od czasu do czasu zdarza się, że trzeba naładować baterię, to tak faktycznie podejdę i pieska pogłaskam. Tak.
1: Słyszałem też, że wśród kadry pedagogicznej to jest też taki nowy nawyk, żeby nawet dla siebie znaleźć trochę ukojenia i przyjść nawet do gabinetu pani pedagog.
15: Nie, zdarza się tak, odwiedziny. Jeżeli jest tylko możliwość, to nauczyciel podejdzie i pogłaska pieska, bardzo pomaga, regeneruje bardzo emocje, także przydają się psy bardzo.
1: A tak jak pan zauważa, po uczniach faktycznie to ma na nich taki pozytywny wpływ, że Wilma i Thelma znajdują się w przestrzeni szkoły i zawsze można do nich na każdej przerwie podejść i na przykład jak klasówka nie poszła albo coś brzydkiego pojawiło się w dzienniku, to zawsze jest jakiś moment na to, żeby odreagować.
15: Tak, to są te momenty, które jeżeli coś się faktycznie niedobrego stanie, podejdą sobie, bo wiedzą, że psy są na dole, także mogą zawsze podejść. Nie wszyscy potrzebują tego, ale ci uczniowie, którzy faktycznie potrzebują, to mają bardzo dużą korzyść z tego i doceniają bardzo możliwość podejścia do psa i integracji z psem.
1: A w jakim kierunku według pani idzie teraz dogoterapia? Tak ogólnie już pytam, bo skoro możemy wprowadzić psy do przestrzeni, która, umówmy się, dla wielu osób mogłaby się wydawać dla dzieci, tu mówię, niebezpieczna, bo nigdy nie można teoretycznie przewidzieć zachowania psa. A skoro mamy już takie przypadki, to czy będziemy mogli na przykład w niedalekiej przyszłości bądź dalszej spodziewać się tego, że w każdym zakładzie pracy na przykład będzie znajdował się psycholog, psychoterapeuta czy właśnie dogoterapeuta i będzie ze swoimi psimi współpracownikami był i pomagał także osobom dorosłym? A czy może już się zdarza, że nawet nauczyciele tutaj przychodzą też i potrzebują tego wytchnienia i chociaż na 5 minut spotykają się sam na sam z pieskami?
14: Ale rzeczywiście, że tak się zdarza. Nauczyciele również przychodzą, głaskają. Mało tego, bywa tak, że zapytują, kiedy psy będą. Natomiast jeżeli chodzi o taką przestrzeń publiczną, to się już zdarza, dlatego że już mamy wizyty dogoterapeutów w szpitalach. Sama uczestniczyłam w takiej dogoterapii, na przykład w zakładzie karnym. Na co dzień uczestniczę w zajęciach też w przedszkolu, w żłobku, w szkołach podstawowych, więc tak naprawdę to się wszystko dzieje i te psy są rzeczywiście coraz częściej naszymi takimi partnerami w naszej pracy.
1: Czy Wilma i Thelma są tutaj na umowie o pracę? W jaki sposób są rozliczane ze swoich godzin?
14: Nie, myślę, że będziemy wnioskować o smaczki.
1: No jak to wygląda względem BHP, jeżeli chodzi o możliwość uczestniczenia psów w życiu szkoły?
13: Psy mają odpowiednie szczepienia, szkolenia, więc tutaj wszystko jest zgodnie z przepisami.
1: W którą stronę to też może pójść, skoro państwo już zrealizowaliście dogoterapię, ona trwa, dzieci mogą tutaj przychodzić, to co dalej? Mają państwo może jakieś plany takie rozwojowe, powiedziałbym, względem tego, żeby na przykład tu może zoo powstało, bo skoro już psy tutaj są, to może niedługo jakieś koty, papugi?
13: No nie, myślę, że aż tak to nie, że tutaj te nasze dwa pieski na razie spełniają swoją rolę i na razie na nich poprzestaniemy. A zo? No to myślę, że będziemy jeździć na wycieczki tak jak jeździmy.
1: Od prawie 150 lat jest częścią kolejowej mapy Małopolski. Skawiński Dworzec to kolejny punkt w naszej serii poświęconej historycznym miejscom i budynkom w Skawinie. Pociąg to jeden z najchętniej wybieranych sposobów na dostanie się ze Skawiny do Krakowa i z powrotem. A jeśli chcemy, możemy także skorzystać z biblioteki, bo od kilku lat w budynku dworca mieści się Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka w Skawinie to miejsce o tyle szczególne, że to jest jedna chyba z niewielu bibliotek, które ja znam, albo które znają nasi słuchacze, które mieszczą się w budynku dworca PKP. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle biblioteka pojawiła się w tym miejscu, bo przecież to nie jest tak, że ona to była od zarania, tylko przeniosła się z innego miejsca.
16: Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Przenieśliśmy się z innego miejsca, jesteśmy tutaj od 5 lat, od 2020 roku, ale jak to się stało? Paradoksalnie ostatnimi laty, 10 laty, dość popularne stało się lokowanie bibliotek albo instytucji kultury właśnie w budynkach dworców. Okazuje się, że ta działalność kulturalna w takim miejscu węzła, łączącego osoby podróżujące w jedną, drugą, trzecią stronę, okazuje się, że to jest fajne miejsce, że to jest przydatne, że właśnie podróżni bardzo czerpią wtedy z tych miejsc kultury i z tej przestrzeni, która jest im udostępniana. I taki też pomysł padł właśnie w Skawinie, gdzie budynek dworca, zabytkowy budynek dworca, bo to jest bardzo ważne, stał, niszczał i był po prostu pustostanem, wokół którego mieszkańcy bali się chodzić. Była to taka część Skawiny, która niekoniecznie cieszyła się dobrą sławą, gdzie raczej po ciemku nikt się nie zapuszczał, raczej odosobniona. Budynek należał do kolei, ale władze gminy postanowiły, że wykupią ten budynek i zrobią tutaj właśnie centrum komunikacyjne w okolicy dworca, którego takim sercem będzie właśnie zabytkowy dworzec PKP.
1: Ale trzeba powiedzieć, że z zewnątrz to nie wygląda tak, że nie chciałoby się tu przychodzić. No budynek dworca jest odnowiony, jakby nie było, wygląda całkiem reprezentatywnie, no tutaj też pewnie jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o działalność biblioteki, że mamy gdzie zaprosić.
16: Oczywiście, że tak. No my zyskaliśmy tak naprawdę trzykrotnie tak dużą powierzchnię, jaką mieliśmy w poprzednim budynku, więc to jest ogromny wzrost dla nas. Mogliśmy tutaj rozwinąć skrzydła, a ten budynek też jest niezwykle urokliwy. To, że to jest zabytek, on ma duszę. Ma naprawdę duszę. My nawet mówimy, że ma swojego ducha, ale to jest inna sprawa, który nas tutaj niekiedy troszeczkę straszy i podszczypuje momentami.
1: Czym?
16: Właśnie my się z nim zaprzyjaźniliśmy, ale w momencie przeprowadzki mamy tutaj parę takich historii, kiedy nie do końca wiemy, dlaczego winda nam jeździła albo skąd nagle zamykały nam się drzwi w momencie, kiedy w trakcie pandemii byliśmy na przykład jedną osobą tylko w pracy, a tutaj się jakieś takie dziwne rzeczy nasze działy, więc na początku docieraliśmy się z tym naszym lokalnym duchem tego budynku, ale już teraz wiemy, jak razem tutaj funkcjonować. Faktycznie budynek jest niezwykle, niezwykle klimatyczny i całe to otoczenie tutaj zabytkowego dworca stało się faktycznie takim centrum komunikacyjnym i centrum życia, a ja mogę z dumą powiedzieć, że dworzec biblioteka to jest takie serce, które tutaj scala całą tą przestrzeń.
1: To też warto podkreślić, że przenosiliście się tutaj w środku pandemii tak naprawdę.
16: Tak, przenosiliśmy się w środku pandemii, dokładnie wszystkie instytucje kultury zamykały się bodajże w piątek, a w poniedziałek przyjeżdżała firma, która meblowała nam tutaj budynek dworca, więc bardzo w tej pierwszej fali pandemii najpierw się meblowaliśmy tutaj i cały ten inwentarz sprzętowy montowaliśmy u nas, a później powoli przenosiliśmy się w takich bardzo trudnych warunkach, bo jednak biblioteka to jest bardzo dużo rzeczy do przeniesienia i to dość ciężkich rzeczy, książki sobie ważą. Zespół jest raczej zespołem żeńskim, a my nie mogliśmy tak naprawdę nikogo poprosić tutaj o pomoc i wsparcie, bo wszyscy byliśmy odizolowani, pracowaliśmy w takich zespołach, które były stałe i nie platywały się między sobą, żeby tutaj jakichś wzmożonych zachorowań nie generować. No i niestety nie mogliśmy skorzystać z pomocy harcerzy, strażaków i tak dalej, a taki chytry plan mieliśmy, ale daliśmy radę sami.
1: No właśnie, bo skoro wcześniej tego miejsca było o wiele mniej niż jest teraz, czyli mamy rok 2020, wracamy do tego, co się wtedy działo, to z czasem no, trzeba było te zbiory, to co macie do zaoferowania, powiększać. A dzięki temu, że to miejsce nabrało trochę więcej przestrzeni, bo skoro wcześniej biblioteka była, no myślę, że spokojnie jest parę razy mniejsza niż jest teraz, no to chyba było tak, że pewnie też część tych przestrzeni trochę świeciła przez pewien czas pustkami, no bo trzeba je było odpowiednio zagospodarować.
16: Właśnie okazało się, że wcale nie, bo tej przestrzeni na zbiory typowo bibliotecznej wcale tutaj nie mamy aż tak dużo więcej, ponieważ no, budynek zabytkowy, budynek dworca jest dość trudno ustawny, jeżeli chodzi o bibliotekę. Jednak biblioteki lubią duże hale, przestrzenie, gdzie można w rzędzie regały ustawić, a dworzec jest klimatyczny, ma swoje zaułki, ma swoje jakieś takie wnęki. W takich miejscach bardzo ciężko ustawić regały, więc tutaj tej powierzchni na zbiory niekoniecznie nam przybyło, chociaż magazyn, który jest super magazynem na poddaszu z regałami jezdnymi, daje nam tutaj ogrom komfortu i faktycznie to jest to miejsce, które zyskaliśmy, ale dużo przybyło nam takiego miejsca na działalność, na tą działalność około biblioteczną. Sama kawiarnia, którą prowadzimy jako biblioteka, no to jest coś, czego wcześniej nie było. To są dwa dodatkowe pomieszczenia, w którym też wyszliśmy z regałami, z książkami, żeby jeszcze sobie tego miejsca na zbiory dołożyć. Takie miejsca na prowadzenie spotkań autorskich, wernisaży i tak dalej, to są wszystko miejsca, które zyskaliśmy. No i oddział dziecięcy, czyli takie moje światełko i perełka tego budynku, które jest fantastycznie wyposażone, kolorowe, zaprasza dzieci i myślę, że naprawdę no nie chcą dzieciaki stąd wychodzić, jak już przyjdą z rodzicami, bo i książki, i klocki, i zabawki, i gry, no jest w czym wybierać, także tutaj zaczyna się szaleństwo.
1: To, co się dzieje teraz, to jest tak naprawdę końcówka tego całego okresu ponad 140 lat historii tego miejsca. Powiedzmy sobie trochę więcej na ten temat, bo mówimy tak naprawdę o tym, że to, gdzie się teraz znajdujemy, zaczęło żyć, to miejsce zaczęło żyć w XIX wieku.
16: Tak, zaczęło żyć dokładnie 141 lat temu i już wtedy okazuje się, że też miało być takim sercem i takim centrum Skawiny, a tak naprawdę dworzec został wybudowany jako jedna ze stacji galicyjskiej kolei transwersalnej, czyli takiej linii kolejowej o przebiegu poprzecznym, która tutaj miała południe Galicję łączyć i też troszeczkę ją tak gospodarczo podnieść w górę. Jak wiemy z historii, no Galicja raczej kojarzy się z tym, że ten poziom życia był troszeczkę niższy i ten poziom rozwoju gospodarczego był troszeczkę niższy i właśnie ta galicyjska kolej transwersalna tutaj stworzona przez Cesarstwo Austro-Węgierskie miała podnieść tą jakość życia tutaj na południu Polski. I Skawina była jedną z tych stacji, które wtedy zostały wybudowane. Jadąc tutaj właśnie południową częścią Małopolski, tak naprawdę w każdym mieście można zobaczyć budynki praktycznie identyczne. Widać, że jest to budownictwo z czasów właśnie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, takie bardzo stabilne, porządne, mocne, takie, których duch czasu tutaj my już wiemy po 141 latach nie ruszył, bo faktycznie przez wiele, wiele lat ten budynek nasz był już tutaj pusty.

0: Połączenie Skawina Kraków-Oświęcim, Skawina Kraków-Sucha, bo to były te dwie linie, które tutaj miały przebiegać w tamtych latach. Ja bym powiedziała, że zwłaszcza na dzisiejsze standardy to jest bardzo szybciutko, jednak u nas dwa lata to trwa obecnie procedura planowania i koncepcyjna, prawda? A tutaj od momentu koncepcji w 1882, a otwarcia, i to był sierpień dokładnie 1884 roku, tej naszej stacji tutaj w Skawinie, no minęły dwa lata. Uważam, że to jest coś niesamowitego, zważając na to, że są dowody, że ten budynek przetrwał i był solidny, bo jesteśmy w nim teraz, a jak wiemy, biblioteka jest wymagająca, więc ten budynek daje radę.
1: Jeżeli chodzi o skawińską kolej, to także powinniśmy używać przymiotnika galicyjska, jeżeli chodzi o kolej w Skawinie. Powiedzmy sobie, kiedy to się zaczęło i w jaki sposób to się kolejno rozwijało?
2: Andrzej Nowakowski, doktor habilitowany, już emerytowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pochodzący z Wadowic. Kolej, główna linia kolejowa z Krakowa do Lwowa powstała już w latach 1858-1861. Natomiast było rzeczą zasadną, aby tą kolej przeprowadzić dalej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, doprowadzając ją i do Oświęcimia, i do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. I ostatecznie w połowie 1884 roku, a więc 141 lat temu, przeprowadzono linię kolejową z Płaszowa, to wtedy się nazywało Podgórzem albo Wolą Duchacką, przez Skawinę i Spytkowice do Oświęcimia, a do Oświęcimia kolej już dotarła, najkrótsza trasa z Wiednia, w 1856 roku. Kilka lat później dobudowano drugi tor, gdy zdawano sobie sprawę, że ta linia ma duże znaczenie ze względów strategicznych i ze względów towarowych.
1: Czyli już wtedy, te 140 lat temu, można było wsiąść w dworcu w Skawinie i wylądować w Wiedniu.
2: Tak, można było to uczynić albo przesiadając się w Płaszowie przez Kraków, albo nawet jadąc do Oświęcimia i tam, jak to się mówi popularnie, łapać pociąg pospieszny. 22 grudnia 1884 roku w rekordowym czasie, zaledwie pół roku, zbudowano kolejną linię kolejową biegnącą wzdłuż potoku Skawinka na południe przez dzisiejszą Kalwarię Landskronę, Skawce do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. Wtedy jeszcze Sucha Beskidzka nie miała praw miejskich. Ona uzyskała dopiero w 1896 roku. Był jedynie taki przysiłek o nazwie Zawłoci. I wtedy, pod koniec 1884 roku, linia od Skawiny, dzisiejsza linia kolejowa numer 97, uzyskała połączenie z ważną linią transwersalną, która biegła od dzisiejszego Zwardonia przez Żywiec, Suchą Rapę, Nowy Sącz, Jasło, do Chyrowa i dalej na południowy wschód z odgałęzieniem nawet do Lwowa.
1: I tu mówimy o których latach? To jest jaki okres czasu w tym momencie?
2: Tylko jeden rok, 1884. Zrobiono dla kolei skawińskiej w ciągu zaledwie jednego roku. Powstał wtedy dworzec, ten budynek, który widzimy do dnia dzisiejszego, i w głównych zarysach w tym samym czasie został zbudowany, nawet jeszcze była taka mini parowozownia, później ją zlikwidowano, ponieważ późniejsze parowozy miały większe zapasy węgla i wody i taki parowozowni, którą zwano ogrzewalnią, ona nie była już potrzebna.
1: Czy kolej skawińska od zarania była właśnie bardziej koleją pasażerską czy towarową? Czy można to w ogóle jakoś rozgraniczyć?
2: Tak, że jeżeli chodzi o ruch kierunku Oświęcimia, czyli ta linia dzisiejsza numer 94, była to linią pasażersko-towarową, a nawet przewagą towarów, o tyle linia 97 biegnąca na południe była typową linią pasażerską z przewagą ruchu letniskowego i turystycznego do górskich kurortów.
1: A czy wojny, mam tu na myśli pierwszą i drugą wojnę światową, coś zmieniły, jeżeli chodzi na przykład o kształt tego, co widzimy dzisiaj? Czy w ogóle można to jakoś porównać?
2: Raczej tutaj jakichś specjalnych zmian nie było. Owszem, Niemcy próbowali tą linię szczególnie obie linie, bo i tą na Oświęcim z wiadomych względów i tą na południe zmodernizować, ale nasz ruch oporu umiejętnie wykradał szyny, podkłady i inne akcesoria służące do modernizacji linii, także Niemcom do końca wojny nie udało się tej linii zmodernizować, jedynie wydłużono mijanki na jednotorowej linii w Radziszowie i w Leńczach na przykład.
1: Pewnie czasami korci, żeby trochę przearanżować rozkład pomiędzy.

0: pomieszczeń, tak, żeby na przykład jakąś ścianę po prostu wziąć, wyburzyć i połączyć dwa pokoje, nie wiem, dwie właśnie przestrzenie, no ale niestety to nie jest takie łatwe, no bo nad budynkiem swoją kuratelę ma konserwator zabytków, więc biorąc pod uwagę to, co możecie mieć w planach czy marzeniach jako instytucja, jako Miejska Biblioteka Publiczna, na ile to wszystko może się jeszcze mieścić w tym miejscu, w którym jest, czy jeżeli chciałoby się wyjść jeszcze dalej, no to trzeba myśleć w przyszłości o tym, że ta przestrzeń ponownie zostanie tylko dworcem i że biblioteka publiczna w Skawinie przeniesie się gdzieś do jakiegoś nowego kompleksu, który może kiedyś gdziekolwiek powstanie.
1: Ten budynek nie może zostać, tak powiem, ruszony, jeżeli chodzi o tą bryłę zewnętrzną. To są ściany i to, w jakie kształty jest budynku, to jest właśnie objęte tutaj kuratelą konserwatora zabytków i chociażby w momencie, kiedy chcieliśmy na budynku, na fasadzie umieścić tablicę upamiętniającą jedno z wydarzeń związanych z budynkiem dworca, musieliśmy oczywiście zwracać się o zgodę do konserwatora i tutaj wszystko w takiej kooperacji musiało zagrać i funkcjonować. To dobrze, bo też tak naprawdę nie zepsujemy czegoś, co, na czym do końca się nie znamy, więc dobrze, że konserwator tutaj nad takimi budynkami opiekę ma. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany adaptacyjne wewnątrz, na szczęście jesteśmy tutaj w stanie niektóre ruchy tworzyć, oczywiście nie, jeżeli chodzi o ściany nośne, ale ten budynek tak naprawdę w momencie rewitalizacji został w środku cały wyburzony. Tutaj od dołu z parteru można było oglądać niebo przez dziurawy dach, także nie było stropów, także można było, naprawdę to, co powstało tutaj, zostało już zaprojektowane z myślą o tym, że będzie tutaj biblioteka, więc ten rozkład ma sens, ma ręce i nogi, z czego się bardzo cieszymy, bo my faktycznie w tych pracach projektowych też gdzieś uczestniczyliśmy. Ale duch budynku i jego pierwotny charakter jest tutaj odczuwalny i są elementy, które nie zostały oczywiście ruszone, jak chociażby zabytkowa klatka schodowa, która te 140 lat ma, została tylko odczyszczona, zaimpregnowana i w kształcie jest takim, jak została wybudowana, identycznym. Ona jest otwarta, można nią chodzić. Dzieciaki nazywają ją klatką księżniczkową, bo jest taka troszkę bardziej stroma i kamienna i wije się dookoła, więc to dla dzieciaków jest frajda. Zawsze tam szukają smoka później na górze, a tam jesteśmy tylko my. Ale faktycznie można tutaj tego ducha czasu poczuć i zapraszamy do tego, żeby przyjść do budynku dworca i chociażby się po nim po prostu przespacerować.
0: Czy można się spodziewać, tak jak zna pan doskonale historię w ogóle rozwoju kolei w Małopolsce, że to może pójść o wiele dalej, że na przykład Skawina już nie będzie wyłącznie sypialnią Krakowa, ale będzie takim punktem docelowym, jeżeli chodzi o podróże koleją.
2: Być może to się w tym kierunku potoczy, trudno powiedzieć, ale mamy przecież naziemne metro, pociągi relacji Kraków Główny przez łącznicę w Bonarce do Oświęcimia co godzinę od 4 rano niemal do północy i mamy też zwiększoną liczebność pociągów relacji Kraków-Bielsko przez Skawinę, tudzież kierunku Zakopanego, Suchej Beskidzkiej, a od września przyszłego roku po zakończeniu remontu będą także bezpośrednie pociągi ze Skawiny do Żywca.
0: Planując podróż do Skawiny lub ze Skawiny pociągiem, warto wcześniej sprawdzić rozkład jazdy czy kolei małopolskich, czy PKP. Natomiast na temat oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej więcej dowiecie się m.in. na bibliotekaskawina.pl. W tym wydaniu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Fake newsy i sztuczna inteligencja. Eksperci ostrzegają przed manipulacjami w trakcie zbliżającej się kampanii referendalnej. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się 24 maja. Zdaniem specjalistów deepfake i fake newsy na pewno będą grały rolę w najbliższych tygodniach.
5: Na pewno wszystko, co oddziaływuje na emocje, szczególnie na te emocje negatywne, jest dużo bardziej zasięgowe. Agnieszka Całek, Instytut Dziennikarstwa Medialnego w komunikacji społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, medioznawczyni. To znaczy ludzie chętniej w to klikają, chętniej takie rzeczy udostępniają, więc jeśli coś powoduje, że natychmiast nasz mózg się odpala, że coś jest straszliwym skandalem, że ktoś zrobił coś, co wydaje nam się bardzo niewłaściwe, albo jest po prostu przestępstwem, naruszeniem prawa, zasad, norm społecznych, no to warto sobie zadać pytanie, czy to, na co patrzymy, jest prawdziwe. Bo na tych emocjach takich negatywnych i na takich najniższych odruchach rzeczywiście bardzo dobrze bazują te grupy, którym zależy na tym, żeby nas polaryzować i żebyśmy raczej się spierali i nie uzyskiwali konsensusu, czy też właściwego poziomu dyskusji w sferze publicznej.
6: Tomasz Synowiec, politolog, Klub Jagielloński. Strategię oczywiście poznaliśmy. Z jednej strony będziemy mieli zwolenników referendum, którzy będą wskazywali często, być może nawet z lekką przesadą, na negatywne strony prezydentury Aleksandra Miszalskiego i będą bardzo mocno agitowali, żeby ludzie w jak największej ilości na referendum poszli. Z drugiej strony będziemy mieli obóz prezydenta Miszalskiego, który będzie przekonywał, że na referendum nie ma sensu i że jest to marnotrawienie pieniędzy oraz, co już widzimy w tej chwili, sugestie, że jest to jakiś układ, sugerowanie, że jest to jakiś spisek być może skrajnej prawicy, że za referendum stoją Grzegorz Braun, Konfederacja. Łączony oczywiście z tym będzie Łukasz Gibała jako potencjalnie główny konkurent kandydata Platformy Obywatelskiej w drugiej turze wyborów, gdyby doszło do odwołania prezydenta Miszalskiego.
5: Na pewno będzie tak, że będą stosowane różne metody, może nie przez bezpośrednich oponentów, ale grupy z tymi oponentami związane. To jest naturalna rzecz też w kampanii, która się pojawia, że ta gra im bliżej finału, tym bardziej staje się emocjonalna, tym bardziej też bywa brudna, więc pewnie trzeba się spodziewać tego, że będą się w przestrzeni mediów społecznościowych pojawiać takie treści, które będą dla nas zaskakujące i będą przekraczały rozmaite granice, zwłaszcza, że dzisiaj generowanie takich treści jest nieporównywanie łatwiejsze ze względu na różne narzędzia AI, które pomagają stworzyć deepfake'i i też takie materiały, na których no, możemy mieć nawet materiał wideo wykreowany przez AI, czy materiał fotograficzny, którym mogłoby nam się wydawać, że coś zaszło, a tak naprawdę zostało to wygenerowane przy pomocy na przykład czata GPT.
7: Mieliśmy już parę takich przykładów w social mediach, kiedy to wykorzystywano AI do tworzenia treści, które miały oczerniać kandydatów z różnych stron. Czy może to zaważyć o wyborach w Krakowie?
6: To ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy one będą odgrywały kluczową rolę. Natomiast no, z pewnością będą użyte i będą użyte no, w sposób nieuczciwy. Oczywiście takie rzeczy już się wcześniej zdarzały, tylko że wcześniej one być może nie zyskiwały takiego rozgłosu, bo nie były zrobione z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji. Czas tutaj pokaże. No, z pewnością w przyszłości takich przypadków będzie więcej. Wydaje mi się, że tutaj będzie to po prostu część tej kampanii i będzie to taki dodatek, który na pewno będzie głośny ze względu na to narzędzie, bo wszystko, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przykuwa większą uwagę mediów, więc to będzie być może takim elementem tutaj zmienionym, że będziemy bardziej zwracali na to uwagę. Natomiast no, liczba osób, która jest przekonana takimi deepfake'ami, wydaje się, że na razie nie jest jeszcze duża.
4: A ten materiał przygotował Olek Ruszkowski. Mgła wreszcie przestanie być problemem na krakowskim lotnisku. 1 października w Kraków Airport zacznie działać nowy system ILS DME. Według prezesa portu w praktyce oznacza to aż 80% mniej zakłóceń powodowanych przez mgłę. Decyzję umożliwiającą wymianę systemów wydał wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
8: Znaczenie strategiczne. Nie boję się tego słowa, ponieważ to, co dziś najbardziej daje się nam we znaki wobec bardzo dynamicznego rozwoju, wobec stałego wzrostu ilości pasażerów, których obsługuje lotnisko w krakowskich Balicach, problemy pogodowe, problemy z tym, że ta pogoda jest tu kapryśna, że często mgły, warunki atmosferyczne nie pozwalają lądować i startować. System, który zostanie zainstalowany, w znacznym stopniu zredukuje te niedogodności. W związku z powyższym rozwój lotniska będzie mógł być jeszcze bardziej dynamiczny.
9: Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. Decyzja, ona rozpoczyna proces, pozwala po prostu wystartować z pracami. Zakładamy, że one się zakończą do 1 października. To rekordowy okres. Nasi partnerzy z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej stanęli naprawdę na głowie, żeby tylko spróbować ten okres skrócić, więc ze standardowych 7 miesięcy mamy 5 miesięcy trwania tego etapu prac, ale to nie koniec, dlatego że po 1 października ruszamy z kolejnym etapem tej inwestycji. Będą trwały zmiany już i proceduralne, i które dostosują nasze lotnisko do drugiej kategorii operacyjnej. To pozwoli, żeby ten temat mgieł, który w Krakowie był od lat bardzo dotkliwy. Mamy świadomość, jak wielu pasażerów się zmagało z tym problemem. Zostanie no, nie rozwiązany w 100%, ale blisko 100%, bo my szacujemy ostrożnie, że to będzie ponad 80% mniej zakłóceń, ale też wiemy, że piloci czasami bardzo długo czekali nad Krakowem, żeby wylądować właśnie w Krakowie, więc może być to nawet znacznie więcej. Oczywiście czekamy na nową drogę startową, jeżeli chodzi o tą inwestycję docelową, to już będzie trzecia kategoria, natomiast robimy to, co możemy robić tu i teraz, żeby ten komfort pasażerów poprawić i to jest, myślę, bardzo ważny krok w tym kierunku, żeby po prostu te nasze zdolności operacyjne powiększać. W październiku będzie mniej więcej tak jak dotychczas, czyli wracamy do tego urządzenia w pierwszej kategorii, ale urządzenia nowego, które już nie stwarza ryzyk, że może się coś popsuć albo ten okres eksploatacji będzie negatywnie wpływał po prostu na jakieś ryzyka związane z jego sprawnym funkcjonowaniem. Jest nowe urządzenie, dalej w pierwszej kategorii, a od października intensywne prace już takie, powiedziałbym, kończące, bo my już teraz przygotowujemy lotnisko pod drugą kategorię, trwają już zamówienia, jeżeli chodzi o kwestie oświetlenia. Proceduralnie w tle dzieje się bardzo dużo, bo to jest w kilku obszarach dla nas też pewne wyzwanie i inwestycyjne, i proceduralne, ale robimy to, te prace idą zgodnie z harmonogramami. Na razie Bogu dzięki, się nie materializują ryzyka, które dziś sygnalizowaliśmy, więc zakładam, że w pierwszy kwartał przyszłego roku wchodzimy już z nową kategorią, wyższą kategorią operacyjną.
10: To bardzo realnie zmieni sytuację. Inwestycja nowego ILS-a jest de facto dwuetapowa, ponieważ w pierwszym etapie wymieniamy stare urządzenie na nowe i to jest ten 1 października tego roku, kiedy nowe urządzenie będzie pracowało operacyjnie i tutaj będziemy mieli sytuację 1:1, jeżeli chodzi o minima i o latanie. Natomiast równolegle, a może nawet inaczej troszkę, bo już teraz rozpoczęliśmy przygotowania do wdrożenia drugiej kategorii, która ruszy w pierwszym kwartale roku przyszłego i to będzie kamień milowy potężny, bo to będzie zmiana warunków, kiedy można będzie startować i lądować na lotnisku w Balicach przy znacznie gorszych warunkach pogodowych. Czyli ten pierwszy kwartał przyszłego roku to jest ten klucz i ta najważniejsza informacja, do której my się szykujemy, ale tak jak powiedziałem, to są dwa etapy. Druga kategoria zależy od tego, jak jest lotnisko położone, jakie są warunki na lotnisku, jak jest wyposażone lotnisko, jak jest wyposażony paszport, oczywiście tak samo i efektem tego wszystkiego jest ta druga kategoria, to jest efekt współpracy i synergii tego wszystkiego, co musimy osiągnąć.
4: Mówi Rafał Marczewski, zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W zeszłym roku z lotniska w Krakowie skorzystało ponad 13 200 000 pasażerów. 30 czerwca mamy pojechać nowym tramwajem do Mistrzejowic. Już w maju otwierane będą kolejne fragmenty ulic i chodników leżących na i przy trasie torowiska. 13 maja otwarte zostanie Rondo Polsadu, a 23 maja Rondo Młyńskie i ulica Młyńska Boczna.
11: Wojciech Janosz, kierownik budowy KST4, firma Gulermak. Za nami niecałe 3 lata realizacji, dokładnie 1 lipca minie 3 lata od przyjęcia pracy budowy i rozpoczęcia prac. Przed nami ostatnie 2 miesiące realizacji robót. W tym takim najciekawszym odcinku, czyli w zakresie tunelowym, mamy zakończone prace żelbetowe, montaż torowiska. W tym momencie prace trwają przy montażu elementów służących bezpieczeństwu pasażerów. Mowa tutaj o oświetleniach dróg ewakuacyjnych, wszystkich czujnikach, wentylatorach. Również wykonywany jest montaż okładzin, zarówno ściennych, jak i okładzin podłogowych. Montujemy schody, montujemy windy, wykonujemy te roboty już, można powiedzieć, wykończeniowe. Jeśli chodzi o zakres drogowy, to w zasadzie wszystko na północ od Ronda Barei jest na etapie warstw wiążących. W miesiącu maju i czerwcu będą wykonywane warstwy ścieralne i ostatnie roboty drukarskie. Jeśli chodzi o odcinek od Alei Jana Pawła II i ulicy Mogilskiej w kierunku Ronda Barei, tam po większości odcinka poruszamy się po jezdni zachodniej tego ciągu. W najbliższych tygodniach, mowa tutaj o drugiej połowie i ostatnim tygodniu właśnie maja, udostępnimy jezdnię wschodnią ulicy Meissnera z rondem Młyńskim już w ruchu kołowym, po jednym pasie ruchu, ale w pełnym okręgu.
12: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Co ważniejsze rzeczy, które się wydarzą w najbliższym czasie, no to przede wszystkim Rondo Polsadu. Tutaj Rondo Polsadu 13 maja zostanie otwarte w ruchu okrężnym, natomiast 20 czerwca to będzie docelowy układ ruchu dla samochodów, dla komunikacji miejskiej, w sensie autobusów, które tamtędy przejeżdżają. 20 maja z kolei zostanie otwarta droga dla rowerów na ulicy Meissnera, więc to jest dobra wiadomość dla tych, którzy rowerami tam jeżdżą. 23 maja Młyńska Boczna, 20 czerwca otwarcie drogi dla rowerów na jezdni wschodniej na ulicy Lublańskiej, 28 czerwca otwarcie ulicy Lublańskiej, jezdnia razem z chodnikiem od strony wschodniej. Trwa, bo rozpoczął się rzeczywiście również remont fragmentu ulicy Dobrego Pasterza na tym odcinku po zachodniej stronie Ronda Barei, no i ten remont potrwa do 11 maja, więc rzeczywiście wszystko to nabiera kształtów, trwają prace związane z układaniem asfaltów, już tych wierzchnich warstw ścieralnych, trwają prace z układaniem chodników, tam gdzie one jeszcze nie są układane. Cały czas na miejsce tej budowy przyjeżdżają również drzewa do zasadzenia, więc no z każdym dniem rzeczywiście te okolice, czy to ulicy Meissnera, czy Lublańskiej, czy Dobrego Pasterza, one już rzeczywiście będą wyglądać zupełnie inaczej.
7: No to tak finalnie składa nam się to na co? Kiedy będziemy mogli rzeczywiście skorzystać z KST4?
11: Terminem obowiązującym nas tutaj jest 30 czerwca jako pierwszy dzień dostępności. Trwają prace dość zaawansowane tutaj właśnie na tej powierzchni, natomiast jeszcze przed nami są odbiory instalacji tunelowych, testy, tak aby można było w pełni funkcjonalnie korzystać z tej infrastruktury. Torowisko w zasadzie jest gotowe już w 95%, sieć trakcyjna na naszym odcinku jest już wywieszona. Na pewno to jest kwestia na najbliższych kilku miesięcy.
7: Czyli jednak zakładamy, że bez opóźnień się to powinno odbyć.
11: Na razie tak to przewidujemy.
4: Materiał przygotował Olek Ruszkowski. Remonty, festiwale i wydarzenia w plenerze. Przed nami intensywny czas na Wesołej w Krakowie. 50 milionów złotych z unijnego programu Fenix zostanie przeznaczonych na renowację poszpitalnych budynków. Powstanie tam tak zwany kwartał kultury.
13: Katarzyna Olesiak, prezeska Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Rozpoczynamy sukcesywnie remonty przede wszystkim trzech obiektów w ramach kwartału kultury. Kopernika 15 pod Dom Literatury i Języka, Kopernika 15a pod siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Kopernika 15b, gdzie prowadzi działalność kulturalną Krakowskie Biuro Festiwalowe. Oprócz tego remontujemy klasztor, praktycznie każdą kondygnację klasztoru, pod Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej, a także z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i Centrum Dialogu i Konsultacji Społecznych.
14: A pomagają Wam w tym pieniądze unijne?
13: Tak, absolutnie. Pozyskaliśmy na to 50 milionów złotych na kwartał kultury, a do tego też sięgamy po pożyczki i dotacje, które są udzielane na przykład przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po to, żeby ten teren został infrastrukturalnie przygotowany pod przyszłe funkcje. Realizujemy też działania związane z sieciami ciepłowniczymi, sieciami kanalizacyjnymi po to, aby ciepło, woda, prąd do każdego budynku był doprowadzony. Cały czas realizujemy też projekty i wydarzenia, a te remonty, o których mówimy, będą realizowane etapowo po to, żeby można było połączyć tą tkankę miękką z tą tkanką infrastrukturalną, która będzie nam służyć przez najbliższe lata.
15: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dom Literatury i Języka jest domem, którym zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. Tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania. To są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej.
16: Słowa jest procesem, który się tworzy. Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. To tworzenie się jest oddolne. To znaczy, tu są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów. To jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu. I 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej.
14: Czy dzięki temu, że będą te inwestycje na Wesołej, to czy ona troszeczkę straci ten szpitalny anturaż i będzie bardziej kolorowa dla mieszkańców? Bo słyszymy też takie głosy i czytamy w internecie, że to jest na razie taka wymarła dzielnica. Czy ona się otworzy?
16: Znaczy ona nie jest wymarła, bo jak Państwo widzicie, tutaj już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Merch czy w Fablabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury czy w Aptece Designu, to tam te przestrzenie żyją. Ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia. Ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że pozostałe są, zobaczcie Państwo, 100 knajp i 1000 leżaków, bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna.
14: Powiedzmy sobie jeszcze o tych najbliższych wydarzeniach na Wesołej. Co tu się będzie działo w najbliższej przyszłości?
13: No na pewno już na stałe zagościł u nas festiwal Etno Rozstaje, który rozpoczyna się na Wesołej 21 czerwca, ale także zapraszam Państwa na wystawę w ramach festiwalu fotografii, miesiąca fotografii, która będzie w obiekcie Kopernika 15b, tuż przed remontem i wszelkiego rodzaju spotkania w Aptece Designu, Dni Otwarte Wesołej, które planowane są na zakończenie wakacji. Cały czas w tym sezonie letnim będzie się coś działo. Otwieramy też strefę food trucków, tak aby w przestrzeni łąki, pleneru można było coś zjeść.
4: Wesoła to ponad 9 hektarów metrów terenu pomiędzy ulicami Kopernika i Grzegórzecką w Krakowie. W 2019 roku miasto odkupiło przestrzeń od Szpitala Uniwersyteckiego za ponad 280 milionów złotych. O przyszłości tej dzielnicy rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Jest mnóstwo glonów i śmieci, podnoszą mieszkańcy Krakowa wypoczywający na Zakrzówku. W sieci krążą zdjęcia i nagrania butelek i wodorostów, które w miniony weekend można było dostrzec na kąpielisku. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uspokaja, że proces pozimowego sprzątania jeszcze potrwa. W pierwszy weekend maja dużo pracy miały służby. Nie brakowało interwencji doskaczących do wody w niebezpiecznych strefach, a także źle zaparkowanych aut oraz grillujących w nieprzeznaczonych do tego miejscach.
17: Bardzo dużo pracy mieli strażnicy miejscy. Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, bo ujawnili ponad 200 wykroczeń, z czego około 140 stanowiły te dotyczące nieprawidłowego parkowania, a więc te z zakresu poprawności w ruchu drogowym, a więc tutaj to dotyczyło tych osób, które przyjeżdżając na Zakrzówek zostawiały samochody w jakimkolwiek miejscu, byle byłoby jak najbliżej do kąpieliska.
0: W majówkę nie obyło się też bez interwencji policji i straży pożarnej, ponieważ jeden ze śmiałków postanowił wskoczyć do wody w niebezpiecznym miejscu. Powiedzmy, co się wydarzyło.
18: Komisarz Piotr Szpiechow, prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. 1 maja po godzinie 19 krakowscy policjanci odebrali zgłoszenie o osobie, która miała wskoczyć do wody na zalewie Zakrzówek. Zgłaszający nie był pewny, czy osoba ta wypłynęła, czy też wydostała się z wody. W związku z tym zgłoszeniem oprócz policji interweniowała też straż pożarna oraz załoga pogotowia ratunkowego. Na miejscu po drugiej stronie zalewu zlokalizowano siedzącego w rejonie strefy dla nurków mężczyznę. Jak się okazało, po skoku do wody doznał on niegroźnego urazu. Finalnie mężczyzna w stanie niezagrażającym życiu został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali.
0: Jak ocenić to, co się na Zakrzówku dzieje? Bo trochę brudno tam było i to niekoniecznie już chodzi o same glony, które tam zawsze gdzieś są na dnie kąpielisk, ale no zwyczajnie po prostu ludzie śmiecą.
19: Dzień dobry, witam serdecznie, Marcin Jastrzębski z tej strony. Nurkuję w tym Zakrzówku, śmiecą niestety i nawet mam zdjęcia, gdzie po spotkaniu się pewnych osób tam, oczywiście wypoczywających podczas pięknej pogody, no zostało to wszystko na tych pomostach. Urzędnicy sobie trochę nie radzą z tym. My tutaj właśnie wychodzimy z taką społeczną, oddolną inicjatywą, żeby też pomóc, podpowiedzieć, co można poprawić, żeby to lepiej wyglądało. Ja już od lat nie mogę się doprosić, żeby wywozili te glony, które niestety z uwagi na złą konstrukcję tych basenów są dosłownie takimi rozsadnikami glonów, jak też mówi pan profesor Czop, czyli to jest ekspert merytoryczny strony społecznej AGH, także tak na razie tego nie widać, co jest na powierzchni, ale niestety dno jest w fatalnym stanie przez tę ogromną ilość glonów, które nawet sam profesor nie widział na takiej dużej głębokości. Między innymi chodzi o tą płytę denną, która powinna być w formie siatki ażurowej. Ja byłem oczywiście w 2023 roku u pana KMFA i prosiłem go, żeby zainstalowali choćby jakieś filtry, które by też wstępnie przefiltrowywały tą zawartość. Niestety, jak cytuję, powiedział, nie będzie żadnych filtrów, no i wręczył mi zaproszenie na otwarcie parku Zakrzówek w czerwcu 2023. Trzeba to robić nie w takiej formie, jaką widać, jaką mi grupowicze przesłali zdjęcie, jaką mają tutaj. Ja myślę, że to jest jakiś odkurzacz denny faktycznie, który powinni kupić zamiast tego drona. No jest to taka samoróbka w postaci połączeniu pięciu końcowych odmiotły do zamiatania liści.
20: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tutaj warto wyjaśnić mieszkańcom, że obecnie trwa sprzątanie, powiedzmy, pozimowe niecek basenowych, ponieważ przygotowujemy się już do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego, który jest zaplanowany na 1 czerwca. Biorąc poprawkę na to, jak to było rozwiązane do tej pory, zdecydowaliśmy się sprzątanie rozpocząć wcześniej, aby odpowiednio przygotować niecki. Właśnie to, co teraz obserwują mieszkańcy, nie jest nic innego jak właśnie przygotowywanie niecek do sezonu kąpieliskowego. Niecki są mechanicznie sprzątane z glonów, które osadzają się właśnie na dnie. Glony są wyciągane na zewnątrz, następnie wywożone. Są też wykorzystywane jako naturalny nawóz, bo no, trzeba by mieć na uwadze, że glony są naturalnie występujące, więc mieszkańcy muszą mieć na uwadze, że proces jest czasochłonny, dlatego no, to będzie trwać, postępuje. Teren jest też wymagający. Prace porządkowe będą chwilę trwać, no ale to wszystko po to, aby przygotować się i być gotowym na 1 czerwca, aby mieszkańcy, turyści mogli korzystać z kąpieliska w komfortowy sposób, w czystych nieckach, aby wszystko było przygotowane jak najlepiej już na lato, na wakacje.
19: No ludzie też tą biogenę wnoszą, tak? Bo każdy przy takiej pięknej pogodzie jak dzisiaj jak nagrywamy, każdy się gdzieś upoci, te biegony wnosi, tak? Ludzie używają różnych kremów, filtrów, może też by trzeba by wprowadzić jakieś kosmetyki, które byłyby neutralne dla tego środowiska. Tam są dosłownie tysiące osób dziennie. No i prosimy od tego, żeby zacząć od tego poprawnego czyszczenia basenu, żeby ich nie przerzucać. No i żeby też tutaj ludzi zachęcić do tego, żeby tam stosowali tą higienę osobistą.
0: Wiemy, że na Zakrzówku jest specjalna strefa, o której możemy na przykład rozpalić grilla, natomiast wiemy, że osoby, które smażą kiełbasy czy karkówki, no niestety pojawiają się w miejscach do tego niewyznaczonych, czym robią to nielegalnie, to też stanowi pewien problem tego miejsca.
20: Obserwujemy niestety, że takie grille się odbywają, staramy się reagować, jest na to wyczulona nasza firma ochroniarska. Wiemy, że interwencje były już podejmowane do tej pory, ale apelujemy, aby przestrzegać regulaminu Parku Zakrzówek, który zakazuje grillowania w tych miejscach niewytyczonych przez regulamin, czyli tylko grillowanie w tej dozwolonej strefie.
4: Materiał przygotował Brian Bednarczyk. Przypomnę, że sezon na Zakrzówku rozpocznie się oficjalnie 1 czerwca. Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy złotych. Zarząd Transportu Publicznego notuje wielomilionowe straty przez gapowiczów, którzy nie płacą wystawionych mandatów. W całej Małopolsce, biorąc pod uwagę także komunikację kolejową, dłużników jest ponad 20 tysięcy.
1: Dłużników, ale nie tylko komunikacji miejskiej, bo to jest też komunikacja kolejowa. Mamy takich dłużników w Małopolsce 21,5 tysiąca. Dzień dobry, Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji w Krajowym Rejestrze Długów. Winni są przewoźnikom ponad 30 milionów złotych, a jeżeli chodzi o lokalizację tychże, czy miejsce zamieszkania tychże dłużników, no to generalnie to jest przede wszystkim Kraków oraz powiat krakowski. To tutaj jest prawie 70% tych dłużników i długów. W przypadku Krakowa to jest 13 424 osoby, które są winne 20,5 miliona, a w przypadku powiatu krakowskiego 2487 osób z długiem 3 257 tysięcy.
21: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli popatrzymy z perspektywy ostatnich 4 lat, to łącznie mamy tutaj około 18 milionów rocznie, co daje około 70 milionów łącznie, tak? Za wszystkie tutaj te opłaty dodatkowe, czy spowodowane z tytułu braku biletu, czy spowodowane tym, że kupiliśmy bilet ulgowy, ale nie przysługiwało nam ta ulga, to również wtedy jest nakładana opłata dodatkowa. Za zatrzymanie pojazdu umyślne, bądź też po prostu niedostosowanie się do innych zapisów regulaminu, bo również z tego tytułu możemy nakładać opłaty dodatkowe. W przypadku 2025 roku mamy tutaj 20,5 miliona złotych. W 2024 17 milionów, w 2023 17 milionów, no i w 2022 roku 19 milionów. Średnia mniej więcej jest. W 2025 roku faktycznie no, przebiliśmy tą kwotę 20 milionów złotych.
0: Jeżeli chodzi o pojedyncze osoby, są tacy, którzy zadłużyli się u Was nawet na ponad 100 tysięcy.
21: Osoba, która ma najwięcej zadłużenia, tylko że to nie są tylko i wyłącznie opłaty dodatkowe, to już są, że tak powiem, sukcesywnie nabijane te opłaty dodatkowe od lat, które również, no one po prostu wzrastają, tak? Opłaty mają swoje odsetki i one po prostu rosną. No i łącznie tutaj mamy już 133 tysiące złotych. Druga osoba to ma 112 tysięcy złotych. A trzecia osoba chyba niedawno temu przebiła 100 tysięcy złotych.
0: Porównując z innymi województwami, to jak Małopolska wypada? Małopolska jest liderem w dłużnikach, czy jak to nazwać?
1: Małopolska na szczęście liderem nie jest. To jeszcze ważne zastrzeżenie, że to wysoka lub niska pozycja niekoniecznie świadczy o mniejszej lub większej uczciwości mieszkańców danego województwa, tylko często jest też pochodną większej lub mniejszej aktywności przewoźników, którzy albo dopisują, albo nie dopisują do dłużników. Wydaje mi się, że akurat w przypadku Małopolski ta niska liczba osób, które zostały złapane i wpisane za przejazd bez biletu oraz ta niska kwota nie pasuje jakby do liczby ludności, która w województwie małopolskim mieszka. Być może to wynika z mniejszej aktywności wierzycieli. Natomiast no, pod względem kwoty tutaj liderem jest zdecydowanie województwo łódzkie. Tam ten dług wynosi prawie 124 miliony złotych. Potem mamy Wielkopolskę 75 milionów złotych i województwo mazowieckie 45 milionów.
0: Jaka jest możliwość dochodzenia należności?
21: Praktycznie od osób, które są w kryzysie bezdomności, które po prostu no, nie ułożyło im się w życiu. Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
0: Ale rozumiem, że to nie są wyłącznie takie osoby. Też przeciętni kowalscy po prostu czasami zapomną biletu, albo wydarzy się coś, za co ta opłata dodatkowa, co my ładnie nazywamy mandatem, jest naliczana.
21: Tak, no więc to jest ta jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, której pan redaktor powiedział, że faktycznie są osoby, które no się zagapią, po prostu zapomniały zakupić tego biletu, no i dostały opłatę dodatkową i one mają bardzo proste rozwiązanie. Albo chcą to jak najszybciej odbębnić, zapomnieć o tym, że tej sytuacji nie było, czyli po prostu w przeciągu tygodnia płacą wtedy jeszcze ze zniżką 200 zł opłaty dodatkowej plus należność za bilet i rozstajemy się w zgodzie, bądź też no mogą to w późniejszym terminie zapłacić, nie wiem, w drugim, trzecim tygodniu, no ale już będą płacić bez zniżki 400 zł plus należność za bilet. Trzeci filar, który po prostu no z premedytacją nie kupuje bilety, korzysta z usług transportu zbiorowego, no i liczy się z tym, że będzie ponosił konsekwencje. No w rezultacie, jeżeli będą to zbierać, to im po prostu, no tak jak w przypadku tego pierwszego filaru, będzie po prostu rosły te odsetki, no a w momencie, w którym będą chciały zabrać jakikolwiek kredyt, jakikolwiek podpisać abonament, czy to na telefon, czy na internet, czy na telewizję, to już będą miały problem, ponieważ będą występowały w Krajowych Rejestrach Dłużników. Pierwsze, co będą musieli wtedy zrobić, to po prostu spłacić swoje wszystkie zaległości, żeby móc zacząć funkcjonować jak większość społeczeństwa.
4: Materiał przygotował Brian Bednarczyk. Koniec łączenia stanowisk w samorządzie z pracą w administracji publicznej. Tego domagają się krakowskie radne. Aleksandra Owca i Agnieszka Łętocha z partii Razem złożyły projekt rezolucji, który ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa na następnej sesji. Nowe zasady miałyby dotyczyć radnych na wszystkich szczeblach terytorialnych, od powiatów aż po dzielnice.
2: Aleksandra Owca, jestem radną miasta Krakowa i współprzewodniczącą partii Razem. To jest rezolucja w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do rozdzielenia stanowisk polskich samorządowców. W dużym skrócie, w tym momencie żyjemy w smutnej samorządowej rzeczywistości, gdzie zwycięzcy wyborów samorządowych rozdają nie tylko karty polityczne, ale również stanowiska w administracji. W zamian za polityczną lojalność, za odpowiednie głosowania, za odpowiednie zachowania polityczne i wsparcie dla organów, radni bardzo często dostają miejsca w spółkach samorządowych czy spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych, w instytucjach kultury, w szpitalach, w bardzo różnych jednostkach, które powinny być obsadzone przez po prostu pracowników, przez ludzi, którzy swój czas wykorzystują do pracy w administracji publicznej, do tego, żeby te instytucje, spółki działały jak najlepiej, bo po prostu nie tylko dysponują publicznym majątkiem, ale również one właśnie sprawiają, że nasze miasta, gminy funkcjonują w odpowiedni sposób. Wiemy, że są w naszej Radzie Miasta ludzie, których może ona personalnie dotyka, i zdaję sobie sprawę z tego, że no niestety rzeczywistość jest taka, że bez tego ustawowego zakazu najwyraźniej jest bardzo ciężko zrezygnować z tej praktyki w bardzo wielu gminach, jeśli nie wszystkich. Natomiast takie zakazy łączenia funkcji obowiązują w stosunku do posłów i senatorów. To są konkretne zakazy łączenia stanowisk w ustawie o pełnieniu mandatu posła i senatora. Postulujemy, aby podobne zakazy łączenia dotyczyły wszystkich samorządowców, radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
3: Nie sposób nie dostrzec symetrii dzisiaj, zwłaszcza jak się wchodzi na mównicę w Radzie Miasta, kiedy po prawej stronie mam grupę dyrektorską z PiS-u, a po lewej stronie grupę dyrektorską z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji. Ten system rozdawania przywilejów w zamian za dyscyplinę w głosowaniu stoi w jawnej sprzeczności z interesem publicznym, bo my jako radni, to jest rodzaj misji dla mnie, my jako radni przede wszystkim mamy reprezentować mieszkańców. Czy głosowało na nas 1000 czy 10 tysięcy osób, my jesteśmy tą synapsą łączącą człowieka, szarego mieszkańca, obywatela z władzą. I musimy kierować się pryncypium niezawisłości. Kierowanie radą jak maszynką do głosowania nie leży w interesie społecznym. I to poparcie społeczne utraciliśmy. Utraciliśmy, czego przejawem, symptomem jest referendum. Nieważne, czy w 1%, czy w 10%, czy w 100%. Jeżeli jesteśmy narażeni, my, jako politycy, jako samorządowcy, na utratę zaufania, musimy podać wszelkie możliwe prawne działania, aby temu zapobiec.
2: W naszej rezolucji zawarliśmy radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Nie mamy w tym momencie jednostek pomocniczych, natomiast mogę też powiedzieć, szczególnie, że spędziłam parę godzin na Radzie Dzielnicy Grzegórzki, uważam, że jest to problem, który również dotyka Rad Dzielnic. Uważam, że jako Rada Miasta tutaj w tym przypadku my mamy kompetencje i możemy się również tym zainteresować na szczeblu jednostek pomocniczych.
3: Do końca kwietnia będziemy publikować nasze oświadczenia dochodowe. I tam Państwo zobaczycie, jaka to jest skala. Do tej pory dowiadywałam się, że moi koledzy mają kolejną posadę z mediów, z Facebooka. To było dla mnie takim samym
2: sporym zaskoczeniem i napawała mnie, powiem szczerze, obrzydzeniem.
4: Jeśli radni przyjmą rezolucję, to następnie zajmie się nią rząd, a rozmawiał Olek Kruszkowski. Nawet do 2032 roku ma potrwać budowa nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej. Radni na Sejmiku Wojewódzkim przyjęli rezolucję popierającą tę inwestycję. Budynek jest potrzebny na już, bo warunki, w jakich grają teraz muzycy, to wstyd na całą Małopolskę, mówi radny KO Kazimierz Barczek.
5: Poziom artystyczny naszej Filharmonii jest niezwykle wysoki. Od lat budowany zespół związany i z muzykami, i ze śpiewakami, i z młodym chórem Filharmonii daje świadectwo najwyższej klasy. Dlatego pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni i takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
6: Kazimierz Barczyk, radny województwa małopolskiego. Filharmonia Krakowska należy do najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce. To jest nasza duma, jeśli idzie o stronę artystyczną. Niestety Filharmonia mieści się w byłym budynku kinoteatru wybudowanego przed II wojną światową przez kardynała Sapiehę, właściwie dla wyświetlania filmów. Nie nadaje się od 80 lat, nie nadaje się do prezentowania muzyki na najwyższym poziomie. Nigel Kennedy przerwał koncert, gdy zgrzytały obok tramwaje. To było i jest nie do pogodzenia dla wielu wybitnych artystów, którzy grają w Filharmonii Krakowskiej. W związku z tym popieramy i apelujemy o uchwalenie budowy, potwierdzenia przez Sejmik Województwa Małopolskiego, potwierdzenie, że wybudujemy Filharmonię Małopolską w Krakowie. Jesteśmy w najgorszej sytuacji w Polsce, jako województwo, samorząd województwa małopolskiego. Jest 16 województw, 15 województw, wszystkie pozostałe mają swój gmach Filharmonii. Za to odpowiada samorząd województwa małopolskiego, marszałek wraz z całym sejmikiem. My, Koalicja Obywatelska, mówimy, że jesteśmy zdecydowanie za konieczną budową Filharmonii Krakowskiej. To jest wstyd, że Filharmonia nie ma swojego gmachu. Jest to budynek użyczany przez Kurię Metropolitalną w Krakowie. Za symboliczny czynsz, wielokrotnie mniejszy od wartości, którą powinniśmy płacić. Powinniśmy również oddać budynek właścicielowi Kurii Metropolitalnej. To nie wypada, żeby w złych warunkach, których nie aprobują artyści, najwybitniejsi twórcy na czele z Pendereckim narzekali na to, że w tej chwili w tym gmachu nie da się, w tym zastępczym budynku właściwie kina, nie da się właściwie koncertować i zapoznawać krakowian i turystów z muzyką na najwyższym poziomie. Musimy z tego zrezygnować, z tego dotychczasowego stanowiska, ciągłego uciekania od rozwiązania jednego z najważniejszych problemów, które ciążą na, zgodnie z ustawą o samorządzie wojewódzkim, na samorządzie wojewódzkim, żeby wybudować gmach. Gmach, który będzie również centrum kongresowym przy okazji, podobnie jak centrum, które kongresowe wybudowało miasto Kraków. Ten budynek po wybudowaniu będzie na siebie zarabiał. Zaapelowaliśmy również do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o wsparcie budowy Filharmonii w Krakowie, o wsparcie również z funduszy unijnych.
5: Warte podkreślenia jest też to, że miasto Kraków, stolica województwa, posiadająca aspiracje metropolitarne, rozwija się w sposób odpowiedni, ale też do tego, żeby spełniać te funkcje metropolitalne, jest potrzebny taki obiekt jak nowy gmach Filharmonii, który będzie spełniał nie tylko funkcje artystyczne, ale też będzie miejscem spotkań. Nowa Filharmonia, czyli okolice Ronda Grzegórzeckiego, Kotlarskiego, w sąsiedztwie Opery Krakowskiej, w sąsiedztwie nowo powstałej dzielnicy Wesoła, ale też w sąsiedztwie powstającej niebawem kampusu Akademii Muzycznej, otworzy miasto na nowe obszary. I myślę, że to jest niezwykle też istotne dlatego, żeby ta część Krakowa rozwijała się w sposób harmonijny. Koncepcja, która została zaproponowana, spełnia wszystkie standardy najwyższej jakości sali koncertowej i mamy nadzieję, że już za kilka lat będziemy Państwu mogli pokazać nowe progi i nową siedzibę Filharmonii Krakowskiej.
4: Rezolucja została przyjęta głosami 36 radnych, a na sesji był Brian Bednarczyk. Upalne dni kuszą chłodem i przyciągają jak magnes. Krakowskie fontanny znów ożywają, ale wraz z początkiem sezonu wraca też ważne ostrzeżenie. Choć dla wielu to jeden z pierwszych znaków nadchodzącego lata, służby przypominają, że nie są one miejscem do kąpieli.
22: Najpierw konserwacja. Uruchomienie 20 fontan na terenie Krakowa wymagało rozpoczęcia robót odpowiednio zawczasu. Magdalena Wasiak, zarząd infrastruktury wodnej w Krakowie. Obecnie jeszcze prowadzone są prace na Placu Szczepańskim. Ta fontanna należy do jednych z większych. Poza tym mechanizm mechanizm, miejsce, gdzie są pompy, gdzie jest uzdatnianie wody w fontannie, to wszystko wymagało odsunięcia płyt, wyczyszczenia nie tylko tego, co widzimy, ale też tego, co skrywa powierzchnia Placu Szczepańskiego i cała ta część mechaniczna, również podziemna, ukryta za fontanną.
7: Proszę powiedzieć właśnie, jakie są takie najcięższe do wyczyszczenia miejsca w Krakowie?
22: Jeżeli chodzi o fontanny, to rzeczywiście ta na Placu Szczepańskim należy do takich bardziej skomplikowanych, i maszynownia, i miejsce, gdzie jest woda uzdatniana, natomiast prace rozpoczęły się odpowiednio zawczasu. Czyścimy, pracownicy myją nie tylko naczynia, nie tylko misy, które są teraz puste, nie ma w nich wody z uwagi na sezon zimowo-wiosenny. Czekaliśmy, aż przymrozki się zakończą. Czyszczone są dysze, filtry, pompy. Kilkanaście pomp znajduje się na przykład w tej, o której mówiłam, czyli na Placu Szczepańskim. Usuwany jest kamień, glony, osad. To wszystko, co się gromadzi na skutek eksploatacji, ale też pojawiają się środki takie, które odkamieniają i działają też dezynfekcyjnie.
7: Niektórzy mogą wpaść na pomysł, żeby z takich fontann skorzystać, żeby się w nich ochłodzić, ale to chyba nie jest najlepszy plan.
22: Tu absolutnie przestrzegamy. Jest zakaz kąpieli w fontannach. Mówimy tutaj o urządzeniach, których woda płynie w obiegu zamkniętym. Pomimo uzdatniania, no nie zalecamy, jest to zabronione.
7: W obiegu zamkniętym, czyli jak ktoś się umyje raz, to potem się myjemy w tej samej wodzie.
22: Mniej więcej tak to wygląda.
8: Piotr Pokrzywa, Wojewódzka Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Krakowie. Fontanny to są obiekty małej architektury i to nie są miejsca, które są przeznaczone do kąpieli. Przy każdej fontannie powinna taka informacja być umieszczona. Broń Boże, nie nadaje się ta woda do picia, co też czasami możemy spotkać. To nie są w ogóle obiekty, w których ta woda jest przeznaczona do jakiegokolwiek użycia, czy co znaczy spożycia, kąpieli, czy czegokolwiek. Więc tutaj nawet nie ma podstaw, czy jakichś punktów odniesienia do tego, żeby to badać, czy w jakiś sposób kontrolować. Zanieczyszczenia, które w tej wodzie możemy spotkać, to można wskazać tak teoretycznie, bo trzeba pamiętać, że są to obiekty otwarte, do którego dostęp mają zwierzęta, mogą się znajdować różnego rodzaju odchody, a więc będą to bakterie kałowe, paciorkowce, mogą być wirusy. Przede wszystkim ta woda nie jest wodą do spożycia czy do kąpieli, więc nie jest dezynfekowana, nie jest w żaden sposób uzdatniana, tak jak jest to robione na przykład w basenach, czy oczywiście w wodzie przeznaczonej do picia.
9: Czy do takiej wody stosuje się jakieś środki chemiczne, żeby utrzymać ją w odpowiednim stanie, czy jednak nie zwraca się na to większej uwagi w Krakowie?
8: Czy to wszystko też zależy, w jaki sposób ta fontanna jest skonstruowana, zbudowana i jak ona wygląda. No wiadomo, że każdy tego typu obiekt ma swojego tak jakby właściciela, prawda? Więc wiadomo, że też trzeba ją w jakiś sposób konserwować, dbać o jej czystość, więc to wszystko zależy od tego, w jaki sposób ona jest skonstruowana. No i też powinna być po prostu regularnie w jakiś sposób czyszczona, utrzymywana też w takim po prostu higienicznym, odpowiednim stanie, co wynika też z takich przede wszystkim kwestii wizualnych.
7: Skoro już rozmawiamy tutaj o tych fontannach, to też ciężko nie wspomnieć o fontannie na rynku głównym. Ten nasz słynny kryształ będzie nas opuszczał. Co tam się będzie z nim działo? Czy mamy już, powiedzmy, jakiś timeline?
22: Czekamy na 29 maja. To będzie dzień, kiedy zakończy się zbieranie prac konkursowych. Ten konkurs teraz jest ogłoszony. Szukamy rzeźbiarzy, architektów, artystów, którzy stworzą projekt miejsca bardzo charakterystycznego dla miasta. Fontanny, która już teraz będzie zakotwiczona w miejscu, które samo w sobie jest symbolem. Stąd też obostrzenia, wymogi konserwatorskie, UNESCO-owe, ale też zalecenia mieszkańców, które zostały wyrażone w konsultacjach społecznych. I ta fontanna, której życzą sobie krakowianie, ma być prosta, ma być słychać szum wody, mają być miejsca do siedzenia, nawiązanie do też fontanny Zina. Więc sporo takich rzeczy, które raczej wskazują na poszanowanie kultury, historii i odchodzimy absolutnie od efektów świetlnych oraz muzycznych.
7: Zawsze mnie ciekawi, czy fontanny mają tylko efekt estetyczny, czy jakoś wpływają na nasze środowisko, na może, nie wiem, naturę dookoła nas?
22: Woda tryskająca wytwarza taką mgiełkę, więc absolutnie to też jest taki mikroklimat, który w okresie upałów stwarza miejsce do odpoczynku. Stąd też to życzenie, żeby nowa fontanna przypominała dawną fontannę Zina, gdzie była wygodna ława, gdzie można było usiąść, posłuchać szumu, schłodzić się też, bo ta temperatura przy samej fontannie jest o kilka stopni niższa.
7: Ile czasu one z nami będą? Jaki jest ten próg temperaturowy, kiedy one przestają działać?
22: Październik, listopad to jest ten czas, kiedy temperatury spadają i kiedy z uwagi na właśnie takie elementy, w których jest woda, trzeba będzie po prostu wodę spuścić i zabezpieczyć je odpowiednio na okres zimowy.
4: A ten materiał przygotowali Ilona Motyka i Olek Ruszkowski. a najlepszym miejscem do ochłody latem są kąpieliska i baseny. Taki odkryty basen ma powstać przy przystani na Eisenberga do końca tego roku. Czekamy na harmonogram prac, informuje rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Farbaniec. Na razie na placu budowy zawisła tabliczka.
10: Według umowy dzierżawy, dzierżawca jest zobowiązany, aby do końca 2026 roku oddać do użytku basen otwarty w tej przestrzeni. W tym momencie obserwujemy i monitorujemy sytuację. Wiemy, że na zielonym terenie stanęła żółta tablica, funkcję przejął kierownik budowy, także w ramach prawa budowlanego prace się rozpoczęły. Jak informuje inwestor, wraz z otwarciem frontu robót przystąpiono także do kluczowych czynności przygotowawczych, prac geodezyjnych. My ze strony Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosowaliśmy do dzierżawcy pismo z prośbą o przedstawienie harmonogramu prac. Będziemy monitorować przebieg tego, co dzieje się na terenie budowy. Także zaplanowaliśmy spotkanie z inwestorem w tej sprawie, więc cały czas jesteśmy w kontakcie, aby tę sprawę mieć na bieżąco kontrolowaną.
0: Wasza rola jako Zarządu Infrastruktury Sportowej na ten moment to z racji tego, że dzierżawicie ten teren komuś, to wy macie jakąś funkcję kontrolną w tym, żeby dotrzymywać założeń umowy, czyli chociażby właśnie terminów.
10: No, dla nas punktem granicznym i taką datą zobowiązania jest 31 grudnia 2026, ponieważ wtedy dzierżawca ma oddać obiekt do użytkowania. Nie ma wskazanej w umowie terminu rozpoczęcia budowy, więc to leży po jego stronie, w jego gestii. My wyliczyliśmy, że no jeśli te prace nie rozpoczną się właśnie teraz na wiosnę, no to nie będzie fizycznej możliwości, żeby je skończyć. Prace się rozpoczęły, będziemy obserwować, jak będą one przebiegały, w jakim harmonogramie i co będzie działo się już fizycznie na samej budowie.
0: A w przypadku, kiedy ten termin nie zostanie dotrzymany, czy będziecie jakoś dochodzić tego, żeby przede wszystkim a, ta budowa została jak najszybciej ukończona, a b, czy w takim układzie dzierżawca będzie musiał liczyć się z jakimiś konsekwencjami, że nie wywiązał się z terminu?
10: No obecnie czekamy na przedstawienie harmonogramu prac. Oczywiście będziemy podejmować jakieś dalsze decyzje na podstawie tego, co się będzie działo.
0: Zbliża się mimo wszystko sezon. Każdy będzie patrzył na możliwość wypoczynku nad wodą, czy to właśnie na takich półotwartych akwenach, czy nad zalewami typu zakrzówek, czy bagry i tak dalej. To oczywiście bierzemy pod uwagę, ale możliwość dołączenia, dodania kolejnego punktu na mapie to jest właśnie między innymi tego basenu otwartego przy przystani na Eisenberga, może tylko wzbogacić infrastrukturę także sportową w Krakowie, więc myślę, że dla Państwa jako dla instytucji to też będzie ważne, żeby dotrzymać tego, co zostało powiedziane i obiecane.
10: Zdecydowanie tak. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w tak dużym mieście, jakim jest Kraków, brakuje otwartych basenów. Dlatego też są prowadzone inwestycje i działania zmierzające, aby tę infrastrukturę rozszerzać. Pamiętajmy o tym, że zaplanowana jest rozbudowa basenów na Klepardii. Obecnie powstają tam baseny kryta pływalnia, natomiast w drugim etapie przewidziane są baseny zewnętrzne, więc to na pewno też będzie mocny punkt na tej basenowej mapie Krakowa. Też szukamy cały czas możliwości rozwoju tej infrastruktury basenowej otwartej. Oprócz bezpośrednio basenów zewnętrznych mamy także kąpieliska na Zakrzówku, bagry, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, również przylasek rusiecki, więc wiemy, że krakowianie i turyści będą korzystać z tych miejsc. My chcemy zapewniać możliwie najszerszemu gronu odbiorców i użytkowników przestrzeń, aby zażywać rekreacji w komfortowych warunkach, no i przede wszystkim bezpiecznie.
4: Nie udało nam się uzyskać komentarza ze strony przystani na Eisenberga, która zapewnia, że będzie informować o postępie prac na odpowiednim etapie. Rozmawiał Brian Bednarczyk. Ponad 60 wydarzeń odbywa się w Krakowie w ramach kolejnej edycji Queerowego Maja. To festiwal poświęcony społeczności LGBTQ+, i w programie m.in. debaty, slam poetycki oraz pokazy filmowe. Festiwal zmieńczy Marsz Równości, który 23 maja przejdzie ulicami miasta.
11: Daniel Czepiński, sekretarz Stowarzyszenia Queerowy Maj. Festiwal Queerowy Maj jest festiwalem, który od lat towarzyszy krakowskiemu Marszowi Równości. W tym roku Marsz Równości po raz 22 idzie przez Kraków w związku z tym, że staramy się o równość w Polsce.
14: Queerowy Maj to jest taki czas, gdzie ta społeczność walczy Łasza łączy się i robi wspólnie różne wydarzenia. Co szykujecie w tym roku?
11: Z dumą możemy powiedzieć, że w tym momencie mamy już zaplanowanych blisko 60 wydarzeń, co czyni nas największym polskim queerowym festiwalem promującym prawa, zagadnienia, kulturę osób LGBTQ. Planujemy między innymi konkursy talentów, planujemy pokazy filmowe, debaty, wykłady, planujemy Drag Artist Contest, queerowy slam poetycki, autorskie pokazy filmowe.
14: To w zasadzie przez cały maj.
11: Przez cały maj, zgadza się. Planujemy szeroki wachlarz tematyczny, od tematów historycznych, tego jak opowiadać naszą queerową historię, po zagadnienia równościowe, tematy równości małżeńskiej, czy właśnie poszukiwanie młodych talentów.
14: A takim centralnym punktem będzie oczywiście Marsz Równości w Krakowie.
11: Tak, w tym roku, jak wspomniałem, po raz 22. Jesteśmy dumni z tego, że Marsz Równości został objęty patronatem prezydenta miasta Krakowa. No i liczymy, że będzie to preludium do tego, żeby nasz rząd przyjął uchwały i wdrożył postanowienia wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
14: Czy wy jako społeczność LGBTQ, cała ta queerowa społeczność, myślicie, że no trochę Polska jednak dalej jest bierna w tych działaniach promujących społeczność, właśnie w tych działaniach równościowych stricte? Jak to oceniacie?
11: Niestety, polski rząd wielokrotnie obiecywał wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zawieranie związków partnerskich czy równości małżeńskiej. Natomiast od lat na obietnicach się kończy. Teraz doszły nas niepokojące słuchy o tym, że rząd stara się jeszcze ograniczyć konsekwencje tych postanowień sądów ostatnio wydanych właśnie przez NSA i TSUE.
14: Czego dotyczyły te postanowienia?
11: Transkrypcji zawieranych za granicą związków małżeńskich.
14: Dlaczego to jest dla waszej społeczności tak ważne?
11: Ponieważ gwarantuje minimum bezpieczeństwa naszym rodzinom, przede wszystkim widoczność ich w polskim systemie prawnym, ale też ułatwia takie codzienne życie, jak wspólne rozliczanie się, jak dostęp do informacji zdrowotnej, jak kwestie spadkowe. To wszystko wpływa na codzienny komfort milionów rodzin w całej Polsce.
14: Też trwają takie przygotowania ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy to by był jakiś kompromis tej sytuacji, czy wy kategorycznie mówicie nie, to powinna być równość małżeńska?
11: Oczywiście, że to powinna być równość małżeńska. Ustawa o statusie osoby najbliższej niestety jest bardzo niewielkim krokiem i tak naprawdę mocno odbiega od tego, co nam obiecywano przez lata i co obiecywał nam ten rząd. Natomiast mamy świadomość, że biorąc pod uwagę, jak daleko za resztą Europy i resztą świata jesteśmy w kwestiach równości małżeńskiej i dostrzegania rodzin jednopłciowych, te rozwiązania stanowią takie absolutne minimum, które jest konieczne i potrzebne polskim rodzinom.
14: To jeszcze wrócę do Marszu Równości. Czy już znamy trasę tego marszu? Gdzie się będziecie spotykać? O której zaczynacie?
11: Spotykamy się jak co roku pod Muzeum Narodowym w Krakowie 23 maja o godzinie 14. Trasę będziemy podawać w najbliższym czasie. Jeszcze nad nią pracujemy. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście, że warto. Przede wszystkim, choć będziemy mówić o walce o nasze prawa, będziemy też celebrować różnorodność, cieszyć się z bycia razem, z bliskości, cieszyć się naszą tożsamością, naszymi osiągnięciami kulturalnymi. W tym roku idziemy pod hasłem Nie rzucim ziemi, nawiązując do znakomitego i bardzo ważnego w polskiej historii utworu, czyli Joty Marii Konopnickiej. Odwołujemy się do tego, że polskie rodziny jednopłciowe nie chcą opuszczać kraju. My też jesteśmy patriotami, chcemy, żebyśmy mogli żyć tutaj, tworzyć ten kraj, działać na jego korzyść. Nie chcemy go opuszczać, nie chcemy nawet zawierać naszych związków za granicą. Chcielibyśmy móc robić to w świetle polskiego prawa właśnie w Polsce.
4: A z Danielem Czepińskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Nowa Huta od zawsze była dzielnicą niepokorną. stworzona przez komunistyczne władze stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak pomnik Solidarności czy pomnik Prasy Podziemnej. Spytaliśmy osoby, które Nową Hutę znają najlepiej, jakie jeszcze tajemnice związane z działaniami wolnościowymi skrywają lokalne dzieła sztuki. Na koniec tego magazynu kolejny odcinek w naszym specjalnym cyklu.
7: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego od czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
12: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest, powiedzmy, stosunkowo młody. On, pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym, został stworzony w 1999 roku. No i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja, że struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w Hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba Komitetu Strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy

0: I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności. Zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności Nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez Plac Centralny, tutaj przez jego okolice, przechodziła. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry właśnie w takim kształcie, to jest był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80., te, jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane. Na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No, wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając budowę Arki Pana, został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzyjowicach, kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego, no i jak pamiętamy też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w Hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory, no i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża, też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60., znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochódzkiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam turystów, się po prostu odwiedza. Ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące. Jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
1: Adam Grzanka, oprowadzacz po Nowej Hucie. Z wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli pozjeżdżali, tak się mówiło o Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, to że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
0: Wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, to tam mamy dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego,

0: autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił, czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą, przypadającą wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało i ponad 200 numerów jego w sumie wyszło. I on upamiętnia nam tych wszystkich autorów tych tekstów, które były tam publikowane, tych wszystkich drukarzy, kolporterów i innych ludzi, którzy wspomagali całą tą ideę wydawania bibuły, jak to też czasem mówimy. A sam pomnik wygląda w ten sposób, że mamy właśnie takie zwinięte rulony, to są te podziemne pisma, które jakby wychodzą z takiego pękającego już lekko muru. I tutaj przesłanie było takie, Czesława Dźwigaja, bo to on jest autorem tego dzieła, że te podziemne wydawnictwa, których w Polsce było zdecydowanie więcej. Ja nawet na obronie swojej pierwszej pracy magisterskiej miałem takie pytanie, żeby opowiedzieć trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska. I potem porównać to właśnie z naszą Polską. Tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych. To jest, no nie da się dokładnie takiej liczby podać, szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, no to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 92 roku się pojawił. 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika, zatrudnionego w hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 82 roku został postrzelony. Jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym.
1: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Wygląda jak mały zameczek z wieżą, a w jej fasadę wprawione są kule armatnie. Kamienica zwana Domem pod Pająkiem jest uznawana za jeden z najlepszych przykładów krakowskiej architektury. Nazwę dom zawdzięcza rzeźbie dużego pająka w sieci znajdującej się na szczycie budynku. Kamienicę przy ulicy Karmelickiej 35 zaprojektował dla siebie Teodor Dalowski, jeden z najwybitniejszych polskich architektów XIX wieku.
3: Jakub Jastrzębski, Muzeum Krakowa. No właśnie, chociażby stojąc na przystanku tramwajowym Batorego, czekając na tramwaj, można nie patrzeć w telefon, tylko popatrzeć na budynek i trochę go poczytać. To jest właśnie taka wyjątkowa kamienica, która stara się opowiedzieć historię. To jest jeden z najbardziej charakterystycznych projektów Teodora Dalowskiego, krakowskiego architekta działającego pod koniec XIX wieku, nazywanego przez niektórych wręcz galicyjskim Gaudim, ze względu na wielką fantazję, którą widać w jego projektach. Dalowski ewidentnie był człowiekiem, który się bawił architekturą, który się bawił tworzonymi przez siebie projektami i właśnie starał się nimi opowiadać jakieś historie.
4: Zatem wcześniej przypomnijmy proszę wygląd tego budynku.
3: Jest to kamienica narożna, posiada dwie fasady, jedną od strony ulicy Karmelickiej, a drugą od strony ulicy Batorego. I przy większości budynków, jakie będziemy mieć w Krakowie, będziemy mieć sytuację taką, w której to jest symetryczne odbicie. Jedna i druga fasada są takie same. Natomiast z domem pod pająkiem jest zupełnie inaczej, bo to są praktycznie dwa różne domy. Jest zupełnie inne to, co zobaczymy od strony ulicy Karmelickiej, gdzie mamy budynek zwieńczony szczytem, takim trójkątnym, ale rozbudowanym, różne dziwne, sterczące w górę elementy. Na rogu mamy taką pseudowieżyczkę nakrytą hełmem, natomiast ta elewacja, którą będziemy mieć od strony ulicy Batorego, ona jest taka dużo spokojniejsza, mniej tam detali na niej jest i ona jest zwieńczona krenelażem, czyli takim ząbkowaniem, jak znamy ze średniowiecznych zamków, schodkowym szczytem i jeszcze dodatkowo, żebyśmy nie mieli tam za mało elementów, dodany jest fragment attyki sukiennic z maszkaronem.
4: Powiedział pan, kto jest architektem, ale przypomnijmy jeszcze, na kiedy jest datowane powstanie tego budynku i co mogło się tam mieścić na początku.
3: Kamienica powstała w roku 1889. To jest taki początek największej intensywności projektowej Talowskiego, właśnie ta końcówka lat 80., a on tą kamienicę wybudował dla siebie. Dzisiaj może byśmy go nawet nazwali deweloperem. W tamtych czasach używało się słowa spekulant, chociaż ono jeszcze nie miało tego pejoratywnego znaczenia, które mu dano w czasach PRL-u. Bo jeżeli sobie popatrzymy w ogóle na ten narożnik karmelicki, to kamienica pod numerem 31, 33, właśnie 35, czyli ten dom pod pająkiem, oraz jeszcze za rogiem kamienica przy ulicy Batorego 26, to wszystko są budynki Talowskiego, które on budował za swoje pieniądze i dla siebie. I to były po prostu domy czynszowe. On czerpał zysk z tego, że wynajmował w nich mieszkania i w wypadku domu pod pająkiem dopiero jego potomkowie ten budynek sprzedali w dwudziestoleciu międzywojennym. Zresztą, jeżeli chodzi w ogóle o historie właśnie takie, nazwijmy to, podatkowe i kwestie tego, jak to było budowane, to ta kamienica powstała na działce, która formalnie była działką od tej kamienicy przy ulicy Batorego 26. No i jakby normalnym było, że kupowało się dużą parcelę, potem dzieliło się ją na mniejsze i na każdej sobie się budowało nową kamienicę, przy czym zazwyczaj wiązało się to z podzieleniem tego hipotecznym na osobne działki. Natomiast w tym wypadku Talowski tego nie zrobił i co więcej, na planie domu pod pająkiem, który został złożony w budownictwie miejskim, znajdziemy jego odręczny dopisek. Dom ten z domem przy ulicy Batorego pod liczbą 26 stanowi jedno ciało hipoteczne i jakkolwiek przed paroma laty otrzymałem pozwolenie ze świetnego magistratu na wydzielenie parceli, jednak ani ja, ani współwłaścicielka Anna Talowska hipotecznie tego nie przeprowadziliśmy i nie przeprowadzimy. Ktoś przeglądał w pewnym momencie ten plan i dodał ołówkiem, czyli na upór, nie ma lekarstwa. Talowski w ogóle się wydaje właśnie takim człowiekiem, który on miał swoje zdanie, miał swój pomysł na to, jak ma wyglądać nie tylko jego architektura i on się go bardzo trzymał. Być może dlatego te jego budynki są troszeczkę inne niż cała reszta.
4: Z racji, że jest to właśnie budynek nietypowy, jest to budynek narożny i tak jak powiedział pan, no podzielony tak właściwie na dwa osobne domy. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tam może być tych mieszkań w środku? Powiedzmy też proszę, ile on ma kondygnacji i czy na przykład jesteśmy tam w stanie wejść do środka tak po prostu z ulicy, czy znajduje się tam patio?
3: Nie wiem, jak w tej chwili wygląda sytuacja ze względu na to, że no, takie mieszkania od kiedy zostały zaprojektowane, no to z różnych przyczyn mogły zostać wielokrotnie podzielone. Natomiast z założenia tam były trzy mieszkania na piętrze, dwa mieszkania od frontu, przy czym jedno właśnie takie zachodzące na róg ulicy Batorego i jedno mieszkanie od strony ulicy Batorego. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o ilość kondygnacji, to jest właśnie ta historia, którą ten budynek tworzy, bo on wygląda jakby był co jakiś czas nadbudowywany. Czyli sobie popatrzymy, zwłaszcza od strony ulicy Karmelickiej na fasadę, to zobaczymy, że na parterze i na wysokości pierwszego piętra będziemy mieć taką bardzo ciemną, nierówną cegłę, która sprawia wrażenie, że była ręcznie formowana. Potem na wysokości drugiego piętra nam się, znaczy jego górnej części, zaczyna nam się to delikatnie mieszać z taką cegłą bardziej współczesną, jaśniejszą, gładką, maszynową. Z takiej cegły później mamy zrobione trzecie piętro budynku i właśnie to, co się, ten szczycik, w którym tam też jedno za szczytem, takie jedno pomieszczenie na strychu mamy. Tam jest jeszcze parę innych zabiegów prowadzonych przez Talowskiego, które właśnie mają sprawiać wrażenie, że ten budynek ma bardzo bogatą historię. Mamy tam kule armatnie, które są wprawione w fasadę, więc budynek wygląda, jakby był ostrzeliwany, czy to w czasie potopu szwedzkiego, czy jakiejś konfederacji barskiej. Tymczasem on powstał w przeciągu kilku miesięcy. To wszystko było od początku zaprojektowane przez architekta i on miał sprawiać wrażenie takiej tajemniczości. Temu jeszcze aury w oryginale dodawały pnącza. Ten budynek, zresztą niektóre inne budynki Talowskiego, ma w elewacji wprowadzone kanały specjalne, którymi winobluszcz miał się piąć po fasadzie. Niestety w międzyczasie, albo istety, pojawił się tramwaj na ulicy Karmelickiej. Kotwy utrzymujące trakcję tramwajową są przyczepione również do domu pod pająkiem, w efekcie czego ten winobluszcz po prostu wchodził na trakcję tramwajową i niestety dlatego w czasie jednego z remontów ulicy Karmelickiej został w całości usunięty.
4: Czy był pan w tej kamienicy jakoś w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wnętrze klatki schodowej, jak ona wygląda, żeby ją ocenić?
3: Jeżeli chodzi o klatkę schodową, to mamy troszeczkę śmieszną sytuację, bo klatka schodowa jest troszeczkę innej epoki niż zewnętrze budynku, bo jeżeli sobie wejdziemy do sieni, to zobaczymy tam takie późno secesyjne płytki, tam zresztą winieta składu budowlanego kadenów, która je dostarczyła. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że do budynku po prostu był podłączony wodociąg miejski, trzeba było pewne prace przeprowadzić i przy okazji tego postanowiono trochę odświeżyć wnętrze. O ile budynki Talowskiego są szalenie ciekawe z zewnątrz, to jeżeli wejdziemy na klatkę schodową, to możemy się czasem poczuć troszeczkę rozczarowani. Już współcześni potrafili krytykować Talowskiego właśnie za to, że pięknie komponuje zewnętrza, ale wnętrza budynków, czyli jednak to, z czego przede wszystkim mieszkaniec korzysta, są dużo mniej dopracowane. Więc tak naprawdę tutaj dzisiaj nie ma wielkiego zaskoczenia w momencie, gdy wejdziemy do tego budynku. Natomiast na pewno, kiedy on powstawał, tam wnętrza musiały być pokryte jakimiś polichromiami. W tym wypadku akurat nie dlatego, że taka była fantazja Talowskiego, ale dlatego, że taki był standard. Dzisiaj od czasu do czasu wejdziemy do jakiejś odnowionej kamienicy i właśnie się zachwycamy, że są tam jakieś piękne malowidła, często naprawdę bardzo ciekawe i widać, że stworzone przez malarza, który był bardzo dobrym rzemieślnikiem, ale musimy pamiętać, że tak wyglądała praktycznie każda kamienica. Oczywiście, jeżeli ktoś miał więcej fantazji, więcej pieniędzy, mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć specjalnie na przykład zaprojektowane do swojego domu malowidła, a nie wykorzystywać jakieś motywy, które były ze wzorników, bo takie wzorniki jak najbardziej funkcjonowały, ale wnętrze zawsze było kolorowe, zawsze jakieś elementy dekoracyjne się w ramach malarstwa się tam pojawiały.
4: Czy ta kamienica zmieniła się na przestrzeni dekad? Czy zmienił się jej wygląd na przykład w czasach okupacji? W czyich ona była rękach? No i właśnie kto dzisiaj jest jej właścicielem?
3: Na szczęście większość naszych krakowskich kamienic sobie całkiem dobrze poradziła w czasie wojny. To, że Kraków nie był oblegany, zdecydowanie nam w tym pomogło. Natomiast prawdopodobnie w czasie okupacji niemieckiej z tego budynku zniknął jeden element, ponieważ ta wieżyczka, która jest na rogu, ona jest przykryta hełmem i ona była zwieńczona iglicą z taką chorągiewką w formie wiatrowskazu. No i to jest ten element, który nam gdzieś zaginął. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie były wojenne losy tego budynku. Nie natrafiłem na żadną informację, która by wskazywała, że działo się tam coś niezwykłego. No oczywiście w latach PRL-u budynek trafił do BGM-u, Państwowej Gospodarki Mieszkaniowej. Były tam mieszkania z przydziału. Być może wtedy też doszło do jakiejś parcelacji mieszkań. Natomiast obecnie budynek jest w rękach prywatnych i parę lat temu przeszedł renowację. Właśnie jeżeli chodzi o elewację, zostały one odczyszczone, zostały uzupełnione elementy kamienne, które no niestety głównie ze względu na wyziewy z huty nowej oraz z huty z Kawina troszeczkę ucierpiały, zwłaszcza indyk, który się znajduje w szczycie budynku. Nie dość, że jest dom pod pająkiem, nie dość, że jeszcze tam na domu znajdziemy również smoka, znajdziemy sowę, to znajdziemy też indyka. I to jest cytat architektoniczny, pokazujący też trochę to, jak Talowski bawił się swoimi projektami, bo to nie jest jedyny indyk na budynku krakowskim. Jeżeli sobie staniemy na rynku głównym, plecami do Adama Mickiewicza, a frontem do sukiennic, to na tym, nad samym wejściem, tej galerii maszkaronów, na narożnikach tego wysunięcia, zobaczymy dwa maszkarony, które mają na głowie ptaki. Jeden ma koguta, drugi ma indyka. I to są karykatury dwóch prezydentów Krakowa, Józefa Dietla i Mikołaja Zyblikiewicza, którzy byli osobami, które doprowadziły do renowacji sukiennic w latach 70. Dietl jako ten, który poddał ideę, a Zyblikiewicz jako ten, który to zrealizował. No i właśnie ten element został przeniesiony do budynku Talowskiego, czyli właśnie z jednej strony mamy indyka, z drugiej strony mamy te ślimacznice esowe i maszkarona z sukiennic. Co ciekawe jest, pewna też postać, która łączy przebudowę sukiennic i budowę kamienicy pod Pająkiem, ponieważ całą kamieniarkę do tego projektu wykonywał Władysław Krośnikiewicz, rzeźbiarz, który pracował też z Prylińskim przy renowacji sukiennic. Być może zresztą z jego powodu właśnie te elementy gdzieś tam nawiązujące do sukiennic się w projektach Talowskiego pojawiają, bo Talowski z Krośnikiewiczem współpracował również przy innych projektach. Ta słynna Śpiewająca Żaba to jest jedno z ostatnich dzieł Krośnikiewicza, jakie stworzył przed swoją śmiercią.
4: Kto by powiedział, że tutaj tyle różnych historii łączy się i kojarzy z tym właśnie budynkiem, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Dlaczego właściwie dom pod Pająkiem?
3: No, nazywa się dlatego, że w jej szczycie siedzi pająk. W tym trójkątnym szczycie mamy okrągły otwór, taki na wylot, w którym jest rozpięty kawałek wykonanej z brązu pajęczyny, na której siedzi taki wielki pająk. Wykonany zresztą przez słynną fabrykę Józefa Goreckiego, która zajmowała się właśnie taką ślusarką artystyczną. Ale dlaczego pająk? To niestety pozostaje tajemnicą, którą Teodor zabrał do grobu. Bardzo często posługiwał się elementami nietypowymi. Trzy jego najbardziej charakterystyczne projekty w Krakowie to będzie przecież właśnie dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą i dom pod osłem. Nomen omen, ten ostatni też był jego domem własnym, w którym zamieszkał i w którym prowadził swoje biuro architektoniczne. Talowski nie zostawił nam niestety zbyt wielu tekstów o swojej architekturze, z których moglibyśmy próbować interpretować, dlaczego właśnie tak zrobił, ale być może właśnie ta jego przewrotność, która się chociażby pojawiała w tym zapisku na planie, jest właśnie tego ślad. Chwileczkę wcześniej inny ważny krakowski architekt, Tadeusz Stryjeński, wrócił do tradycji nadawania domom godeł, ponieważ na swoim budynku, przy ulicy Batorego zresztą, umieścił Stańczyk. I tak też zaczęło się o tym budynku mówić jako dom pod Stańczykiem, czy willa pod Stańczykiem. Do czynienia z nawiązaniem do tej tradycji, która w Krakowie była w średniowieczu czy w renesansie, kiedy nie było numerów domów, tylko właśnie dom się nazywał pod trzema dzwonami, pod nosorożcem, czy pod krukami. No i było wiadomo, że to chodzi o ten, a nie inny budynek. Natomiast ponieważ ta architektura końca XIX wieku jest architekturą doby historyzmu, jak to się mówi, zaczęto wracać do styli architektonicznych, które były wcześniej, nazywam to neostylami, neogotyk, neorenesans, etc., etc., to właśnie część architektów stwierdziła, że dobrze, nie kopiujmy tylko stylu, ale też skopiujmy pewne zachowania z tamtej epoki, nadajmy tym domom godło. A Talowski postanowił, że nie będzie jakiegoś lwa albo jakiegoś innego typowego zwierzęcia, tylko właśnie wybierze na przykład takiego pająka. Jedna z teorii mówi o tym, że pająk w tym wypadku symbolizuje architekta, bo też jak architekt buduje swój dom. Inna zaś mówi, że ze względu właśnie na całą tą malowniczość i tajemniczość tego projektu, to pojawienie się tam takich zwierząt właśnie jak pająk, jak sowa mają jeszcze dodatkowo tej aury budynkowi dodać.
1: Teodor Talowski był autorem licznych kamienic w centrum Krakowa. Do jego najsłynniejszych projektów należy m.in. dom pod śpiewającą żabą i dom pod osłem. Obie kamienice możecie podziwiać przy ulicy Retoryka. Na zachodzie Krakowa gra klub piłkarski, który od samego swojego początku działa na zasadzie wzajemnego wsparcia. Pychowianka Kraków z Pychowic gra aktualnie w krakowskiej A-klasie. To zespół, który już kilkakrotnie rozpadał się, a potem odradzał dzięki pasjonatom. Pomimo długiej i bogatej historii, Pychowianka wciąż nie ma swojego boiska i pozostaje jednym z niewielu bezdomnych klubów w Krakowie.
5: Czym właściwie jest Pychowianka Kraków?
6: Eugeniusz Grodzecki, w tym momencie jestem kierownikiem drużyny Pychowianka Kraków. Zależy dla kogo, dla mnie to jest, można powiedzieć, wszystkim, bo od maleńkości, że tak powiem, od małego dziecka chodziłem z ojcem na mecze. No różnie te mecze się kończyły. Czasami przegorzał, a z Przegorzał przez Wisłę uciekaliśmy do domu. Ze Skotnik przez górę do Pychowic. No takie to były też czasy, ale było wesoło. Pychowianka grali głównie chłopaki z Pychowic. Też takie były czasy. No i to tak jeszcze to zaraz po wojnie, później lata 50, może do 60. Później była przerwa 3-4 lata. W 66 czy 7 roku została Pychowianka po raz kolejny reaktywowana i graliśmy na boisku w Pyłowicach też przychodzili koledzy z innych klubów, z Dębnickiego, bo tam nie był nie Trawy, tylko Dębnicki. Przychodzili z Krakowic i tam gdzieś tam trenowali. No i graliśmy. Graliśmy w A-klasie, i w B-klasie, w C-klasie, jak tam nas rozrzucił. Cały problem Pychowianki i do dziś zresztą to jest brak boiska. To jest brak własnego boiska. Graliśmy wtedy niby to było nasze boisko z nazwy, bo, ale teren był częściowo gminny, częściowo prywatny, częściowo wojskowy. No ale graliśmy. Nikt nam nie bronił i w 73-74 roku, no niestety znowu się zdarzyło, że prezes ówczesny zmarł i znowu Pyłowianka się rozleciała. I dopiero w 2003 roku po raz kolejny została reaktywowana Pyłowianka. I tu między innymi Andrzej Siarkowski tam był, brał wtedy udział w tych działaniach. No i ja nie powiem, że nie, bo też w tym, ale to głównie młodzi ludzie wtedy się zaangażowali i powołali tą Pyłowiankę do życia. Ja pamiętam jeszcze w tych latach 60. jeszcze do szkoły chodziłem, to wtedy już fundowałem nagrody dla zawodników, a to dla najlepszego strzelca, a to dla najlepszego bramkarza. Jakieś tam fundusze miałem, więc im się kupowało takie różne. Teraz by się ktoś śmiał z tego, ale wtedy to się cieszyli, że dostali i zostali wyróżnieni. I tak to trwało. Było dość duże zainteresowanie kibiców, bo mecz w Pychowicach to było takim świętem. Całe rodziny przychodziły. Tam nie było boisko, a wokół boiska były takie górki i to były takie naturalne trybuny. Było wesoło. Różnie było. Było wesoło, było smutno, jak przegraliśmy. Często się przegrywało, bo to taka też prawda. Trenował mało kto, bo nie było czasu, każdy pracował. Jeszcze wtedy trochę na roli. Ale ten duch, że tak powiem, Pyłowianki od tych czasów na przedwojennych, a później powojennych, cały czas się był żywy i stąd się wzięło to, że w tym 2003 roku kolejny raz Pyłowianka została reaktywowana.
5: Wspomniał pan, że pan grał w tych latach 60-tych, 70-tych. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Czy ten futbol, który był kiedyś, on mocno się różni od tego, który mamy teraz?
6: Oj, zdecydowanie. Wtedy był bardziej żywerowy. Taktykę, tak szczerze mówiąc, to tam mało kto tam stosował. Napastnik miał gonić i strzelać, obrońca miał bronić za wszelką cenę. Pomoc czasami była, czasami nie. Różnie to z tym bywało. Tak jak mówiłem, no niestety było tak, że mało się trenowało, bo to wtedy akurat to pamiętam raz, dwa razy w tygodniu. To już pod koniec, kiedy trener Pyłowianki przez dwa lata był Staszek Chemicz, bo pracował z jednym kolegą, który też grał w Pyłowiance, no i go ściągnął. Wtedy, że to było wszystko, że tak powiem, amatorsko. Nikt za nic pieniędzy nie brał, więc mówię o trenerze, bo na zawodnicy do dzisiaj nie biorą. Żeby grać, to muszą płacić.
5: Jest tutaj system taki składkowy, tak?
6: O, zdecydowanie. A teraz tej nowej, to jest podstawa. Gdyby nie było składek, to nie było gry, bo nie było za co. No, teraz trochę się udało prezesowi zdobyć sponsorów, więc trochę jest lepiej, ale składki to podstawa.
5: Pan grał na jakiej pozycji?
6: No, ja grałem na obronie.
5: Czyli to było fizyczne, w starcie z tymi napastnikami.
6: Grałem, bo wszyscy grali, ale tam do wirtuozu nie należałem, więc w jakiś czas mnie tam wykosili. ale wśród działaczy, że tak powiem, byłem. No wtedy były zupełnie inne czasy. Dla funkcjonowania klubu, dla pokrycia kosztów wyjazdów i strojów, to były takie organizowane po meczach festyny w Pychowicach. No i też całe Pychowice przybyły na te festyny. Różnie się to w tym kątem, ale jakieś te wpływy się zdobywały.
5: Jakby tak pan miał porównać tą organizację wtedy do teraz, to jest duża różnica, jak rozumiem, tak? Bo co wtedy nie grało najbardziej? Czy to po prostu było jakby kwestia podejścia działaczy, czy...
6: To nie, że coś się nie grało, to wtedy był taki bardzo duży spontan. Wszyscy się angażowali w tą działalność. Na ile ktoś miał czas, bo to głównie o czas, gdzie ludzie pracowali. No, organizacja czegoś, tak jak teraz, no, w klubu, nie było. To mówię, to było spontaniczne zdobywanie środków, wydawanie, no i granie. Klub istniał, no bo musiał być zarejestrowany, bo musiał być w tym w Związku Piłki Nożnej, opłacić opłaty przeróżne te rejestracyjne i te, które są teraz, ale jako tako klub formalnie istniał, ale to nie była taka forma klubu, że tak powiem. Klub KS Pyłowianka.
5: Wszystko zbiło się do futbolu.
6: Wszystko zbiło się do futbolu i dla Pyłowianki.
7: Witam serdecznie, Andrzej Siarkowski, współzałożyciel, pierwszy prezes, później wiceprezes Pyłowianki.
5: Dużo ról, proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo Pyłowianka ma burzliwą historię, można ją tak to chyba nazwać. Dużo rozpadów, dużo reaktywacji, no i jak to właściwie wszystko wygląda?
7: Moje, że tak powiem, wejście w życie, to były czasy, kiedy Pyłowianki już nie było. Zawsze się zazdrościło takiemu Kostrzu, gdzie był Płomień, Tyńcowi, gdzie była drużyna Tramwajowi. Te Pyłowice nigdy nie miały. Gdzieś tam w głowie kołatała się myśl, żeby po prostu u nas też była drużyna. Natomiast to było w sferze, że tak powiem, pobożnych życzeń. Aż pamiętam jak dziś Boże Ciało 2003 rok, wracając z kościoła i wisiało na słupie ogłoszenie: grupa młodych ludzi zakłada Pychowiankę. No troszkę mnie to zaciekawiło. Nazwiska osób, które to robiły, niewiele mi mówiły. Przyszedłem na zebranie założycielskie, no i troszeczkę tak zostałem samozwańczym prezesem, bo tak naprawdę byłem jedyną pełnoletnią osobą w gronie, a jak wiadomo, no, osoba prezesa musi być pełnoletnia. No i tak tym po prostu prezesem zostałem, natomiast nie moja rola, ale ogromna rola, i to było serce całej Pychowianki, Łukasz Górecki, który 6 lat był wiceprezesem, później się zamieniliśmy rolami, no po 12 latach, że tak powiem, życie, obowiązki rodzinne, praca zmusiły nas do zaniechania tego. Taka grupa założycielska to właśnie był wspomniany Łukasz Górecki, Marcin Wojas, taka jakby druga linia osób, które pomagały, syn naszego kierownika Wojtek Grodecki, Łukasz Balon, Mariusz Górecki, no żeby nikogo nie pominąć, może poprzestanę na tych nazwiskach. Zaczynaliśmy od zera, zaczynaliśmy nie mając dalej własnego boiska, boisko przy ulicy Tynieckiej obok jednostki wojskowej, no to po prostu wyglądało tak, że trawy było po pas, nie spełniało żadnych warunków, nie było żadnych, ale też żadnych pieniędzy, więc przygotowanie boiska do sezonu własnymi rękami, to było koszenie, grabienie, przestawianie bramki, no pamiętam, że mieliśmy odbiór boiska któregoś tam dnia rano, dzień wcześniej jeszcze musieliśmy przesunąć bramkę, prawda, żeby boisko spełniało wymogi ligowe, i robiliśmy to w świetle postawionych samochodów, bo po prostu no, zastała nas ciemna noc, także na początku nie było niczego. Nie było sponsorów jako takich, natomiast byli ludzie dobrej woli, to właśnie pan Wienek, pan kierownik, człowiek od wszystkiego, osoba skromna, ale tak patrząc relatywnie, to chyba największy sponsor w dziejach Pychowianki. Mało kto wie, że od pierwszego meczu pan Wienek zapewniał chłopakom wodę mineralną na każdy mecz. Być może to się wydają śmieszne kwoty, ale pomnożyć to przez, no, więcej niż 20 lat, to się robi ogromna suma. Staraliśmy się czymś wyróżnić, staraliśmy się po prostu wyróżnić coś, no od pierwszego meczu wydawaliśmy gazetkę klubową, która stanowiła cegiełkę. Pozyskaliśmy właśnie grono takich osób, które nas wspierało. Szatnie. Klub nie miał szatni, a trzeba było coś załatwić, żeby te mecze mogły się odzywać. No już takie ogromne podziękowania takie dla osób, które nam to umożliwiły. Zajmowała się tym kierowniczka klubu osiedlowego, który mieścił się obok boiska świętej pamięci pani Ela Zmaczyńska wraz z mężem Florianem oraz ich córka Renia. No po prostu dzięki tym osobom szatnia była otwierana, mogliśmy grać. Pan Wienek wspominał o trybunach, prawda, które stanowiły tam górki otaczające. My na wielu meczach szliśmy krok w przód. Również świętej pamięci pan Władek Kaputa, szeryf tak zwany, przywoził z własnego lokalu ławki, żeby co starsi kibice mogli na nich spocząć, a i po meczu nas nieraz ugościł, zwłaszcza wygranym. Wielka pomoc pralnia państwa Ochojnu w Pychowicach, którzy po prostu po każdym meczu przez wiele, wiele lat prali nam koszulki. Zresztą co do koszulek jest też taka fajna historia. Pierwszy mecz graliśmy u siebie Puchar Polski z Trzebolem Wielkie Drogi, przegraliśmy 10-1. Okazało się, że zamówiliśmy 2 komplety stroi, na czas dotarł tylko jeden. Goście, którzy mieli prawo wyboru strojów, przyjechali w niebieskich, my mieliśmy taki sam komplet i na godzinę przed meczem ten się miał nie odbyć. No na szczęście dzięki uprzejmości tramwaju Kraków i pana wspólnika pożyczyliśmy te stroje i w barwach, w jakich wtedy grała Chorwacja, czyli biało-czerwona Kratownica, wyszliśmy na boisko. No mecz skończył się wynikiem 1-10, przegraliśmy, natomiast euforia po strzelonej bramce przez Mirka Poniedziałka, no była taka, jakbyśmy zdobyli co najmniej Mistrzostwo Polski.
5: Z tego wynika, że Pychowianka to jest dzieło bardzo dużej liczby osób.
7: Tak, to po prostu nie sposób tych osób wymienić tutaj. No jesteśmy małym klubem, jesteśmy klubem lokalnym. Póki graliśmy u siebie, te mecze przyciągały no, naprawdę grono osób. Grono osób naprzychylnych, które po prostu nie skąpiły grosza, żebyśmy po prostu mieli cokolwiek na swoją działalność, na piłki też. Właśnie pan Władek Kaputa przez bardzo długi czas zaoferował nam busy, bo oprócz tego, że prowadził tam lokalną knajpkę, prowadził firmę transportową, udostępniał nam busy. No Łukasz Górecki, o którym wspomniałem, wiceprezes, wtedy później prezes, osoba wielu talentów, super organizator, bardzo skrupulatny, on był wiceprezesem, był piłkarzem, był również księgowym. Jedno co wytknę, to po prostu Łukasz był bardzo, bardzo spóźniarski, jak zresztą obecny prezes, który też zabierze głos, i ich po prostu łączy. Jako że klub nie miał siedziby, zebrania odbywały się w domu Łukasza i potrafił on się spóźnić na zebranie, które było u niego w domu.
5: Minęło chyba prawie 90 lat od powstania klubu i wychodzi na to, że klub nie miał siedziby i dalej nie ma siedziby. Z czego to wynika?
7: Z czego to wynika? No po prostu obecnie wynika to właśnie z braku gruntów, które można byłoby na boisko przeznaczyć. No nie stać nas na, jako klub amatorski, na wykup działki. Miasto nie ma terenów, które mogłoby nam w pobliżu udostępnić, ale to też przedstawi troszeczkę obecny prezes. No co jeszcze chciałbym powiedzieć? Takie rzeczy związane z Pychowianką, przenikanie się tego wielkiego futbolu i naszej małej piłki. Pychowianka zawsze, choć sama była biedna, starała się pomóc. Organizowaliśmy mecze charytatywne dla osób, które tego potrzebowały i tutaj takie serdeczne podziękowania dla właśnie człowieka od wielkiej piłki, Grzesia Sandomierskiego, bramkarz znany głównie występów białostockiej Jagiellonii, ale też w reprezentacji Polski, który niejednokrotnie przekazywał nam właśnie z piłki z autografami rękawice na rzecz potrzebujących. Kolejna taka osoba z świata dużej piłki to jest obecny sędzia ekstraklasowy Sebastian Mucha, który nie dość, że pomógł nam opracować pierwszy statut, to przez moment był zawodnikiem, a nawet chwil trenerem. No nie tak o odległe czasy. Nie ma co ukrywać, ta Pychowianka jest dość mocno związana kibicowsko z krakowską Wisłą. Gdy Wiśle groził upadek, zebraliśmy się we własnym gronie, prawda, zrobiliśmy składkę, kto ile ma, by tą naszą kochaną Wisłę ratować. Płaciliśmy to pod szyldem Pychowianki. Nie czekaliśmy długo na odzew Jarka Królewskiego, który gdy my nie mieliśmy pieniędzy na wynajem boiska, na działalność, podarował nam kwotę 1906 zł. To samo uczynił właściciel Wieczystej, sponsor Wieczystej, Wojtek Wiecień. Jako że z Wieczystą rywalizowaliśmy w lidze, niestety, no, Wieczysta awansowała mnie, ale i tak chcemy tym osobom bardzo, bardzo podziękować.
8: Nazywam się Łukasz Góral. Jestem aktualnie prezesem klubu od ponad 9 lat.
5: Może zadam panu to samo pytanie na początku. Czym jest Pychowianka?
8: Pychowianka, ciężko tak jednoznacznie określić, ale to jest dla niektórych, tak jak dla naszego kierownika, to jest praktycznie całe życie. Dla tutaj kolegi Andrzeja, myślę, że to jest po prostu klub osiedlowy i również część, duża część życia jego. Dla mnie od tych lat, od kiedy zostałem prezesem, również jest częścią, dużą częścią mojego życia. Na początku po prostu była klubem, w którym zacząłem grać w seniorach, dorosłej piłce amatorskiej.
5: Piłka amatorska. Pychowianka była najwyżej na jakim szczeblu rozgrywkowym?
8: A klasa, tak jak obecnie.
5: Jak wygląda prowadzenie takiego klubu, który jest między B a A klasą? Czy wiąże się to z... Jak wygląda to po prostu tej strony organizacyjnej? Zwłaszcza, że kiedy no, mamy tutaj tak ciężką sytuację jak u państwa, że nie ma tak naprawdę sprawy siedziby.
8: W tym momencie najważniejsi są nasi zawodnicy, którzy dopłacają tak naprawdę. Każdy członek naszego stowarzyszenia płaci składkę członkowską, także każdy zawodnik, który może ma możliwość grać u nas, również płaci, tak?
5: No właśnie, a kto gra?
8: Jeszcze parę lat temu większość osób było z Pychowic lokalnie. Po pewnym czasie gdzieś to te osoby, wiadomo, pozakładały rodziny, przestawały grać w piłkę. Wtedy zaczęliśmy szukać przez ogłoszenia w internecie nowych osób, które chciałyby zasilić klub. Najczęściej to są osoby, które przyjeżdżają do Krakowa, gdzieś wcześniej grały w jakichś ligach z dala od Krakowa, tak? No i myślę, że z tęsknoty do gry w piłkę, po prostu szukając klubu, zgłaszały się do nas. U nas zawsze panowała super atmosfera, więc gdzieś te osoby, które były na treningu, zostawały, tak?
5: Jak państwo często trenują?
8: Treningi mamy 2 razy w tygodniu. Mamy profesjonalnego trenera, który ma licencję UEFA A, czyli dość prawie najwyższą. Także treningi naprawdę są profesjonalne. Na porządnym boisku Błonia Sport przy 3 maja, obok Cichego Kącika. Także warunki do treningu są super. Trenujemy wieczorem, tak żeby każdy mógł to zrobić po pracy, przy oświetleniu. Myślę, że te 2 treningi na ten poziom rozrywkowy są jak najbardziej wystarczające.
5: Gdzie będzie Pychowianka za 5 lat?
8: Wie pan co, ciężko powiedzieć mi w tym momencie. To zależy od całej naszej organizacji. Od obecnych zawodników, od tego, kto do nas może przyjdzie. Dużo też zależy od tego, czy dalej będziemy po prostu bezdomni, czy w końcu gdzieś uda się w jakiś sposób, nie wiem, czy poprzez miasto, może prezydenta miasta, pana Miszalskiego, jednak jakieś tereny zdobyć, gdzie wówczas no, otwierają się nowe możliwości. Przede wszystkim kierunek rozwoju młodzieży, tak? Zawsze marzyliśmy o tym, żeby prowadzić też grupy juniorskie, młodzieżowe, ale to już się wiąże właśnie raczej ze swoimi terenami. W tym momencie gramy na boisku UJ-u. Dzięki gościnności UJ-u, wiadomo, tam to też kosztuje, ale to boisko jest udostępniane w ograniczonym czasie, tak? Oprócz nas grają też inne drużyny, więc nie mamy jakby możliwości zawiązać tam szkółki.
5: Czyli co, marzenie na najbliższe 5 lat spróbować wreszcie znaleźć dom?
8: Tak, to jest marzenie, myślę, wszystkich związanych z Pychowianką.
1: Z przedstawicielami Pychowianki rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: 2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Bajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2, niedzielę. Cześć, dzień dobry.

o nich, o tobie. O wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w mazurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu, już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba, już 10 szczęśliwców pojedzie z nami, już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social media. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm już teraz, za chwilę właśnie Kuba i Kuba, bądźcie z nami.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzy w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyrzy, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł, limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości, przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Kraków szuka artystów, którzy odmienią ściany w centrum miasta. Ruszyły konkursy na dwa wyjątkowe murale. Pierwszy przy Alei Kijowskiej upamiętni setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, drugi przy ulicy Kościuszki ma przenieść nas w świat mitologii słowiańskiej tuż nad brzegiem Wisły. Jeżeli macie wizję, jak połączyć historię z nowoczesną formą, zgłoście swój projekt do 27 maja. A w Krakowie mamy już blisko 400 murali. Czas na kolejne dzieła, które staną się nową wizytówką naszych ulic.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8. A w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić. Można wejść do pokoju i nie ma takiego spania. Niedziela jest. Możemy razem coś fajnego porobić. My fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny. Dawid Wajda. Cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej. W ogóle jest to pejoratywne określenie osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna. Ktoś...

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki, z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha, i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: Niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego rowera niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię, Faust w tej godzinie. Będzie także Hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powieść tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy.

0: biorą się stąd. Agata.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie.
6: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy was serdecznie. Niech się niesie w świat wasz tłuk na cały blok.

Basia Zopola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słodko, smacznie, nie, słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach drugiego dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów, cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już teraz.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli z Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować się.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak, gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie, no to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radio SK2.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
1: I po reklamie.
4: Najlepsze polskie hity.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK 2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Chcecie poczuć się jak prawdziwi rzemieślnicy? Już 30 maja stadion Juveni przy Błoniach zamieni się w wielki warsztat pod gołym niebem. Podczas czwartej edycji rzemieślnicy

0: leśniczego pikniku rodzinnego dzieciaki nauczą się stolarki, stworzą własną biżuterię i przypinki. Na fanów technologii czeka wystawa Rzemieślnik XXI wieku, a dla najmłodszych dmuchańce i wata cukrowa. Wstęp całkowicie bezpłatny to okazja, by sprawdzić, czy drzemie w was talent do tradycyjnych zawodów. Od 10 do 14.
1: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie, jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak jak możemy, tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny, będzie Bledka, będzie Stachurski, bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, to zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

pięknie tak po polsku Natalia Nykiel śpiewa, tylko tytuł tak jakiś zagramaniczny. Error, ale to po naszemu błąd, o błędzie jakimś w tym utworze jest śpiewane. Żebyście błędu na drogach nie popełniali dzisiaj. Żadnych błędów na drogach nie popełniamy, bo teraz uwaga, dedykuję piosenkę dla tych, którzy muszą pracować z drogówki. O! Już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

0: To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10:00. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10:00.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: I po reklamie.

0: czasami może wam przeszło przez usta a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda. Cześć.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: I po reklamie.
8: Dzień dobry, na zegarach.

0: punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
0: Dowiedzcie się też w ogóle, co to za gwiazda, bo na razie będę to trzymała oczywiście w sekrecie. A zanim to, to teraz Wilki, Sen o Warszawie w ST2.

To oczywiście w S2 była One and Only, Daria Zawiało w Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny, ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej, no i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody. ST2.

To był Dawid Kwiatkowski bez ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set zanim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Szukasz prezentów na komunię, zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: I po reklamie.

0: powoli w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, Jak nie my, to kto? No właśnie. I Jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Kino Pod Baranami otwiera okno na jedno z najciekawszych kin w Europie. Już od 14 maja rusza przegląd nowego kina rumuńskiego. W programie znajdziecie trzymający w napięciu kryminał Boss, przewrotną gangsterską opowieść La Gomera oraz nagrodzony na Berlinale film Na własną rękę. To portret kraju pełnego kontrastów od prowincji za czasów dyktatury po współczesne wyzwania młodych ludzi. Jeśli szukacie emocji, eksperymentu i głębokich historii, koniecznie zajrzyjcie przed wielki ekran. Festiwal do 17 maja.
10: Jest 14. Paulina Chrobatowska, to są newsy SK2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
11: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
10: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
12: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
10: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną.

0: Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
1: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
0: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
1: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak najbardziej. A ja planuję jeść.
0: O, brzmi jak plan doskonały. Drodzy, co będziesz jadła?
1: Tego jeszcze nie wiem, ale okay, coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

pustelniczą. Świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ale to jest dobry numer, LOR. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fabst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14.30 i to jest taka pora, gdzie w większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej i teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Warius Manx, zanim zrozumie, że w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację, i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa. Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Ohoho, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie. SK2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
11: I po reklamie.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam Krakowski Spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.
10: Jest 15, Paulina Horpatowska, to są News SK2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
11: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, ale kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
10: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pokorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
0: Aquarius to taki trochę koń wodny.
10: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
0: słodziutki, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdę.

0: Alenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
1: Ojej, kurczę,
0: tak,
1: takie
0: słodkie. Swoim pieskiem i wysłała zdjęcie, także
1: idę
0: pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka, prawdziwe powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza, to taki grill z kolacją połączony, ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2.
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiąść do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia Diamond. S2.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija i naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwoganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kłebona Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2. Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
18: Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach.
0: Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: I po reklamie.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kramkową perkusją.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów Sikorskich, Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów. I na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem, no i Kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata.

0: usługi domowe zostawiamy na wieczór.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Teatr Łaźnia Nowa szykuje mocne uderzenie. Już 5 czerwca premiera spektaklu Larwy na podstawie bezkompromisowej prozy Agnieszki Szpili. To historia samotnych matek zamkniętych w tajemniczym kokonie, gdzie praca przy jedwabnikach zmienia ich ciała i budzi nienasyconą chęć przyjemności. Reżyserka Pamela Leończyk łączy teatr z postoperą i choreografią, by opowiedzieć o granicach naszej wolności i seksualności. To propozycja dla widzów szukających w teatrze emocji, które zostają w głowie na długo po wyjściu z sali.
10: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa na Pomorzu, mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
11: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską to przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
10: A badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
12: No i mamy chwilę po 16, a ja, Paulina, chcę Ci bardzo podziękować, bo jesteś wróżką po prostu.
10: Ręce, które leczą, albo... No właśnie rękoma nie zrobiłam nic, ale tak. Powiedzmy, o co chodzi.
12: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj. Wiem, co pomaga. Zatkanie uszu.
10: Tak, dokładnie.
12: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.

ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

to były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to, co się działo, no to jak zwykle wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas Till Love. I love you. SC2.

0: Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce, spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2 Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina. Agawa. Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
6: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
14: I po reklamie.

0: tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Aluron CMC Warta zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z ASEKO Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Jedynka, dwa.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

0: Jedynka, dwa.
1: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.

0: 2.
1: Muszę wam się do czegoś przyznać, trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi, a W kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
0: To będzie ostatnia reklama.
23: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
24: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła zaczęła mu się układać w późniejsze piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa, Fraga Out.
10: I po reklamie.

0: promocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Odbitki, negatywy, klisze oraz sprzęt fotograficzny. Ponad 1000 eksponatów możecie podziwiać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Główna stała wystawa pod hasłem Co robi zdjęcie znajduje się w oddziale przy ulicy Rakowickiej. Poznacie na niej historię fotografii i tworzących ją artystów od XIX wieku do współczesności.
2: Dominik Kurułek, główny kurator Muzeum Fotografii w Krakowie. Nasza instytucja wydaje się instytucją młodą, bo mamy nowy budynek już od kilku lat przy ulicy Rakowickiej, ale samo Muzeum Fotografii powstało formalnie jako instytucja w 1987 roku w Sylwestra. Zostało właśnie jako instytucja miejska powołane, ale historia muzeum jest związana z działalnością Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które właściwie działa od dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. już powstała idea muzeum jeszcze taka nieformalna, więc nasze muzeum, można powiedzieć, jest jednak już dosyć wiekowe i mamy bardzo ciekawą i rozbudowaną kolekcję. Jedną z ciekawszych kolekcji fotografii w Polsce, jak nie w całej Europie.
3: Sam temat fotografii jest dość oryginalny, bo w tych różnych instytucjach kulturalnych, jakie mamy w mieście, no to jednak wyróżniacie się tym, że stricte fotografią się zajmujecie i to nie tylko w tych przestrzeniach ekspozycyjnych, nie tylko pokazujecie fotografie, ale też zajmujecie się digitalizowaniem, badaniem fotografii.
2: Tak, w Krakowie jest sporo instytucji, które zajmują się fotografią, ale są to instytucje, dla których fotografia jest jedną z dziedzin w kolekcji. No dla nas jest to medium kluczowe i rzeczywiście prowadzimy badania nad fotografią historyczną, nad fotografią amatorską, nad fotografią artystyczną. Interesuje nas to medium jako taki, powiedzmy, kluczowy element współczesnej kultury wizualnej i w ten sposób na to patrzymy, w odróżnieniu od innych instytucji, które patrzą tylko i wyłącznie historycznie albo estetycznie. Dla nas właśnie to szerokie spektrum spojrzenia na fotografię jest bardzo ważne i te historyczne aspekty są istotne, ale właśnie to spojrzenie na fotografię jako na to bardzo ważne medium współcześnie, które zmienia wszystko, jak mówimy często w naszej instytucji, całą naszą rzeczywistość, to jest dla nas bardzo ważne.
3: I macie kilka oddziałów w Krakowie, my dziś jesteśmy w siedzibie głównej. Czym się charakteryzują te wasze oddziały? Bo rozumiem, że tutaj na Rakowickiej to ta główna wystawa, ta przestrzeń wystawiennicza jest dość spora. W innych waszych oddziałach już troszeczkę mniejsza, ale jednak jest. Macie jakąś charakterystykę tych waszych oddziałów?
2: Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o Rakowickiej, to jest oczywiście prezentacja czy wystawa główna. Tutaj organizujemy również wystawy czasowe. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, również we współpracy organizowanych z innymi instytucjami. Tutaj na wystawie głównej prezentujemy naszą kolekcję, ale sama kolekcja czy zbiory muzealne znajdują się w budynku przy ulicy Józefitów 16. I to jest, można powiedzieć, takie serce muzeum, gdzie, tak jak powiedziałem, są zbiory, czyli kilkaset tysięcy obiektów zamkniętych w magazynach dedykowanych fotografii. I to centrum czy serce muzeum zawiera w sobie również pracownie konserwatorskie, pracownie inwentaryzatorskie, dział fotografii i pracownię fotograficzną, gdzie obiekty są digitalizowane. W budynku przy ulicy Józefitów koncentrujemy właśnie się na badaniu fotografii, na dzieleniu się tym, co uda nam się odkryć w tej fotografii. To zresztą można też zobaczyć w naszym katalogu online, gdzie mamy zdigitalizowaną prawie całą naszą kolekcję, więc zachęcam do zobaczenia. A jeśli chodzi o digitalizację fotografii, to nasza pracownia fotograficzna jest ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie digitalizacji muzealnej, więc też zapraszamy wszystkie inne instytucje do współpracy.
3: Dziś mówimy o waszej głównej wystawie. Jest to wystawa stała u was w muzeum. Wystawa o tytule Co robi zdjęcie? Co to jest za ekspozycja?
2: Przede wszystkim jest to ekspozycja naszej kolekcji, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przygotowując tę wystawę, musieliśmy się zdecydować, na jakim materiale będziemy pracować i stwierdziliśmy, że ta nasza kolekcja jest na tyle bogata, na tyle interesująca, że warto się nią chwalić, biorąc pod uwagę fakt, że też znajduje się w niej dużo skarbów fotograficznych w skali krajowej i międzynarodowej. Zdecydowaliśmy, że nasza wystawa nie będzie wystawą historyczną. Główną narracją na wystawie nie jest opowiedzenie o historii fotografii w Polsce, ale jeżeli ktoś chce przyjść i poznać historię fotografii w Polsce, to wybór obiektów jest bardzo precyzyjny i można znaleźć najważniejsze nazwiska na tej

0: wystawie. Aczkolwiek my zdecydowaliśmy się spojrzeć na fotografię jako bardzo ważne zjawisko w kulturze wizualnej. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasza publiczność po wyjściu z wystawy świadomie przyglądała się fotografii, na przykład w centrach handlowych, kiedy fotografia reklamuje różne produkty, żeby świadomie na to spojrzeć. A żeby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka pytań, spoglądając na fotografię. To są proste pytania. Co zostało sfotografowane? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Dlaczego coś sfotografował i jakie możliwości ma fotografię. I właściwie te pytania, które sobie postawiliśmy jako zespół kuratorski i stwierdziliśmy, że one są bardzo ważne w kontekście medium fotograficznego, świadomego jego odbioru, te pytania ustrukturyzowały naszą wystawę i stąd też pojawił się ten główny tytuł Co robi zdjęcie, czyli pytanie zachęcające widzów do wspólnej podróży, wspólnego zadawania sobie pytań w obliczu fotografii.
1: A przecież w dzisiejszym świecie ta fotografia nam towarzyszy w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas może wziąć do ręki smartfon, no i tą przysłowiową fotkę cyknąć.
0: Tak, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy, w jaki sposób, a przede wszystkim taka drobna rzecz, na pewno nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób technologicznie w tym małym telefonie aparat działa. Co my tak naprawdę robimy, co my tak naprawdę produkujemy, no a później jeszcze dochodzi rozpowszechnianie fotografii, świadomość tego, jak nasza fotografia później działa. Warto jednak pamiętać, co się robi, zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo poważna sprawa.
1: Przejdźmy sobie może troszkę przez tą wystawę, bo tutaj mamy kilka takich działów tematycznych, które pokazujecie na tej fotografii.
0: Tak, jesteśmy obecnie w dziale, który zatytułowaliśmy Technologia, który właśnie zachęca do zadawania sobie pytań o tym, jak się fotografuje, czyli w jaki sposób wykonuje się fotografię. I stoimy na przykład teraz przed pierwszym obiektem na wystawie. Najstarszą fotografią w naszej kolekcji, można powiedzieć, jest to daguerreotyp Karola Beyera, jednego z pionierów fotografii w Polsce. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które powstało około 1860 roku. Jest to fotografia, tak jak powiedziałem, najstarsza i ona prezentuje technologię tą pierwszą publiczną, masową. Fotografię, która powstawała tylko w jednym egzemplarzu na srebrnej płytce. I była to bardzo pracochłonna technologia, bardzo niebezpieczna, bo między innymi wywoływanie fotografii następowało przy wykorzystaniu rtęci jej oparów, więc fotografowie wówczas się truli po prostu. I to zdjęcie jest niesamowite, bo ono też nawiązuje do współczesnego malarstwa, do miniatur, które sobie między innymi panie zamykały w medalionach i zawieszały na szyi. I ta fotografia właśnie nawiązując do malarstwa odtwarza tą estetykę, ale jednocześnie wprowadza coś zupełnie nowego, w czym no dzisiaj uczestniczymy. I na naszej wystawie przechodzimy powiedzmy przez ten daguerreotyp, ale przechodzimy do kolejnych technologii. I one są bardzo, że tak powiem, skomplikowane, jeśli chodzi o nazwy. Ja kilka przytoczę. Fotografia kolodionowa, ambrotypia, ferotypia, izohelia, pseudosolaryzacja. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i już tak na początku się usztywniamy, ale właśnie nasza wystawa jest po to, żeby zachęcić nas do poznawania tej fotografii. Naprawdę w prosty sposób wyjaśniamy, jak fotografowano od początku, tylko, czyli od 1839 roku do czasów współczesnych i mamy naprawdę różne formy opowieści o tych technologiach, które myślę po wyjściu z naszej wystawy nie są już takie usztywniające.
1: Technologie to jedno, ale też możemy zobaczyć sprzęty, którymi kiedyś fotografowano.
0: Tak, między innymi na naszej wystawie oczywiście prezentowane są te aparaty wykorzystywane w XIX wieku, między innymi przez naszego patrona Walerego Żywuskiego, pioniera fotografii kolodionowej, ale na naszej wystawie prezentujemy nie tylko ten jeden aparat, ale 300 aparatów, wyobraźcie sobie Państwo. Spełniamy marzenie kustosza kolekcji technologii fotograficznej pana Marka Maszczaka, który zamarzył sobie, żeby 300 aparatów fotograficznych pokazać w jednym miejscu na naszej wystawie. Jest to możliwe w części przyszłość. Prezentujemy tam aparaty XIX-wieczne atelierowe, ale kończymy przechodząc przez różne aparaty z XX wieku. Kończymy na 12 modelu iPhone'a. A w części przyszłość prezentujemy te aparaty dlatego, że każdy kiedyś był niesamowitą technologią.
1: No to chodźmy sobie może dalej, bo tak zaczynamy chyba od tych najstarszych eksponatów i tak powoli przechodzimy sobie do tej rzeczywistości, którą znamy.
0: Tak, myślę, że dobrym takim momentem przechodzenia do tej rzeczywistości jest przejście części technologia do części fotografujący. Przechodzimy przez taką bardzo ciekawą instalację, można powiedzieć artystyczną, z wizerunkami osób fotografujących. To są osoby, których prace znajdują się w naszej kolekcji, ale w tej instalacji również są lustra. One sugerują, że my również jesteśmy w tym gronie albo możemy potencjalnie być w tym gronie. Kiedyś nasze fotografie mogą trafić do jakichś zbiorów kolekcji muzealnych i to jest rzeczywiście ta współczesność. To, że wszyscy teraz fotografują, to nie było takie oczywiste właśnie na początku fotografii. Dopiero pod koniec XIX wieku wynaleziono aparat, którym każdy mógł fotografować. To był słynny Kodak wynaleziony przez George'a Eastmana w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku dotarły oczywiście również do Europy, rozpowszechniły się na całym świecie i dzięki nim właściwie obecnie my też fotografujemy. Więc teraz możemy przejść jako również fotografujący do tej części przedstawiającej kilka sylwetek fotografujących z naszej kolekcji.
1: Jeszcze wrócę do technik Polaroid, który teraz w dzisiejszym świecie się odradza trochę. Ta moda na styl retro jest widoczna.
0: Tak, możemy właśnie powiedzieć o Polaroidzie, który właśnie wzrusza nas z taką estetyką gdzieś z lat 70. czy 80. i późniejszych. Aplikacje, które znajdują się w naszych telefonach, które trochę tak uszkadzają zdjęcia, prawda? One właśnie też odnoszą się do tej estetyki, która kiedyś była osiągana właśnie takimi formalnymi zabiegami, takimi manualnymi, praktycznymi. Więc też jest taki również sentyment, jeśli chodzi w ogóle o fotografię czarno-białą, fotografię w sepi, prawda? No to są te estetyki, które gdzieś po prostu zostały wynalezione już dawno. No Polaroid oczywiście nas ujmuje tym, że podobnie jak współczesna fotografia jest fotografią natychmiastową, od razu widzimy to zdjęcie. Polaroid właściwie otwiera tą historię, że ktoś kiedyś fotografując wpadł na pomysł taki, żeby to zdjęcie jak najszybciej było widoczne. Ale Polaroid, który właśnie w latach 70. się pojawia, on odpowiada na takie zapotrzebowanie, które już było wcześniej. I takie fotografie jak Ambrotypia, na przykład późno XIX-wieczna, również były takim Polaroidem ówczesnym. No trochę wolniej, dłużej się czekało na fotografię, no ale również no, to doprowadziło do Polaroida, a Polaroid doprowadziło ostatecznie do fotografii cyfrowej w naszych aparatach telefonicznych.
1: No to przejdźmy sobie do tej właśnie drugiej części. Technologia, fotografujący, to wszystkie te elementy fotografii, które tak naprawdę do zrobienia zdjęcia nam są potrzebne, no bo technologia musi być i człowiek, który robi to zdjęcie, też musi być.
0: Tak, oczywiście. Chociaż współczesność nam pokazuje, że tego człowieka tak naprawdę też nie do końca trzeba. Są różne aparaty, które same robią zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ich, albo sztuczna inteligencja współcześnie sama robi taki obraz, który bardzo przypomina zdjęcie, a jeśli chodzi o autorstwo, no to albo nie ma tego autora, albo jest kilkadziesiąt tysięcy, albo setek tysięcy autorów, którzy zostali wykorzystani przez sztuczną inteligencję. Więc jakby to autorstwo rzeczywiście jest takim tematem, jeśli chodzi o fotografię, ważnym od samego początku, kiedy patrzymy na fotografię przez pryzmat biografii osoby fotografującej, trochę inaczej ją interpretujemy, no a już idąc tak, że tak powiem, jeszcze wyżej, no to tutaj się pojawia w ogóle cała ontologia obrazu generalnie. Jak do tego podejść na przykład w momencie, kiedy trudno nam ustalić autorstwo, kto tak naprawdę generuje te obrazy, co te obrazy z nami robią i tak dalej, i kto tak naprawdę nami steruje. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne i wracając do naszej wystawy, do tej części biograficznej, tutaj prezentujemy 6 sylwetek osób fotografujących, wśród nich jest artysta, amator z początku XX wieku, specjalista z lat 60., tak zwany fotografik, ale również jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, o której chciałbym tutaj specjalnie powiedzieć. Jest to fotografka z początku XX wieku, która właśnie chwyciła za ten aparat, który umożliwił proste fotografowanie i tak rozpoczęła się jej pasja do fotografowania. Była niesamowitą postacią, która fotografowała, wywoływała sama fotografię, retuszowała fotografię. Ona była, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, córką burmistrza Limanowej, była nowoczesną dziewczyną, która jeździła na rowerze, na motorze, podróżowała. Razem ze swoimi siostrami bawiła się w teatr i fotografowanie. I bardzo ciekawa historia była taka, że kilkanaście lat temu ktoś zadzwonił do Muzeum Fotografii i powiedział, że babcia coś zostawiła na strychu w Limanowej. No i nasi kustosze pojechali i odkryliśmy ten skarb. I stwierdziliśmy, że na naszej wystawie Klementyna będzie zawsze, bo ona pokazuje, ile jeszcze jest do odnalezienia. Przede wszystkim jeśli chodzi o fotografie kobiet, które były często pomijane w historii fotografii czy historii sztuki. Ile jeszcze takich Klementyn Zubrzyckich, Bączkowskich jest na świecie, które zasługują na odkrycie. Tutaj właśnie apel, zwracajmy uwagę na nasze archiwa, na zdjęcia naszych babć, ciotek, mam i tak dalej. Dbajmy o nie i pytajmy się Muzeum Fotografii, czy to jest coś interesującego.
1: No to tutaj myślę, że ważny apel do naszych słuchaczy. Kto wie, kto ma jakie skarby na strychu. A kolejnym takim działem jest informacja.
0: Tak, no tutaj już w tej części wystawy robi się trochę trudniej, trochę poważniej, bo te pytania o to jak, kto, co, to są dosyć proste, ale tutaj już się pojawia pytanie, dlaczego fotografujemy. Właściwie od samego początku istnienia fotografii fotografujemy dlatego, że chcemy przekazać jakąś informację, informację o świecie, informację o dalekich krajach, informację o życiu prywatnym, o życiu publicznym, o ważnych zdarzeniach i tak dalej. Aparat to umożliwia. No ale od samego początku, kiedy pojawiła się ta możliwość przekazywania pewnych informacji przy pomocy fotografii, następowały manipulacje. Można było pokazać kawałek fotografii, kogoś można było wyretuszować, można było dodać odpowiedni opis, żeby zmienić to pierwotne znaczenie fotografii. Tutaj w tej części kuratorka wystawy, Marta Miskowiec, wybrała obiekty z kolekcji dokumentu i reportażu, między innymi fotografii też takiej historycznej, które są bardzo mocne historycznie, społecznie, politycznie i opatrzyła je komentarzami, które zwracają uwagę między innymi na takie pierwotne znaczenie fotografii i jak to zmieniało się w czasie. Więc tutaj naprawdę takie różne wydarzenia polityczne są brane pod uwagę, pochody pierwszomajowe, okupacja, powstanie warszawskie, stan wojenny w Polsce, ale też są takie interesujące fotografie, które przedstawiają otwarcie pierwszego supermarketu w Krakowie. Więc też warto tutaj przyjść i to zobaczyć. W tej części również prezentujemy początki fotografii, która o świecie informowała. Jest tutaj taki skarb z naszej kolekcji, mianowicie fotografie Konrada Brandla, które wykonał w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I to jest właściwie początek momentu, kiedy przy pomocy fotografii można komuś na przykład w Krakowie pokazać, jak wygląda w Warszawie. Wcześniej można było to zobaczyć tylko i wyłącznie na obrazie, do którego trzeba było się dostać. On był w jednym egzemplarzu, gdzieś zwykle u jakiegoś arystokraty albo ewentualnie w muzeum i wtedy można było sobie zrobić wyobrażenie o jakiejś dalekiej krainie typu Warszawa. A fotografia, która jest już od XIX wieku multiplikowana, tańsza, łatwiejsza w podróżowaniu, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
1: No to chodźmy w takim razie do kolejnych działów. Aż żałuję, że nie mamy kamery, drodzy Państwo, ale no, myślę, że ta sala może robić wrażenie.
0: Tak, na naszej wystawie właśnie jest kilka takich miejsc, które stawiają właśnie na to wrażenie, na odczucie zmysłowe. Jesteśmy w sali, gdzie znajduje się 300 aparatów fotograficznych z naszej kolekcji. I są to aparaty atelierowe, XIX-wieczne, ale też są oczywiście aparaty analogowe, aparaty na płyty szklane, aparaty na płyty zwojowe. Są tutaj też aparaty cyfrowe, polaroidy, czyli aparaty do fotografii natychmiastowej. Bardzo ciekawe są aparaty do fotografii stereoskopowej, takie dwuobiektywowe, które tak na nas patrzą, tak się przynajmniej wydaje. No i znajdują się tutaj też blisko tych aparatów XIX-wiecznych aparaty w telefonach komórkowych, żeby pokazać, że również te XIX-wieczne kiedyś były takie nowoczesne, zachwycające i nieco magiczne. I dlatego właśnie w tej części przyszłość również te stare aparaty pokazujemy, bo one też kiedyś reprezentowały tą przyszłość, były bardzo, bardzo futurystyczne. W części przyszłość pokazujemy generalnie możliwości fotografii, które są różnie przez ludzi wykorzystywane, no współcześnie między innymi przez sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów łudząco przypominających rzeczywistość. Wcześniej o czymś takim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
1: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię, czy jest to dla nas no, jakieś pewne zafałszowanie rzeczywistości?
0: Zawsze jak pojawia się nowy wynalazek, to się obawiamy. To samo dotyczyło w ogóle fotografii, później dotyczyło filmu, telewizji, radia i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz świat runie. Mi wydaje się, czy nam w muzeum wydaje się, że to jest kolejny po prostu wynalazek, który pokazuje możliwości fotografii. Nie ma co się tego obawiać. Jeśli chodzi o fałszowanie rzeczywistości, to właściwie fotografia partycypuje w tym od samego początku swojego powstania. Przykłady właśnie takiego fałszowania przy pomocy obrazu istniały, więc właściwie sztuczna inteligencja w tej kwestii nie robi nic nowego, fotografia już była pierwsza, więc ja bym się tego nie obawiał. Należy to obserwować, należy to rozumieć. Jeżeli coś lepiej rozumiemy, to mniej się tego obawiamy. Taka jest już natura ludzka. Myślę, że w tej kwestii również pomaga sztuka wykorzystująca fotografię, która te wszystkie aspekty zna, rozumie i potrafi w odpowiedni sposób sposób przetworzyć, dlatego też w tej części przyszłość, w tym kontekście można powiedzieć taką przestrzenią uspokajającą, jest prezentacja właśnie naszych fotografii z kolekcji sztuki i tutaj prezentujemy pracę Zofii Kulik, wybitnej artystki, która posługuje się w swojej sztuce fotografią, robi właśnie takie bardzo interesujące kolaże fotograficzne. Prezentujemy też pracę Zbigniewa Libery, który właśnie odnosi się do tego aspektu fałszowania rzeczywistości przy pomocy fotografii, czy teraz można powiedzieć sztucznej inteligencji. Mamy też pracę Małgorzaty Markiewicz, jest to dokumentacja performance wykonanego tutaj w podkrakowskich lasach. Przypominam, że jest to artystka, która wykonała najnowszą kurtynę do Teatru Słowackiego w Krakowie, więc warto tutaj też przyjść ją zobaczyć i warto odwiedzać w ogóle tą część, bo to jest część najczęściej zmieniająca się. Nasi konserwatorzy właśnie zwracają uwagę, że fotografia, która teraz jest drukowana bardzo często, a nie wywoływana na papierze fotograficznym, jest bardzo wrażliwa, to jest jak druk, więc co roku zmieniamy tą ekspozycję i można zobaczyć bardzo dużo obiektów z naszej kolekcji przez rok, ale trzeba się śpieszyć, bo rok szybko mija i pojawiają się następne rzeczy, więc żeby nie pominąć, trzeba tutaj do nas przyjść.
1: Wygląda na to, że ta przyszłość fotografii jest zagwarantowana, niezależnie jaka ona będzie.
0: Tak, wydaje mi się, no, wystarczy spojrzeć na społeczność fotograficzną, ilość osób, które fotografują cyfrowo, analogowo, ilość festiwali, które odbywają się zarówno w Krakowie, w Polsce, czy w ogóle na świecie, nagrody przyznawane przez prestiżowe biznesy fotografom i fotografkom. Jest po prostu tak duży krąg ludzi zainteresowanych fotografią pod względem praktycznym, biznesowym, ale przede wszystkim artystycznym, że tu nie musimy się obawiać, że fotografia kiedyś się zwinie i zniknie.
2: Wystawę możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli, a z Dominikiem Kuryłkiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku naszego eskowego cyklu poświęconego szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się niezwykłej hybrydzie architektonicznej fortowi nr 52 Borek. O dziejach fortyfikacji i nieszczęśliwym lądowaniu amerykańskiego bombowca w Krakowie opowie nasz przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
3: To jest wielkie laboratorium, to jest fort próbny, to jest próba sprostania wymogom, które nastąpiły nagle po dwóch wojnach. Po wojnie francusko-pruskiej 1870-71 i po wojnie rosyjsko-tureckiej rozgrywanej na terenie Bułgarii 1877-78. Najkrócej mówiąc, pierwsza z tych wojen powiedziała armata i nic ponadto, a druga powiedziała nie, strzelec uzbrojony w karabin jest też bardzo groźny. Nie możemy eksmitować piechoty z fortu. W związku z tym trzeba było zrobić fort uniwersalny. Fort do obrony i bliskiej, i dalekiej równocześnie. Nieco starsze forty artyleryjskie, zwłaszcza pomysłu niemieckiego, były gigantycznymi działobitniami, gdzie mówiąc kolokwialnie, piechota pętała się bez sensu między armatami. A tutaj trzeba było zrobić obiekt, gdzie piechota miałaby swoje miejsce, w związku z tym trzeba było zdublować wały. Zrobić fort dwuwałowy, Austriacy nazywali je fortami wysokowałowymi, Hochwallfort. Wyższy wał do obrony dalekiej, dla artylerii, niższy dla piechoty. No i okazuje się, że piechota nigdy nie strzelała w tym samym momencie co artyleria, ponieważ artyleria strzelając nad głowami piechoty pourywałaby te głowy. Wystrzał z lufy armaty M61 to było kilkanaście metrów płomienia, w związku z tym, kiedy fort miał się bronić na daleki dystans, piechota miała siedzieć w schronach. Ale w momencie, kiedy piechota miała zająć swoje pozycje, milkła artyleria. W związku z tym piechota musiała manewrować błyskawicznie. Co to oznaczało? Taki fort musiał mieć duży zespół koszarowy, połączony wygodnymi, szerokimi, bezpiecznymi korytarzami, zwanymi poternami, ze stanowiskami piechoty. To była taka ciągła gra wchowanego z nieprzyjacielem. Nieprzyjaciel strzela z armat. My siedzimy w schronach i strzela nasza artyleria na daleki zasięg, prowadząc pojedynek artyleryjski z bateriami przeciwnika. Kiedy rusza do ataku piechota przeciwnika, nasza artyleria w końcu milknie, a piechota musi zająć błyskawicznie miejsce na wałach. W związku z tym fort dwuwałowy to dwa wały, to cały podziemny system komunikacji, duży zespół koszarowy, który musi pomieścić prawie 300 ludzi. Z jednej strony artylerzystów i z drugiej strony znaczną ilość piechoty. Co jeszcze? Fort musi się bronić, gdyby nieprzyjaciel dostał się już do fos. W związku z tym oczywiście kaponiery broniące odcinków czołowych, barkowych tego pięciokątu i równocześnie tyłu, części szyjowej. Rzekło się, że jest to fort eksperymentalny. Powstał dosłownie w przeddzień budowy trzech wielkich fortów dwuwałowych w Przemyślu. Zanim Austriacy wydatkowali ogromne pieniądze, około 1887 roku, na budowę fortu 10 Orzechowce, 11 Duńkowiczki, 14 Chórka w Przemyślu, musieli zbudować obiekt próbny i to był właśnie fort Borek w Krakowie, który zaczął powstawać w roku 1882, ale największe natężenie prac to były lata 1884-85. Ten obiekt wygląda zupełnie inaczej niż artyleryjskie forty Krakowa, niż Wielki Fort Rajsko, niż Fort Marszowiec. Wygląda też inaczej jak większość fortów przemyskich. Kto był jego projektantem? Nie wiemy, ale wiemy na pewno, że twórcą idei takich fortów był geniusz austriackiej inżynierii wojskowej, Szwajcar z pochodzenia, generał Daniel Salis Sollio. Salis Sollio był nowatorem. On mówił od razu: nie stać nas na budowę tanich fortów. Wyposażajmy forty w wieże pancerne. Jego fort numer 1 w Przemyślu miał być zaopatrzony w dwie olbrzymie wieże pancerne jeszcze niemieckiej produkcji, zakładów Schumana i Grusona w Magdeburgu, wieże systemów Grusona. Każda z nich ważyła około 100 ton. Każda zawierała dwie armaty 12-centymetrowe i każda z nich miała być wykonana z żeliwa twardego. Miała być, ponieważ w Przemyślu ich nie zrealizowano. Jedną jedyną taką wieżę w galicyjskich twierdzach osadzono w krakowskim forcie 38 Skała projektu Daniela Salis Sollio. Fort Borek ma wiele elementów zbliżonych do fortu Skała. Owe kaponiery broniące fos, uwaga, nie za pomocą prymitywnych armatek, za pomocą straszliwej broni opracowanej w Belgii, tego co u nas nazywa się kartaczownicą, po francusku mitraliezą, a po niemiecku w austriackim niemieckim kugelszprice, a więc 37-lufowe karabiny salwowe, które strzelały prawie równocześnie z wszystkich luf. Nie był to karabin maszynowy. Był to rodzaj pierwotnej broni wielostrzałowej, zaprojektowanej przede wszystkim w celu wojen kolonialnych w Belgii, potem dopracowanej we Francji, w arsenale w Chalais-Meudon pod Paryżem. Stąd nazwa mitralieza Montigny-Meudon, ale potem adaptowana do celów fortecznych Austrii. Jeszcze nie w Austro-Węgrzech. To był rok 1862, kiedy zaczęto kombinować nad tymi mitraliezami. W końcu urodziło się to jako mitralier 1869, już z karabinami zespolonymi systemu Werndla, i tą przedziwną broń wyglądającą jak z powieści Juliusza Verna zainstalowano właśnie na forcie Borek. Więc mamy nie tylko dwa wały, nie tylko unikatowy system podziemi z najdłuższą w Krakowie 92-metrową poterną, za pomocą której dostarczano amunicję na stanowiska. Prostopadle do nich dwie poterny dla piechoty, szerokie i wygodne. W fosie małe betonowe kaponiery, zwane kaponierami minimalnymi, z owymi szybkostrzelnymi potworkami. No i ten fort, zaprojektowany przez Szwajcara w służbie austriackiej, oparty na pomysłach niemieckich, francuskich, bo dwuwałowość to pomysł francuski, belgijskich, no bo kaponiery są belgijskie. Zbudowany na polskich ziemiach rękami polskich techników ma jeszcze wątek francuski, rosyjski i amerykański. Francuski ponownie, ponieważ w okresie II wojny światowej na tym obiekcie więzieni byli jeńcy francuscy z pobliskiego obozu w Kobierzynie. Był to podobóz karny dla niepokornych, bohaterskich Francuzów, którzy nie chcieli w żaden sposób iść na jakiekolwiek układy z rządem Vichy, nie szukali żadnych metod wyjścia z obozu jenieckiego. Za swoje nieposłuszeństwo lądowali w karcerach na forcie Borek. Również tam trafili jeńcy sowieccy, którzy mieli znacznie trudniejsze warunki niż jeńcy francuscy czy belgijscy. Ale skąd Amerykanie? Otóż 26 grudnia 1944 roku na przedpolu fortu Borek wylądował sławny bombowiec B-17 w wersji G, latająca forteca o imieniu Candy z 301 Grupy Bombowej 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. Maszyna dowodzona przez porucznika Robsona wracała z ostatniej z 19 wielkich misji bombowych, które niszczyły niemiecki przemysł paliwowy, niemieckie zakłady produkujące benzynę syntetyczną z węgla. Wyprawa tego dnia niszczyła zakłady chemiczne w Blachowni Śląskiej, wówczas Blechhammer. Candy, trafiona w dwa silniki, nie dociągnęła do pozycji sowieckich, gdzie skierowali ją pierwszy i drugi pilot. Lądowała na przedpolu Fortu Borek. Dwóch członków załogi było rannych. Dookoła byli Niemcy, byli wartownicy z obozu jenieckiego, byli żołnierze służb pomocniczych, tak zwani hifisi. Nie szło uciekać. Pierwsi byli przy samolocie mieszkańcy. Przede wszystkim młodzi chłopcy z okolicznych domów, z Klinów. Dostali od Amerykanów czekoladę, dostali puszki zupy pomidorowej, dostali pomarańczy, nie wiedzieli, co z tym za bardzo robić. Pamiętają Amerykanów, którzy rozbili celownik Nordena, spalili mapy i czekali dość spokojnie na przyjazd Niemców, z tym, że dowódca nie pozwolił zabrać się i swojej załogi przez jakichś SS-manów czy innych bandytów z formacji pomocniczych, chciał się oddać tylko regularnemu oddziałowi Luftwaffe, ponieważ na pokładzie miał strzelca pokładowego Filipa Schloma, który był Żydem. Armia Krajowa postanowiła odbić załogę noc sylwestrową 44-45, ale to się nie udało, ponieważ wcześniej z miejsca, gdzie byli przetrzymywani na lotnisku Rakowice, zostali przeniesieni do obozów Oberursel. Wszyscy przeżyli wojnę, natomiast unikatowe zdjęcia bombowca o imieniu Candy wykonały dziewczyny, żołnierki oddziału z Żelbet. Dostały rozkaz od swojego dowódcy, ażeby trochę na bezczelnego z zapleców Niemców zrobić dokumentację tego lądowania. Dzięki temu te zdjęcia w latach 80. XX wieku trafiły w nasze ręce. Potem dzięki numerom maszyny, dzięki oznaczeniom okazało się, kto był w jej załodze. W załodze był aktor hollywoodzki o nazwisku Nassif, z pochodzenia Jordańczyk, przerażająco przystojny, grający w takich filmach raczej klasy B, głównie w westernach. Zresztą grał i przed wojną, i po powrocie z obozu jejeckiego kontynuował swoją karierę, z tym, że miał takiego swojego przyjaciela, również dość znanego aktora klasy B, niejakiego Ronalda Reagana. Fort Borek nie miał bezpośredniej roli, bezpośredniego wpływu na przebieg pierwszej czy drugiej wojny światowej. Nie strzelał, no ale był tym obozem jejeckim, był doprowadzony do stanu mobilizacyjnego w pierwszej wojnie światowej. Po II wojnie światowej funkcjonował jako magazyn. Potem jego losy były smutne. Stał się fabryką bakutilu, a więc tam przerabiano resztki zwierzęce z rzeźni na kleje. No, w cały smrodliwy proces, w wyniku którego powstawało bardzo dużo żużla. Żużel był wywalany do fos, zasypał fosy, w fosach zaczęła się gromadzić woda. Fort był w coraz gorszym stanie, aż wreszcie w latach 80. porzucony. No, stał się miejscem, no niestety, smutnym, kryminogennym, odkupiony przez prywatnego właściciela do adaptacji dla cele hotelowe. Został ponownie porzucony w latach 90. W końcu miastu udało się odkupić ten obiekt i potem w 12-letnim cyklu rewaloryzacji obiekt straszliwie uszkodzony, zniszczony, dewastowany, ograbiony. Ograbiony z elementów stalowych, pancernych, z mokrą fosą. Udało się szczęśliwie doprowadzić do takiego stanu, że służy on od 2 lat jako jeden z ośrodków Centrum Kultury pod Górza, jako Biblioteka Polskie Piosenki, również jako obiekt o charakterze muzealnym, ale taki, że tym większym eksponatem jest sam fort, aczkolwiek możemy odwiedzić tam i kaponierę uzbrojoną w kopię 1:1 owej mitraliezy. Na wałach zobaczymy model w skali 1:1 gwintowanej armaty M61, a na wale piechoty fragment zadaszeń, tak zwanych dekungów, w które fort był wyposażany w okresie mobilizacji. Wewnątrz możemy zobaczyć zarówno salę żołnierską, elementy wydobyte w ramach badań archeologicznych i architektonicznych w czasie remontu fortu. W sali wielofunkcyjnej zobaczymy piękny model B-17 Candy i modele pokazujące, co znaczy w czasie wojny benzyna. Historia budownictwa, historia dwóch wojen, ale również bardzo pozytywna historia odzyskiwania obiektu funkcji niemilitarnych, które w bardzo udany sposób zostały wprowadzone w ten obiekt. To wszystko na unikatowym forcie Borek.
2: Szlakiem fortu w twierdzy Kraków podróżuje Bruno Mostowy. Teraz sport w magazynie reporterów. Na południu Krakowa swoją działalność prowadzi klub sportowy Kolejarz Prokocim. Schowany pośród drzew stadion nad rzeką Drwinką stanowi bazę dla klubu, który bardzo nie chce awansować do wyższej ligi, przynajmniej na razie. Tu stawia się na rozwój krakowskiej młodzieży, która, jak mówią działacze klubu, nie różni się specjalnie od tej, którą moglibyśmy znaleźć na przedmieściach Barcelony.
4: Jesteśmy w Prokocimiu, na południu Krakowa. Krakowa i właśnie mam za sobą piękne zielone boisko. Proszę pana, kolejarz. Czym jest kolejarz Prokocim?
5: Dzień dobry, Robert Oczkoś, dyrektor sportowy z kolejarz Prokocim. To jest klub, który ma ponad 100 lat. Został w 1921 roku. Początkowo jako Krakus, potem Świtezianka, po połączeniu z Orionem przekształcił się już w Prokocim. Po wojnie w ramach restrukturyzacji przypisywania ich do różnych grup zawodowych został przypisany pod kolej i stąd kolejarz Prokocim. I w tym momencie, pomimo tego, że kolej już nie współpracuje z nami, zostawiliśmy ten człon nazwy jako tradycję historyczną. Prokocim był dzielnicą kolejarską. To była dzielnica kolejarska zamieszkana przez kolejarzy. Część Krakowa taka bardzo ważna i to od samego początku, samych początków powstania państwa polskiego od 18 roku praktycznie, więc ta tradycja jest silna i pomimo tego, że przed wojną nie miało miejsce przypisanie do braci kolejarskiej, natomiast po wojnie w ramach takiego ubudżetowania, czyli na przykład tak jak Lech Poznań załóżmy, czy kluby wojskowe, czy milicyjne, czy górnicze, akurat klub sportowy Prokocim trafił jako do branży kolejowej i przez wiele, wiele lat współpracował. Zresztą do tej pory mamy jeszcze jakiś kontakt, już nie tak ścisły, natomiast nie pozostawiamy zupełnie bez współpracy. Natomiast no, kolej też rozpada się mnóstwo podgrup, związków i tej współpracy już nie ma.
4: Jak to wyglądało po wojnie? Bo ta historia klubu, no to jest ponad 100 lat. Dużo tego się musiało wydarzyć w tym czasie.
5: Znaczy, po wojnie na terenach przy ulicy Legionów, tam przy ulicy Bieżanowskiej powstał nowy obiekt i to była praca w 95% społeczna. Zebrała się grupa ludzi takiej dobrej woli, którzy zajęli się tym, oczywiście potem pomoc państwa, powstał nowy budynek, tylko to jest tak naprawdę nasza siedziba główna, znajduje się na ulicy Bieżanowskiej 71. Natomiast w latach koniec 60., początek 70. powstał nowy obiekt w parku imienia Jerzmanowskich, na którym się w tym momencie znajdujemy i od tej pory główna działalność klubu się koncentruje tutaj u nas w klubie w parku Jerzmanowskim w Krakowie, zresztą przepięknym, odnowionym dopiero co, jedno chyba z najbardziej klimatycznych w tym momencie, tak mi się wydaje, krakowski. Mało pięknego kompleksu pałacowego również, w którym też Jerzmanowski.
4: Właśnie tutaj warto zauważyć, że jest pięknie, wokoła jest las, za nami jest park, więc naprawdę bardzo przyjemnie i zielono. Natomiast też zaciekawiła mnie ta kwestia tego, że ten klub był oddolnie od ludzi dla ludzi. Czy jakby ta idea dalej tutaj jest, czy już czy ten klub troszkę stał się takim, powiedzmy, klasycznym klubem piłkarskim z zasady?
5: Znaczy, my jesteśmy klubem dzielnicowym. Tutaj musimy swoje, że tak powiem, marzenia, cele też fokusować w jakiś określony sposób. Skupiamy głównie młodzież tutaj z okolic Prokocimia i Bieżanowa. W tym momencie to jest prawie 300 zawodników, których szkolimy. Jesteśmy w certyfikacji PZPN-u, posiadamy srebrną gwiazdkę, czyli już tak dosyć wysoko, jeżeli chodzi o poziom i sposób szkolenia i kryteria, jakie tutaj stosujemy. Udało nam się właśnie dzięki temu, że współpracujemy tak ściśle, że to jest taki ruch oddolny, społeczny, wygraliśmy dwukrotnie budżet obywatelski, co pozwoliło no, pchnąć ten klub na zupełnie nowe tory. Po prostu, no, jeżeli chodzi o zaspokojenie w sprzęt, tym podobne rzeczy, powiem państwu, że to jest tak naprawdę najwyższy poziom. Wystarczy się rozejrzeć, co posiadamy, jaki zasób, jak te dzieciaki, które na studiach są ubrane. W tym roku dwie grupy pojechały również na obóz sportowy do Maniowych całkowicie bezpłatnie. W tym momencie przygotowujemy 5 też półkolonii też dla dzieci u nas trenujących. No i co najważniejsze, też rozpoczęła się budowa nowego obiektu u nas w klubie. To będzie taki bardzo nowoczesny obiekt, kameralny, ale musi być wtopiony w zieleń, ale będzie posiadał wszystkie te cechy, które są potrzebne dla takiego nowoczesnego klubu sportowego, jaki mam nadzieję się przekształcamy w tym momencie.
4: Ale to będzie budynek treningowy, czy co dokładnie się buduje tak obok nas?
5: Czy tutaj buduje się nowy obiekt, w którym będą znajdowały się szatnie, również szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z windą, z odpowiednimi podestami. Będzie się tam znajdowała sala odpraw, sala audiowizualna, będą również odpowiednie pomieszczenia do przechowywania sprzętu, do tego sala odnowy biologicznej. No tutaj w ogromnym stopniu pomogła nam dzielnica, pomaga nam miasto, tutaj bardzo duża rola pani radnej Grażyny Fiałkowskiej, która no dla niej to jest takie oczko w głowie i postanowiła po prostu i dążyła do celu i rozpoczęliśmy w tym momencie, 3 tygodnie temu rozpoczęła się budowa nowego obiektu.
4: Poziom jest wysoki pod względem, można powiedzieć, technicznym, ale też sportowym, jak na klub dzielnicowy, bo jednak 5. Liga Okręgowa, to niektóre kluby z okolicy mogłyby pozazdrościć.
5: Naszego klubu uważam w obecnych realiach nie stać na wyższą ligę. Uważam, że to nawet nie jest potrzebne, bo my jesteśmy, nasza oferta skierowana jest do dzieci, skierowana jest do młodzieży. Wiadomo, że ci najzdolniejsi na pewnym etapie od nas odchodzą, potem wracają lub nie. Natomiast, no, tak jak mówiłem, naszym celem jest szkolić, wychowywać, bawić. No, do tego mamy odpowiednią bazę. Mamy dwa boiska naturalne, tym jedno oświetlone światłem elektrycznym ponad 400 luksów z automatycznym podlewaniem. Na boisku na ulicy Bieżanowskiej to jest taka treningowe boisko, ale też jest pełnowymiarowe. Też też jest przystosowany do wszelkiego rodzaju rozgrywek i posiadamy również dwa boiska sztuczne. Jedna płyta jest z nowym budynkiem, w okresie jesienno-zimowym jest przykryta balonem. Także no, trudno sobie wyobrazić, czy czegokolwiek nam może jeszcze brakować, jeżeli chodzi o możliwości treningowe dla dzieci, dla dorosłych, dla dzielnicy.
4: Wspomniał pan, że raczej nie byłoby was stać na awans wyższej ligi, ale co gdyby tak przypadkiem się stało? Czy byłby pan z tego faktu niezadowolony?
5: Wie pan co, uważam, że na tą chwilę nasze miejsce jest w lidze okręgowej. To jest takie miejsce, które nasz budżet jest w stanie udźwignąć, jesteśmy sobie w stanie poradzić, a ta liga to jest taka stricte krakowska, więc to też jest bardzo fajne, bo tutaj grają kluby właśnie praktycznie wszystkie miejskie, więc to też ma znaczenie. Dla mnie to jest najważniejsze. Ja nie ukrywam, że skupiamy się na rozwoju teraz piłkarstwa też kobiecego. To jest bardzo ważne. Powstały 3 drużyny dziewczęce. Cały czas w klubie działa, co już jest ewenementem, drużyna złożona z mam zawodników. To jest rzadkość. I też mamy taki kwiatuszki, które u nas właśnie występują. Corocznie organizują turnieje kobiet, więc to też jest coś fajnego, co łączy nas z rodzicami, łączy nas z mieszkańcami dzielnicy tutaj. Ale nie ukrywam, dla nas priorytetem jest szkolenie młodzieży. Od tego roku bardzo silny nacisk na szkolenie dziewcząt, więc to jest dla nas główny cel. Jednak już piłka seniorska jest to piłka, która no, wymaga pewnych nakładów, troszeczkę to inaczej wygląda. My również posiadamy dwie drużyny, bo pierwsza drużyna gra w lidze okręgowej, druga drużyna gra w B-klasie. To jest w większości drużyna złożona z zawodników tych młodszych, którzy albo kończą wiek juniora, albo są jeszcze juniorami. I to jest moim zdaniem właściwa droga dla takiego klubu jak nasz.
4: Dużo mówi właśnie pan o tym rozwoju młodych zawodników. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy dużo jest utalentowanych piłkarzy, piłkarek na terenie Krakowa, a może nawet bardziej specyficznie Prokocimia?
5: Wie pan co, no to jest tak jak na całym świecie. Zawodnik z Prokocimia niczym się nie różni od zawodnika z przedmieść Barcelony. To jest taki sam zawodnik, tylko kiedy w pewnym momencie następuje takie rozwarstwienie, nie wiem z czego to wynika, być może troszeczkę zaniedbaliśmy tutaj przygotowanie takie ogólnorozwojowe, fizyczne i nie mówię tutaj o klubach, mówię o szkołach, rodzicach, te dzieci po prostu w takim kokonie cały czas trzymamy i z roku na rok one są gorzej przygotowane fizycznie. Z roku na rok. Ja teraz mogę porównać z dziećmi, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, a mamy ich około 15-20% w klubie. I tu jest niestety przepaść, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Oni są znacznie bardziej samodzielni, znacznie lepiej przygotowani fizycznie do tego, co chcemy, bo to nie chodzi o piłkę. Każdy rodzaj sportu wymaga przygotowania ogólnorozwojowego, a to w ostatnim czasie leży w Polsce.
4: Czyli co, powinno być więcej WF-u w szkołach, czy może po prostu dzieciaki siedzą za dużo przed telefonami i komputerami?
5: To jest pierwsza rzecz. Ja po prostu odciąłbym ich całkowicie praktycznie od telefonów, od internetu. To powinno być w minimalnym stopniu. Na tyle, ile mi to jest potrzebne, bo to zaczyna się robić pewnego rodzaju nałogiem. Natomiast w szkołach zmieniłbym z całą pewnością, żeby to był normalny, ważny przedmiot, który trzeba zaliczyć na ocenę. Na ocenę, a nie na tej zasadzie, że mam być na zajęciach i to wystarczy. No to proszę sobie przeglądnąć dzieciakom, które są w parkach, jak to wszystko wygląda. No, przewrót przód jest rzeczą niewykonalną dla 75% dzieci. No, zaczyna być to niebezpieczne, zaczyna się robić to dziwne i nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko nadgonić i nadrobić te zapóźnienia. I tutaj jest wina nasza jako rodziców, to na tym bym się skupił. Po prostu chronimy te dzieci, chowamy w jakiejś takiej bańce, kokonie, wymyślamy im miliony zajęć, bo te dzieci chodzą na angielski, francuski, co tylko się jeszcze da, do tego dochodzi taniec. Nie potrafimy, one mają zbyt dużo zajęć, moim zdaniem. Zbyt dużo zajęć, do tego szkoła, dodatkowe zajęcia w ogromnych ilościach. Mamy zawodników, którzy biorą udział w 5 na przykład zajęciach pozalekcyjnych. Te dzieci nie mają czas na zabawę, nie mają czas na takie zwykłe spotykania po prostu z rówieśnikami, włażenia na drzewa, przechodzenie przez płoty. No to, co jest podstawą zawsze takiego po prostu zabawy, rozwoju. Inaczej będzie z tym problem, będzie coraz więcej problemów.
4: Czyli nie da się raczej już jakby nadgonić tego, kiedy przychodzą tutaj ludzie młodzi do was, ponieważ tak jak pan wspomniał, jest 300 osób bodajże w całym klubie, to jest dużo.
5: To jest dużo, natomiast no, zawsze można. Natomiast uważam, że to cały czas musimy współpracować. Czy będziemy współpracować z rodzicami, czy ze szkołą? Ja po prostu uważam, że powinniśmy więcej wymagać, zdecydowanie więcej wymagać, bo sam udział, to jest fajne, nie? To okej. Ale jednak każdy dzieciaków chce się rozwijać, każdy chce być lepszy. No i w pewnym momencie pojawia się bariera fizyczna i to jest bardzo ważne. Jest też ta bariera mentalna, bo dzieci również są teraz tak troszeczkę przytłoczone. Nie wiem, na ile miała na to wpływ pandemia, jak te wszystkie inne sytuacje. My pracujemy nad tym, żeby po prostu się tutaj świetnie bawiły. No, no na tym to ma polegać. Najlepsi trafiają dalej, ale w piłce jest tak, że jeden może na 1000, na 10 000 ma szansę na coś. No, to jest taki dosyć okrutny sport, najbardziej popularny na świecie, ale uważam, na przykład, że mówimy o piłce, właśnie wspomniałem o piłce dziewczęcej i kobiecej. Tam jest troszeczkę inaczej. Te dziewczyny mają mocniejszy charakter niż chłopcy i bardziej chcą, bardziej się starają. Myślę, że tutaj też jest za kilka lat myślę, że będzie tutaj sporo sukcesów. Mamy dwie albo trzy reprezentantki Polski, które wywodzą się z naszego klubu. Natalia Wróbel gra w tym momencie w Celtiku, a jest wychowankiem naszego klubu, więc to też jest bardzo ważne.
4: Czy są może jacyś zawodnicy z chłopaków, którzy są Państwa wychowankami? Nie mówię o jakichś takich z ostatnich lat, ale bardziej tak historycznie. Czy może są jakieś nazwiska, które możemy kojarzyć, a wychowadzą się z...
5: Ostatnio, który gra, to jest Kamil Pestka. No, on chyba wrócił do Wieczystej, był w Rakowie, w Krakowi przez wiele lat. Od nas odchodził właśnie do Krakowi. To jest chłopak, który grał tutaj bardzo długo. Nie, odchodził już na etapie młodszego juniora do drużyny Leśnej Mile. Odchodził do Progresu, o ile się nie mylę, a potem trafił do Krakowi. No to jest taki... Ale oprócz tego przez te lata było wielu zawodników, którzy... Pan Zbigniew, Laginy, a już nie mówię o zawodnikach historycznych, bo kiedyś tutaj to była naprawdę wiele osób, którzy grali do tej Prokocimia, trafiało do kadr Małopolski, do kadr Krakowa czy reprezentacji Polski. No w tym momencie takim najwybitniejszym zawodnikiem z ostatniego okresu jest Kamil Pestka.
4: Bo jak wyglądają takie rozgrywki z Pana perspektywy w tej lidze okręgowej? Czy można już powiedzieć, że tam jest jakiś poziom? Tak powiedzmy sobie szczerze, że to już naprawdę nie jest tylko bieganie za piłką, tylko to jest także technika, taktyka i tak dalej.
5: Nie, no to z całą pewnością tutaj granie w lidze okręgowej wymaga już pełnego zasobu umiejętności takich taktyczno-technicznych i tutaj, żeby jednak grać na takim poziomie, to już trzeba jednak posiadać określony zasób umiejętności. Na szczęście na przykład nasz klub opiera swoją grę na wychowankach i to jest podstawa. No, wiele klubów grających tutaj tuż, że tak powiem, w tym obwarzanku krakowskim musi ściągać do gry zawodników z Krakowa i nie ukrywam, że to się wiąże z sporymi kosztami, bo tam nikt nie gra za darmo. Natomiast też te kluby z obwarzanka krakowskiego, chociażby tutaj to strona wielicka, nie szkolą w taki sposób, nie mówię o wszystkich, natomiast z chęcią sięgają chociażby po naszych zawodników, oferując im całkiem duże pieniądze, jak na te warunki, które, że tak powiem, na tym poziomie ligowym można by zrobić, co uważam nie do końca normalną rzecz. No ale cóż, no tak jest prawo rynku, no i tutaj nie możemy z tym walczyć. Myślę, że związek w tym momencie jednak będzie jakoś reagował, że to wszystko będzie trochę inaczej wyglądało. Mam nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób uporządkowane, bo związek też wszedł na nowe tory i to też zupełnie inaczej teraz zaczynało wyglądać.
4: Jak to wygląda, jeżeli kluby pozyskują zawodników od państwa? Czy są opłaty transferowe, czy czekamy po prostu, aż skończą się kontrakty?
5: Wszystko zależy od tego, gdzie dany zawodnik idzie. No to, jeżeli im idzie wyżej, tym ta opłata jest wyższa. Jeżeli to jest w obrębie właśnie naszych lig, no to te opłaty są bardzo małe, a już zupełną patologią jest to, że jeżeli na przykład zawodnik odchodzi do ligi niższej, to nasz klub nie otrzymuje z tego nic. I nieważne, że taki zawodnik, załóżmy, tu był szkolony przez 5-10 lat, powstaje jakiś twór w niższej lidze i on, mając pieniądze na opłacenie takiego zawodnika, podbiera go nam i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ponieważ zgodnie z przepisami idzie do ligi niższej i wtedy nie należy nam się praktycznie nic.
4: A czyli co, prawo Bosmanu?
5: No, to też by obowiązywało, ale to jest takie, powiedziałbym, bardziej prawo, które tutaj że przez pewien czas obowiązywało i no, myślę, że tutaj też władze związkowe się będą musiały nad tym pochylić, bo my na przykład w ostatnich latach mieliśmy kilkakrotnie do czynienia z takimi sytuacjami, że nawet nasi najlepsi zawodnicy szukali szczęścia dwie ligi niżej, to jeszcze gdzieś tam w świecie, no ale też wiązało z gratyfikacją finansową, no i to też trzeba rozumieć w obecnych czasach.
4: Gdzie widzi pan kolejarza Kraków za 5 lat?
5: Z nową infrastrukturą, jeszcze bardziej poprawioną, czyli nowy budynek tutaj w Parku Jerzmanowskich, odnowiona infrastruktura na ulicy Bieżanowskiej, to jest bardzo ważne, bo na tym się musimy opierać, na pewno złotej certyfikacji, z bardzo silnym piłkarstwem kobiecym. No i w tym momencie mam nadzieję, że te nasze grupy, które w tym momencie są na etapie Młodzika czy Orlika, bardzo liczne, to te osoby za 5-6 lat będą stanowiły o sile naszego klubu, jeżeli chodzi o piłkę seniorską. A wtedy się zastanowimy, gdzie będziemy grać i po co i o co.
2: Z Robertem Oczkosiem rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. A teraz o nieco bardziej niszowej dyscyplinie, która przyciąga coraz więcej chętnych. Po latach znów słychać odgłosy szarż i okrzyki z boiska. To próba powrotu seniorskiego rugby. Drużyna Krokodyle Kraków pod wodzą Wojciecha Urynowicza celuje w start w Pucharze Polski Rugby League Nines oraz w olimpijskim Rugby Sevens.
6: Dawaj! Dawaj, dawaj, mocno! Box!
7: Kamil Przyłucki. Przygotowany do sezonu może jeszcze nie, bo tak naprawdę zaczęliśmy 2 tygodnie temu, no ale myślę, że jeszcze tak z miesiąc czasu przygotowani będziemy w stanie już startować. Wcześniej trenowaliśmy w NHRK Kraków, tam tak naprawdę zaczęła się tak naprawdę nas wszystkich przygoda z rugby, no ale no niestety sprawy się potoczyły w klubie, że klub się rozpadł tak naprawdę, no i trener założył swój klub i no i my poszliśmy za trenerem. Trenuję już 9. rok, no i można powiedzieć, że tak naprawdę to jest moje hobby. Też wracam po długiej tak naprawdę, znaczy długiej, no pół roku przerwy ponad miałem, no ale nie da się jednak tak odejść całkowicie od tego sportu i no i bardzo chciałem wrócić.
8: Tomasz Hojda, nie jestem jeszcze do końca przygotowany do sezonu, ale wydaje mi się, że jeżeli się przyłożymy i dalej będziemy w większości uszczęszczać na treningi, będziemy gotowi, ponieważ no, wcześniej udawało nam się osiągać duże sukcesy i tak naprawdę tego się nie zapomina, no nie jest to coś, z czego można wyjść, wystarczy, że przypomni się to i owo i wrócimy do starej formy, przez co wydaje mi się, że znowu będziemy mogli grać na starym poziomie. Z kolegami z drużyny trenujemy od praktycznie samego początku. Ja w tym klubie byłem tak naprawdę jedną z pierwszych osób, po mnie zaczęli dochodzić, więc wydaje mi się, że znam ich styl gry na wylot. Ale dzisiaj na treningu mamy paru nowych zawodników. Wydaje mi się obiecujący, więc mam nadzieję, że coś z nich wyjdzie, a nie przyjdą na jeden trening i sobie odpuszczą. Ponieważ faktycznie jeden z nich wydaje się bardzo dobrym zawodnikiem ciężkim, a drugi wydaje się dość wybiegany, przez co byli bardzo dobrym uzupełnieniem do naszego zespołu.
9: Czy można powiedzieć, że to wielki powrót seniorskiego rugby do Nowej Huty?
10: Wojciech Urynowicz, jestem trenerem, prezesem Krakodyli Kraków. Po cichu mamy taką nadzieję. Doczekaliśmy się, że tutaj nasza młodzież już weszła w wiek seniora. No i pomalutku budujemy drużynę. Na razie plany w startach w rugby 7-osobowym, czyli w tej odmianie olimpijskiej. Planujemy również startować w rugby league, czyli takiej kuzynki rugby union. I tutaj w rozgrywkach zarówno w Pucharze Polski 9, jak i również chcemy wystartować w planowanym turnieju w Oświęcimiu w piąteczki. Także też tutaj mamy chęć zagrać jak najwięcej. No tak, żeby ta drużyna też przetarła się, zobaczyła za czym tęskni, bo tutaj część zawodników to są zawodnicy, którzy już trenowali, grali w Mistrzostwach Polski Juniorów, w Mistrzostwach Polski Kadetów. Mamy wśród zawodników również kadrowicza rugby union. Mamy też kadrowicza rugby league, także no jesteśmy tutaj klubem, który specjalizuje się w obu odmianach rugby. Jeżeli tutaj chodzi o zawodników, no to tak jak wspominaliśmy, no są zawodnicy, którzy trenują ze mną tak naprawdę od kategorii miniżaka, także znamy się dosyć długo i tutaj przeszli cały ten system szkoleniowy. Zaczynaliśmy w innym klubie, po założeniu własnego klubu. Zawodnicy, no wiernie z trenerem, kontynuują tutaj swoją przygodę. No ale teraz mamy na treningu chociażby kolegę jednego z zawodników, który przyszedł na pierwszy trening, także uderzamy w młody zespół, dlatego że wiemy, że potrzebujemy trochę czasu, żeby zbudować ten zespół, tak? Stąd tutaj pomysł i adresowanie do tych młodszych trochę seniorów, no bo potrzebujemy kilku lat, żeby ten zespół, mamy nadzieję, pokazał tutaj swój poziom i swoją dominację w rozgrywkach.
9: Krakodyle Kraków to stosunkowo nowy klub. Co pana tak naprawdę skłoniło do założenia go i trenowania akurat tutaj chłopaków z Nowej Huty?
10: Przede wszystkim sam jestem byłym zawodnikiem rugby, jestem trenerem, pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 103. I w związku z tym, że dzieci w szkole gdzieś tam na zajęciach dodatkowych mają te elementy rugby, potem chciały się mierzyć i grać w uproszczonym kontakcie na turniejach regionalnych, stąd za namową rodziców pomysł założenia własnego klubu, no, na własnych zasadach, tak jak każdy sobie wymarzył, więc w związku z tym za namową rodziców założyliśmy tutaj wspólnie klub Krakodyle Kraków.
9: Przejdźmy już do samych treningów. Seniorzy trenują od niedawna. Jak wyglądają obecnie te treningi? Jak zawodnicy są przygotowani?
10: Ponieważ są to początki, tak jak tutaj zaznaczamy, zawodnicy mieli przerwę po jesieni. Mieli też przemyśleć, zastanowić się, czy chcą kontynuować, no bo to jednak jest przeskok między rozgrywkami juniorskimi a seniorskimi. Po przerwie jesienno-zimowej, gdzie zawodnicy oczywiście samodzielnie wykonywali treningi, aby podtrzymać swój dotychczasowy poziom. W związku z tym siłownia i treningi skupiające się również na cardio, na ćwiczeniach interwałowych. Natomiast no teraz już wracamy z treningami typowo rugbowymi. Taki trening mamy raz w tygodniu, w poniedziałki. Natomiast no wychodząc tutaj naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom zawodników, no pozostałe treningi oni indywidualnie według planu treningowego wykonują w czasie wolnym, tak? Także każdy, kiedy ma czas, idzie na tą siłownię, korzysta właśnie też z tych bieżni, czy też infrastruktury. Teraz mamy coraz lepszą tą infrastrukturę sportową i tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Że tutaj wspólnie mamy ten jeden trening, tak, żeby szlifować już stricte elementy rugby. klubowe.
9: Ciężko jest się przestawić zawodnikom na ten poziom seniorski? Czy widać to w treningach?
10: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o treningi, to już jest kwestia mentalu, tak? Że musimy zdawać sobie sprawę, że robią to już dla siebie, tak? Nikt tu nie jest na siłę, nikogo tutaj rodzic nie przyprowadza. Przychodzą w czasie swoim wolnym, więc też staramy się po prostu zrobić intensywnie swoją pracę, szanując innych zawodników, tak? Szanując ich czas wolny, więc nie wygłupiamy się, tylko wykonujemy swoją robotę i po treningu każdy wraca w swoje strony i, no i musi nadrabiać, tak? Bo tutaj jest, tak jak mówię, no zespół młody, więc jeszcze szkoła, nauka, także w ten sposób.
9: Za wami już pierwszy sprawdzian możliwości w Oświęcimiu.
10: Tak, aczkolwiek zawody zostały przesunięte. Dla nas jest to akurat dobra informacja, bo będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na przygotowanie, bo będzie te zawody będą w czerwcu, ale wcześniej planujemy start 24 lub 25, bo tutaj jeszcze precyzyjnej daty nie ma, w Pucharze Polski Rugby League w dziewiątki. Także tutaj już taki pierwszy sprawdzian chcemy zobaczyć, jak jesteśmy przygotowani w tej odmianie rugby do rywalizacji. No już w zeszłym roku, taka ciekawostka, wystartowaliśmy w Pucharze Polski dziewiątek. Wtedy zawodnicy byli w wieku juniorskim. Miałem okazję też wspomóc jako grający trener drużynę i zajęliśmy trzecie miejsce. Także liczymy tutaj, że w tym roku również uda się nam powalczyć o trofeum.
9: No to może właśnie porozmawiamy teraz o tych trofeach, o tym pucharze. W co tak naprawdę celujecie w tym roku? Co chcecie osiągnąć? Co zdobyć?
10: Chcemy utrzymać drużynę, tak? To jest najważniejszy cel, jaki sobie stawiamy, czyli utrzymać drużynę tutaj w Hucie, zbudować coś nowego, pokazać, że Nowa Huta ma potencjał do tego, żeby posiadać własną drużynę, pokazać, że mamy charakter, że mamy serce do walki i to jest najważniejszy cel. A jeżeli przy okazji uda się pokazać to również poprzez wyniki sportowe, no to będziemy zadowoleni, jeżeli tutaj przełoży się to też na sukcesy zarówno w rugby league, jak i w rugby union.
9: A jak z rekrutacją ogólnie do drużyny? Czy często przychodzą tutaj jacyś nowi zawodnicy próbujący swoich sił w rugby? Czy macie jakiś duży odzew?
10: Jeżeli o to chodzi, no to mamy cały czas nabór otwarty, czyli tak naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę, może przyjść na trening. Dobrze jest się zapowiedzieć ze względu na to, że czasami mogą być po jakimś meczu sparingowym i wtedy przekładamy treningi, no tutaj też mam obowiązki zawodowe własne, więc rady pedagogiczne, czy zebrania z rodzicami, więc wiadomo, tutaj też warto po prostu dopytać. Natomiast spotykamy się zawsze w poniedziałki 18:15 i generalnie przychodzą nowi zawodnicy. Często są to zawodnicy, którzy kiedyś grali w rugby, też byli moi wychowankowie, którzy chcą wrócić do tego, bo miło wspominają przygodę rugbową. Są też zawodnicy, którzy grali w innych klubach i też gdzieś im tutaj bliżej na treningi i chcą spróbować z drużyną. No i tak samo tutaj przychodzą koledzy, tak, obecnych zawodników, którzy chcą spróbować, są namawiani przez nich. Wiadomo, czym więcej zawodników na treningu, tym lepiej. Poza tym chcielibyśmy mieć szeroką ławkę, no żeby można było też tutaj celować w zawody i mieć pewny skład, tak, do grania, żeby nas nie ograniczała ilość zawodników, czy wystartujemy, czy też nie.
9: No na boisku widzimy obecnie trenujących 7 zawodników. Czy to jest cała skompletowana kadra, czy nie ma tutaj kogoś, albo jeszcze szukacie po prostu, tak jak już pan mówił, osób na ławkę?
10: Znaczy tak, no jeżeli tutaj jest 7, to tak naprawdę w rugby 7-osobowym możemy wybiec takim składem, tak? Generalnie brakuje tutaj zawodników, którzy są nieobecni z różnego rodzaju powodów, natomiast no myślę, że tak szacując, no jest nas około 12 zawodników, więc myślę, że jeżeli chodzi o zespół taki siódemkowy, czy też na dziewiątki, to jest dobrze, natomiast no też trzeba pilnować tego, żeby ta frekwencja na treningach była cały czas wysoka, no bo to też nie chodzi o to, żeby zawodnik opuszczał trening, tylko był cały czas w tym rygorze treningowym, także tutaj też będziemy na to patrzeć, no bo wiadomo, że no chcemy mieć tą podstawową grupę, która rzetelnie trenuje. Wiadomo, że my też to trochę traktujemy jako zabawę i tutaj rugby w Polsce no jest jednak takim sportem jeszcze mało popularnym i w związku z tym no każdy to robi w czasie wolnym, tak? Także tutaj nie robi tego zarobkowo. W związku z tym też troszeczkę inaczej rozmawiamy, tak, z zawodnikami w momencie, kiedy opuszczają treningi.
9: No to skoro kadra skompletowana, to kiedy będzie można was zobaczyć na jakimś meczu? Kiedy kibice będą mogli przyjść coś pooglądać?
10: Myślę, że jeżeli tylko nasz projekt seniorski przetrwa, tak jak mówię, bo to jest dla nas najważniejszy cel, żeby tą drużynę utrzymać, to będziemy planowali organizowanie turnieju prawdopodobnie w przyszłym sezonie albo jesiennym, albo wiosennym. To wszystko czas pokaże, to też zapał zawodników pokaże, czy zawodnicy wytrzymają w tym reżimie treningowym, czy nie zrażą się po pierwszych startach, jak to będzie wyglądało.
11: Czyli na razie skupiamy się na treningu i jeszcze raz treningu.
10: Dokładnie, na razie budujemy drużynę i patrzymy, co dalej.
2: Do Krokodyli zgłosić się może każdy. Trener podkreśla, że szuka byłych graczy, ale też wszystkich, którzy chcą spróbować rugby. Zapisać można się przez maila drużyny dostępnego na profilu na Facebooku. Jak pachną egipskie mumie i dama z gronostajem, to badają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ramach projektu Odoteka powstaje pierwsza na świecie biblioteka zapachów zabytków. Dzięki temu sztukę będzie można doświadczać nie tylko wzrokiem, ale i innymi zmysłami.
12: Projekt Odoteka jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest to projekt, który realizujemy wspólnie z grupą badawczą z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Lublanie. Czyli jest to projekt bilateralny, a dotyczy on właśnie badania, ale również rekonstrukcji zapachów obiektów zabytkowych. Przy czym chodzi nam o rekonstrukcję zapachu obiektu i zbadanie zapachu samego obiektu, a nie zapachu kontekstu, który mamy w obiekcie. Czyli gdybyśmy mieli na przykład obraz z bukietem kwiatów, to odtwarzamy nadal zapach samego obrazu, a nie zapach bukietu kwiatów w tym przypadku.
1: Jakimi technikami wy to robicie w ogóle? Mając obraz i zbierając zapachy właśnie z tego arcydzieła?
12: Tuż z nadpowierzchni takiego obiektu zbieramy jego zapach do tak zwanych rurek sorpcyjnych. To jest dosłownie

0: Nowość, ludzie i katastrofa. 6 instalacji o wątkach obecnych w twórczości Tadeusza Kantora możecie podziwiać w krakowskiej Krikotece. W lipcu otwarto tam nową, stałą wystawę pod hasłem Kantor – Terapia Widzeń. To dzieła zarówno tytułowego artysty, jak i innych współczesnych twórców bliskich założeniom instytucji.
1: Natalia Zarzycka, dyrektorka Krikoteki. Krikoteka jest instytucją założoną przez Tadeusza Kantora jeszcze w latach 80., przez niego prowadzoną przez pierwsze 10 lat i założoną jako ośrodek teatru Krikoteki. Z taką myślą, aby dokumentować i prezentować dokonania Tadeusza Kantora i jego teatru. Po śmierci artysty Krikoteka jako ośrodek dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie zajmował się przede wszystkim zbieraniem całej spuścizny po artyście, dokumentowaniem jej i prezentowaniem. Od 2014 roku Krikoteka posiada swoją nową, już taką nie nową, bo już ponad 11, prawie 11 lat jesteśmy tutaj siedzibę, w której oprócz prezentacji samych prac Tadeusza Kantora pokazujemy również dzieła artystów współczesnych. Myślę tutaj zarówno o wystawach, jak i o działaniach performatywnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, o działaniach edukacyjnych. Nasza przestrzeń jest tak zaprojektowana, abyśmy mogli realizować interdyscyplinarny program zgodny z tym, jaką sztuką było to, co w swojej twórczości stworzył artysta. Aktualnie w tym roku obchodzimy kilka okrągłych rocznic związanych z Tadeuszem Kantorem i z jego działalnością. Przypomnę, w tym roku przypadła 110. rocznica urodzin artysty, 70. rocznica założenia Teatru Krikot 2, teatru, który Kantor wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim założyli w 1955 roku, nawiązując do pierwszego Krikota, teatru artystów działającego przed I wojną światową. I Tadeusz Kantor od 1955 roku de facto do 90. tego roku, do roku, w którym zmarł, i w tym roku obchodzimy 35. rocznicę śmierci artysty, wystawiał do 75. roku w zasadzie teksty Witkacego. I tutaj też kolejna okrągła rocznica, czyli 50-lecie umarłej klasy. Wystawa, którą otworzyliśmy w lutym, dedykowana właśnie umarłej klasie, jest w prawej sali wystawowej. A od lipca otwieramy drugą wystawę, wystawę w miejscu wystawy stałej poprzedniej, czyli wystawę Kantor Terapia Widzeń, która prezentuje oczywiście dzieła z naszej kolekcji, plus wypożyczone od prywatnych kolekcjonerów dzieła malarskie, których w kolekcji nie posiadamy artysty, ale także prezentujemy na niej prace artystów współczesnych wokół 6 tematów, które porządkują wystawę, 6 konstelacji, w których opowiadamy i zadajemy pytania o współczesność i o to, jak twórczość Kantora wpisuje się w te dzisiejsze czasy. Te 6 konstelacji to Ja to ktoś inny, Rzeczy ludzkie, Ta niesamowita codzienność, W cieniu katastrofy, Jedyną rewolucyjną siłą jest sztuka i niepamięć.
2: Zanim jeszcze sobie tutaj omówimy te konstelacje, zapytam o samą postać Tadeusza Kantora, bo tak jak sam Tadeusz Kantor, tak Krikoteka jest taką instytucją wieloformatową, bo to i malarstwo, i przecież rysunek, film, teatr.
1: Dokładnie. Krikoteka zaprojektowana została po to, aby prezentować twórczość Kantora, ale też czerpać z jej zasobu, widzianego nie tylko jako albo malarstwo, albo teatr, bo sam Kantor bardzo nie lubił i starał się odejść w swoich prekursorskich działaniach od tego sztywnego podziału. I my w swoim programie również staramy się nie myśleć o granicach sztuki, tylko prezentować się w taki sposób, że wzajemnie się przenikają i wynikają bardzo często jedno z drugiego.
2: Ja często gdzieś w kuluarach słyszę, że Krikoteka jest taką instytucją dość niszową, bo skupia się na twórczości w zasadzie jednego artysty. Czy ta twórczość jest trudna do popatrzenia, do zrozumienia? Do kogo ona jest skierowana? Jak pani myśli?
1: Wydaje mi się, szczególnie po tej wystawie, czy na tej wystawie będzie to widoczne jak najbardziej, że pomimo tego, że jesteśmy instytucją założoną i dedykowaną w pewnym sensie jednemu artyście, to spojrzenie nasze na jego dziedzictwo, na jego sztukę pokazuje, że nie mówimy tylko o nim, że tematy, które on poruszał w swojej twórczości, są nie tyle współczesne, co po prostu bardzo aktualne. I odnajdujemy, staramy się za każdym razem na wystawach zaskakiwać widza, pokazując zupełnie nowe odsłony tej twórczości, pokazując nieznane prace, pokazując nieznane wątki, wydobywając mniej popularne, mniej kojarzone z Kantorem nam realizację. Tak też jest na tej wystawie.
2: O czym jest ta wystawa?
3: Raczej czemu ma służyć ta wystawa? I myślę, że to jest dla nas ważniejsze. Kamil Kwitkowski, jeden z kuratorów wystawy Kantor

0: Terapia Widzeń. No, o czym moglibyśmy utknąć w banale, że jest to wystawa o Tadeuszu Kantora, że i innych zaproszonych do tej wystawy pracach, ale zrobiliśmy to po to, żeby nie tyle też rozszczelnić ideę wystawy muzealnej, wystawy kolekcji, a raczej pokazać, że twórczość Tadeusza Kantora może dalej czemuś służyć. A służyć w naszym ujęciu ma, tak jak być może generalnie wszystkie wystawy sztuki współczesnej, tak uważam, innemu, rozszerzonemu, mniej zmąconemu spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. W ogóle dlaczego Kantor? No bo oczywiście Klikoteka, więc nie ktokolwiek inny, ale wydaje mi się, że twórczość Tadeusza Kantora tak bezwzględnie totalna, no bo jesteśmy w budynku, który powstał z jego powodu, nie w tym formie, w tej architekturze, bo to już długo po jego śmierci, ale powołał Klikotekę jako dzieło sztuki, dla mnie przynajmniej, jako instytucję, co już świadczy o pewnym bardzo jakby myśleniu totalnie o samym sobie, swojej twórczości i czym ona mogłaby być, miała być, była. A myślę, że była radykalnie jednak zakorzeniona w jego własnych doświadczeniach samego siebie i doświadczeniach tego wszystkiego, co spotkało Europę w XX wieku i do nas wróciło, o ile nigdy nie zniknęło. Dlatego ta sztuka, wydaje mi się, może być ciągle soczewką patrzącą na rzeczywistość. Bo te traumy są ciągle aktualizowane w inny sposób.
1: Tutaj widzę na wystawie też całe spektrum twórczości Kantora, bo jest i malarstwo, jest i rysunek, są i multimedia. Tak naprawdę każda ta instalacja, konstelacja, bo tak mówicie o tej wystawie, jest inna i opowiada o czymś zupełnie innym.
0: I to jest, myślę, też ważne, bo myślę, że to jest taka wystawa, która też staje w kontrze idei samej Klikoteki, która jednak powstała po to, żeby zachowywać twórczość teatralną Tadeusza Kantora, scenografię, obiekty powstające do spektakli, chociaż sam je traktował też jako rzeźby. Tak została skonstruowana kolekcja Klikoteki z brakami oczywistymi w postaci Tadeusza Kantora. No nie jesteśmy muzeum. Muzeum jest tylko naszą częścią, więc nie mamy jego w pełni rysunków, malarstwa, wszystkich rzeczy, którymi się zajmował. Na tej wystawie one się pierwszy raz, myślę, wobec innych wystaw stałych w tym budynku na Nadwiślańskiej w Krakowie pojawiają, czyli obrazy, rysunki i nie tylko. Są oczywiście też spektakle, ale nie w całości, raczej we fragmentach. No i co jest bardzo ważne, pojawiają się wybrane w tych 6 rozdziałach tej wystawy przez nas i zaproszone inne współczesne osoby artystyczne, co w Klikotece od dawna staramy się robić, nieustannie Kantora zderzać z tym, co dzieje się w sztuce teraz. Pierwszy raz robimy to na wystawie stałej.
1: Co to są za instalacje?
0: Może zaczniemy, i myślę, że to jest ważna praca, dla mnie w sumie też, bo to świetna artystka, uczestniczyłem też w powstawaniu bardzo intensywnie tej pracy, bo jest to realizacja przygotowana specjalnie dla nas, jest to Marysia Lewandowska. Film Niemożliwe staje się możliwe i trochę aneks do tego filmu Odpakowywanie, czyli 2 prace wideo. Marysia Lewandowska jest fantastyczną artystką pracującą na archiwach, na brakach archiwów, na różnych przekłamaniach archiwów, pamięci, kolekcji, instytucji. Co jest istotne, bo stoimy w pierwszej konstelacji. Nie chcemy mówić, że one są jakoś chronologiczne, ale jednak wystawę zaczyna się oglądać od rozdziału Ja to ktoś inny. I obok imaginacji własnej śmierci, jakim jest figura autoportret Kantora obok trumny, jest film, który nie jest stricte Kantorze, jest o Marii Stangret, jego żonie, i jest o wnętrzu, w którym żyli, z którego Kantor się wyprowadził w 1987 roku, zostawiając Marię. W tym wnętrzu Maria dalej żyła, będąca bardzo ciekawą, gęstą, mięsistą artystką. I jest to nie tylko, myślę, opowieść o relacji par artystycznych i właśnie na polu genderowym, kto wygrywa, kto przegrywa, ale w geście Marysi Lewandowskiej ten film jest dla mnie jest jakimś właściwie wejściem w tę wystawę. Zobaczenie tego miejsca, tego mieszkania, które ciągle istnieje, jest zachowane, wygląda dokładnie tak, jak Kantor jeszcze żył, się ujawniają inne zupełnie spojrzenia na Kantora. Od obsesji archiwizowania do życia w przedziwnym, niewygodnym, drewnianym wnętrzu, zupełnie nieawangardowym. I na tym filmie nie ma ani Kantora, nie ma Marii. Jest dziwna niesamowitość. Są rzeczy i to są ładne, myślę, przejścia do kolejnych działów tej wystawy, czyli ludzkie rzeczy, niesamowita codzienność, które prowadzą do kolejnych, takich jak zastanowienie się nad cieniem katastrofy. Wiemy, że cały czas jest nad nami. Pytania, czy sztuka może doprowadzić do rewolucji i to jakiej? Albo jak by wyglądała, jak może wyglądać? I czym jest niepamięć albo wyobrażenie sobie własnego nieistnienia?
1: 2 obrazy po 2 przeciwnych stronach sali też mamy.
0: Tak, mamy 2 obrazy z zupełnie różnych momentów malarstwa Kantora, czyli mamy jego informel z końca lat 50., z momentu, w którym Kantor był pewnego rodzaju emisariuszem sztuki zachodniej przewożonej do Polski, więc to jest okres, kiedy pojawia się malarstwo informelowe. Kantor używał słowa taszyzm i to jest bardzo ciekawe, ciekawe, bo to jest zupełnie inny informel niż ten, który znamy u Pollocka. To czuć, to widać, że jednak to nie chodzi o dziki gest, chodzi jednak o coś, co jest bardziej skomplikowane. Można by było użyć słowa wyrachowane, że raczej chodzi, że informel tutaj służy, ta abstrakcja służy raczej skonstruowaniu pewnej narracji o sobie również jako twórcy. Co w jaki sposób może udowadniać późny obraz Cantora, w którym jest jego autoportret, kiedy znowu wrócił do figuracji, którą porzucił w pewnym momencie i Cantor maluje siebie, i to jest strasznie trudny tytuł, który wszyscy przekręcają, czyli maluje siebie, jak tytułuję obraz, ścieram obraz, na którym jestem namalowany, jak ścieram obraz, to jest cykl Dalej nie już nic, 87 rok, 30 lat różnicy. I zupełnie różne myślenie o obrazie, o malarstwie i o sobie też w swojej twórczości.
1: A dlaczego warto przyjść do Cricot i na tę wystawę?
0: Z tego samego powodu, dla którego warto mierzyć się ze sztuką, sztuką współczesną, nieważne, że ona pochodzi z rąk artysty już nieżyjącego od 90 roku, ale inni twórcy w większości tutaj żyją, bo skąd jest ten tytuł Cantor Terapia Widzeń? Zaryzykowaliśmy pewnie niebezpieczeństwo zbliżania się do pewnych medycznych narracji, ale chodzi o to, w co ja też uważam i wierzę, sztuka współczesna jest rodzajem komunikatu, narzędziem komunikacji pozwalającym nam właśnie inaczej spojrzeć na rzeczywistość, bo jest jej bezwzględną częścią. I myślę, że to jest ważne w tej wystawie, że właśnie pokazujemy, że sztuka Cantora, jakkolwiek nie uniesiona w pewnych obłokach własnego performowanego geniuszu, była zakorzeniona w rzeczywistości, bo zobaczenie tego może powodować, że my możemy tą rzeczywistość inaczej zobaczyć, a dzięki temu możemy ją na nowo skonstruować i wyjść z tego kryzysu, który nas coraz bardziej, w coraz dłuższy sposób otacza.
2: A wystawę możecie oglądać od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19. W Cricotece była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Nazywany jest przez fanów Kleosią i ma za sobą długą historię, bo sięgającą 1909 roku. Na północy Krakowa w Lidze Okręgowej gra Klepardia. To jeden z najstarszych klubów w Krakowie. Najpierw funkcjonował jako KS Krowodrza, potem jako Prądnicki Klub Sportowy, a finalnie od 1967 roku właśnie jako Klepardia. Od tego czasu Akademia tego klubu dała polskiej piłce wiele talentów, w tym zawodników grających w Ekstraklasie, czy nawet reprezentantów Polski.
3: Jesteśmy na Prądniku Białym, Klepardia Kraków. Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Klepardia jako klub.
4: Jarosław Marfiak, zastępca prezesa klubu sportowego Klepardia i generalnie odpowiadam za sprawy administracyjne i ogólnie też za całość klubu. Klepardia zawsze była klubem dzielnicowym i tak też pozostanie, jest i to wszystko, co się dzieje w dzielnicy, tak naprawdę dotyczy również klubu sportowego Klepardia. Ta historia ciągnie się od początku poprzedniego wieku, więc myślę, że będzie dalej trwała i trwa.
3: Jak wygląda ta historia? Jak to się zaczęło w ogóle? Jaka jest geneza?
4: No początki klubu sportowego Klepardia, który tak naprawdę pod tą nazwą zaczął działać w roku 1967, a powstał klub Klepardia, powstał połączenia dwóch klubów, Prądnickiego i Towarzystwa Sportowego Krowodrza. I początek Towarzystwa Sportowego Krowodrza to jest rok 1909, a tak naprawdę też jeszcze była wcześniejsza nazwa Modrzejówka i to wszystko zaczęło się przy ulicy Wrocławskiej. To pierwsze boisko Krowodrzy to było naprzeciw jednostki wojskowej na Wrocławskiej. Tam był jeszcze, wtedy był teren niezabudowany i tam były pierwsze tereny i tak naprawdę do czasu wojny istniał tam ten klub. Potem oczywiście były zmiany. Jednocześnie w roku 1930 powstał Prądnicki. Również wtedy egzystowała taka nazwa jak Prądnik i w wyniku połączenia tych klubów powstał Prądnicki. Tak było do, tak jak wspomniałem, do czasu wojny. Potem była wojna i po wojnie w roku 1944, czyli nie do końca po wojnie, został rektowany klub Prądnicki i w roku 1955, to już taka oficjalna data jest, kiedy ten klub w pełni zaczął działać i w 1956 roku teren, na którym w tej chwili się znajdujemy, czyli tutaj Fieldorfa Nila, dawniej to była Prądnicka 74, te tereny zostały przeznaczone pod budowę boiska i kilka lat później, rok później, a to wtedy to były czasy, kiedy boiska to nie były budowane przez przedsiębiorstwa, tylko głównie przez działaczy i działacze tego klubu wcześniej rozpoczęli budowę boiska, porządkowanie terenu i tak rok później, w 1957 powstało boisko, dwa lata później powstała hala, ona została otwarta w 1961, o ile dobrze pamiętam i tak zaczęły się dzieje Klepardii przy ulicy Prądnickiej 74. Kolejną datą ważną to był rok 1967, w którym Prądnicki został połączony z Krowodrzą i powstał, wtedy to był dzielnicowy klub sportowy Klepardia, potem potem tam on przechodził różnego rodzaju nazwy, bo to były lata komunistyczne, socjalistyczne tak naprawdę. I wtedy też klub tam parę razy zmieniał nazwę, bo wtedy pojawiły się zakłady patronackie, które tak powiem utrzymywały działalność poszczególnych klubów. To były takie główne zakłady, oczywiście były też pomniejsze, które wspomagały klub. A wspomaganie klubu polegało głównie na tym, że były osoby, które działały w klubie w sensie po części działacze, czyli gospodarze klubu, czyli odpowiedzialne za utrzymanie bieżące obiektów. To byli pracownicy tych poszczególnych, zatrudniani w poszczególnych zakładach, ale one generalnie pracowały na terenie klubu. Oczywiście to z czasem się zmieniało i doszliśmy do sytuacji czasów obecnych, gdzie tak naprawdę kluby same już się utrzymują w sensie pracowników, zarazem jeżeli chodzi o zarządzanie klubem. W naszym przypadku są to głównie działacze społeczni, jeżeli chodzi natomiast o tych, którzy na bieżąco utrzymują klub w sensie gospodarczym, czyli tam zadbanie o boiska, o porządek w klubie i utrzymanie terenów zewnętrznych, no to oczywiście są pracownicy zatrudnieni przez klub, natomiast działacze jako takowy, czyli zarząd, to są na ogół i tak u nas do tej pory to trwa, to są działacze nieetatowi, społeczni, czyli wolontariusze, tak to się w obecnych czasach nazywa.
3: To może teraz trochę więcej o samej grze. Jakie były największe sukcesy w historii klubu?
4: Tak naprawdę najwyżej byliśmy na poziomie trzeciej ligi, to był tylko jeden sezon, to był taki epizod dla naszego klubu. Oczywiście ta hierarchia i przez ten długi okres czasu się zmieniała, no bo dawniej to wiadomo było ABC klasa, potem już była bezpośrednio trzecia liga, druga, pierwsza, a w tej chwili jakbyśmy popatrzyli na ten szczebel, to ta A klasa to jest ósmy albo już nad dziewiąty poziom, no nie rozgrywkowy, więc to jest zupełnie inaczej i wtedy tak naprawdę Klepardia grała regularnie grała na poziomie czwartym, że tak powiem, rozgrywek ogólnopolskich. Potem to się wszystko zmieniało w latach 70., 80., ten poziom, że tak powiem, nazewnictwa zmieniał się z różnych przyczyn. Ta klasa już, to już nie jest ta klasa. Na chwilę obecną gramy w lidze okręgowej i to jest Zbyszek, który poziom szósty? No, szósty poziom od góry, więc to nie jest już tak jak było dawniej.
3: No to może teraz właśnie o tym, jak się gra na szóstym poziomie rozgrywkowym. Jakby pan podsumował ostatni sezon w wykonaniu Klepardii?
5: Zbigniew Wajda, prezes klubu sportowego Klepardia. No, ostatni sezon był bardzo dobry. W krakowskiej grupie okręgowej drugiej zajęliśmy drugie miejsce, braliśmy udział w barażach, niestety pierwszy mecz przegraliśmy ze Śledziewicami 4-0, no i odpadliśmy, no ale zajęliśmy drugie miejsce na nasze możliwości obecne, bo pierwsza drużyna opiera się w większości na wychowankach zawodników młodych, w sumie starszych zawodników mamy 4, które tu są od lat, ale dążymy do tego, żeby pierwsza drużyna właśnie opierała się na naszych wychowankach, żeby nie korzystać z zawodników czy studentów, którzy tu przyjeżdżają do Krakowa w pierwszej drużynie, no bo gdzieś te dzieci kończące wiek juniora muszą iść. No, oczywiście nie wszystkie nadają się do gry w pierwszej drużynie, ale staramy się je wypożyczać do innych klubów. Obecnie w klubie mamy 11 grup młodzieżowych, ponad 250 dzieci. Także no, borykamy się też akurat teraz z trudnościami z boiskami, no bo boisko, które mieliśmy na Mackiewicza, tam gdzie jest basen, no obecnie musieliśmy oddać, bo tam budujemy duży obiekt sportowy. No i bazujemy teraz na boiskach Prądniczanki SMS-a, no, które musimy niestety wypożyczać, płacąc za to, no bo takie są realia życia, nikt nam za darmo po prostu boiska nie da, tym bardziej, że są rozgrywki, te kluby też trenują, mają swoje zajęcia, no ale liczymy na to, że jak to powiedziano w pierwszym kwartale 2027 obiekt zostanie na Mackiewicza oddany i tam będziemy mieli to swoje pierwotne boisko, które no, zostało oddane, no bo pod teren budowy.
3: Jak u Państwa wygląda ten trening młodych zawodników? Na co Państwo stawiają?
5: Stawiamy przede wszystkim pierwsze na trenerów, którzy muszą mieć odpowiednie uprawnienia do trenowania dzieci i nie wszyscy oczywiście się do tego nadają, no bo młodzież jest różna, no. Dzieci są różne, także jedni respektują zajęcia z trenerów, drudzi nie respektują, tak, ale staramy się tak wiekowo dobrać, żeby to jakoś tym dzieciom się podobało, no i organizują im różne zajęcia, no. Jak okres letni jest, to półkolonie organizujemy dla tych dzieci po prostu, no, które nigdzie nie wyjechały. Chodzimy na basen też, do kina, no, mają tu dzieci zajęcia na miejscu też, tak. Po prostu staramy się odciągnąć od smartfonów i komputerów, no, bo to, co przebywają tu w klubie, no, to jakoś na pewno na rozwój fizyczny ich wpływa, nie siedzenie przed telewizorem czy przed komputerem przez pół dnia.
3: Czy już rozmawiałem z kilkoma klubami, które też pracują z dziećmi i pojawiała się jedna taka kwestia, że teraz, kiedy dzieci przychodzą już do klubów, to one są gorsze fizycznie niż kiedyś, że to wygląda znacznie słabiej i trzeba dużo nadrabiać.
5: To znaczy, no mówiłem, że staramy się odciągnąć od tego, ale to wie pan, to po powinno już w szkole być przeprowadzone na lekcjach WF-u, nie na zasadzie, że nauczyciel przychodzi, rzuca dzieciom piłkę i grajcie, no bo to się odbywa tak. Doszło do tego, no, że dziecko nie umie zrobić przewrotu do przodu, a do tyłu to już w ogóle dla niego to jest coś, czym się bardzo często rzadko spotykał w szkole, także tutaj staramy się w jakiś sposób pomóc.
3: Jeszcze wróćmy na chwilkę do drużyny seniorskiej. To drugie miejsce odczuwają pewnie Państwo niedosyt.
5: Odczuwamy, zawsze się gra o najwyższe cele, no ale czasami to nie wychodzi tak, że ale wie pan, następny sezon, następne mecze, także może akurat w roku się udaje. Zobaczymy, życie pokaże. Wszystko zależy od zawodników.
3: Czy są jakieś postacie, które wywodzą się z Klepardii, albo które może są związane z Klepardią, o których powinniśmy wiedzieć albo pamiętać?
4: Ja może jeszcze wrócę tylko odnośnie tego stopnia sprawności fizycznej. Generalnie staramy się trenerów też prosić o to, żeby nie tylko kładli nacisk na piłkę, no bo to ma być taka ostateczna wersja, tylko generalnie na rozwój fizyczny i staramy się, żeby trenerzy sprowadzali dużo takich zajęć. Prosimy ich o to generalnie, bo oni są fachowcami, o to, żeby prowadzali dużo zajęć takich nad usprawnieniem dzieci, no nie? Czyli sposobu biegania, nauki sposobu biegania, poruszania się i tak dalej, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście te tendencje są generalnie już zauważone w rozwoju sportu w Polsce, no bo mamy z tym kłopot i my tutaj trenerów też zawsze o to prosimy, że jak pojawiają się u nas młodzi ludzie, żeby zaczynać od tego, żeby najpierw nauczyli się biegać, poprawnie poruszać, a te sprawy taktyczne, rozgrywek i te już prawdziwej zabawy w piłkę, no to żeby później do tego. I tak też u nas to działa i generalnie to upowszechnianie kultury fizycznej jest takim podstawowym elementem u nas, a potem już idziemy w te dalsze, kiedy dzieci naprawdę nie robią sobie, ja może powiem tak nieładnie, krzywdy biegając, więc potem to jest kolejny etap. A wracając do zawodników takich najbardziej znanych, jeżeli chodzi o nasz klub wychowanków, no to najbardziej chyba znanym jest Piotr Skrobowski, który później wylądował w Wiśle, to jest reprezentant Polski, potem również jeden z prezesów Wisły, takich, którzy budowali Wisłę po okresie przemian. No i on się u nas często pojawia na boisku, spotykamy się, więc dobrze się znamy i dalej kontakt z klubem utrzymuje. Drugim takim zawodnikiem, który też był znany, a już niestety nie żyje, to jest Wiesław Dybczak, to jest zawodnik, który grał w Garbarni, grał w Krakowi, w Hutniku, także jest to też postać znana w krakowskim środowisku i nie tylko w krakowskim. Kolejnym takim zawodnikiem to jest Zbigniew Gręda, który tutaj też jest wychowankiem naszego klubu i on przeszedł od nas do Wisły. Kolejnym jego klubem było Zagłębie Sosnowiec, no i potem grał już tam po mniejszych klubach zagranicznych i to też jest zawodnik, którym utrzymujemy na bieżąco kontakt, czasem odwiedza, mieszka poza Krakowem, więc jest to trochę utrudnione, ale niemniej jednak jest to też wychowanek naszego klubu. Są też i tacy, którzy są mniej znani, mianowicie Dawid Bułka, to jest bramkarz taki, który też zaczął grę w Klepardii, potem przeszedł przez Świt Krzeszowice, przez Wisłę Kraków. To jest też taki zawodnik, który gdzieś tam wyszedł na wyższe szczeble. Podobnie był taki Paweł Chmiel, który poszedł do różnych śląskich drużyn i też poprzez chyba Chrzanów, z tego co pamiętam, również grał na poziomie drugiej i nawet nie drugiej ligi, chyba nawet to był najwyższy jego poziom. Mnóstwo zawodników żeśmy wychowali, takich, którzy grali na poziomie trzeciej ligi, czwartej ligi i to w obecnych czasach, więc to tutaj to na bieżąco od nas tacy zawodnicy odchodzą i gdzieś tam się pojawiają.
5: Jarek zapomniał o Sebastianie Leszczaku, obecnym reprezentacie Polski w futsalu.
3: Jak będzie wyglądać Klepardia za 5 lat? W którym będzie miejscu?
5: Za 5 lat? No na pewno staramy się być, będziemy starali się być w piątej lidze, nie wyższej. No na pewno będziemy tu zresztą co roku staramy się jakieś te budynki, remonty przeprowadzać, także zapewnić tej młodzieży jakieś godne warunki, żeby przychodził do ładnych obiektów, dobrym wyposażeniem, dobrą murawą. Staramy się tak robić, no miejmy nadzieję, że nam się to uda, no ale w dużej mierze to zależy oczywiście od zawodników, nie od nas.
3: Bo wszystko się dzieje na boisku.
5: Wszystko się dzieje na boisku. Czasami nie w nogach, a w głowach zawodników.
4: Tak naprawdę Klepardia, oprócz tego obiektu, na którym się znajdujemy tutaj w tej chwili Fieldorfa Nila 5, dawniej Topońska 74, tak jak mówiłem, to tu mamy boisko z pełnym zapleczem administracyjno-treningowo-socjalnym, tak to nazwijmy, z małą halą sportową. Oprócz tego mamy drugie obiekty na ulicy Mackiewicza 14, no i tam był słynny basen otwarty Klepardii, w tej chwili on jest w remoncie, przebudowie, ma tam powstać zespół basenów krytych, do tego baseny otwarte i tam też zawsze od paru dziesięciu lat mieliśmy boisko ze sztuczną murawą, tak naprawdę, gdzie tam mogły w bieżących treningach uczestniczyć wszystkie drużyny młodzieżowe i tak też to się działo i teraz, ponieważ 2 lata, że tak powiem, mamy tamten obiekt w budowie, więc nie możemy z tamtych obiektów korzystać. Myślimy, że tam, mamy nadzieję, że tam wrócimy i dalej będziemy mogli kontynuować na tych dwóch obiektach naszą działalność i myślę, że to się będzie wiązało z zupełnie już innym klubem, który w innej rzeczywistości pojawi się za 2 lata i to będzie w tamtym czasie, czyli w 2027, to będzie okrągła rocznica 67-27, to będzie taka okrągła data, która myślę, że zepnie te dwa ważne elementy. Podobnie jak było to w latach 70., kiedy dla potrzeb klubu został uruchomiony basen otwarty. No nie, to były lata 70., początek lat 70. i to też była wielka feta w całej dzielnicy, bo to też są, trzeba podkreślić, takie ważne wydarzenia dla całej dzielnicy. Nie tylko to boisko, które tu jest, które się rozbudowało i, że tak powiem, unowocześniło, ale również tamta część rejonu Krakowa, bo tam to jest taka bardziej już dla dzielnicy, że tak powiem, w tym kierunku otwarta część działalności, czyli taka bardziej na upowszechnianie zdecydowanie atrakcji, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną i tak samo, jeżeli chodzi o upowszechnianie tej kultury fizycznej, tak ważne dla nas.
2: A z przedstawicielami Klepardii rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. Ogród Ojców Paulinów na Skałce to kolejna zielona przestrzeń, którą odkrywamy w magazynie reporterów. Mimo bliskości Ronda Grunwaldzkiego i szlaków turystycznych, ogród pozwala odpocząć od codziennego zgiełku. Miejsce to jest otwarte dla wszystkich, ale wejść można tam tylko z przewodnikiem.
6: Ojciec Mariusz Tabulski, przeor klasztoru Paulinów na Skałce. To miejsce związane jest ze świętym Stanisławem, jego kultem, czyli prawie 940 lat. Na początku tutaj był ksiądz diecezjalny prowadząc to sanktuarium, ale w 1472 roku przybywają tutaj Paulini i trochę myślę, że ze względu właśnie na Paulinów tworzy się ogród, bo wokół był teren w dużej mierze uprawny, który był zagospodarowany pewnie przez tych, którzy posługiwali w tym miejscu, bo były i wtedy inne uwarunkowania społeczne. 1472 rok, Jan Długosz ofiarowuje nam to miejsce, no i na początku w dużej mierze chodziło o to, żebyśmy się utrzymali, czyli ten ogród miał charakter taki praktyczny, czyli warzywny, były trzymane tu zwierzęta. Nie miało to charakteru, tak jak dzisiaj nazywamy to ogrodem trochę takim kontemplacyjnym. Nie jest to tak, jak są miejsca, w którym są ogrody tak zwane biblijne, gdzie są elementy i roślin, i architektury biblijnej. W naszym przypadku no to jest właśnie ogród, który ma charakter rekreacyjny, taki modlitewny.
7: Aby tutaj się dostać, trzeba po wejściu na skałkę od ulicy Skałecznej skręcić w lewo i następnie przez pewną bramę przejść i wtedy się wchodzi właśnie do tego ogrodu. Czy tutaj można chodzić indywidualnie, czy tylko z przewodnikiem?
6: Często mówimy, że do klasztoru trudno jest wejść, ale trudno z niego wyjść. Ale tak naprawdę no, chodzi o to, żebyśmy tutaj mieli porządek, więc do tego ogrodu wchodzimy z przewodnikiem przy krypcie zasłużonych twórców kultury, czyli przy wejściu do bazyliki znajduje się właśnie taki punkt, w którym możemy się umówić na zwiedzanie z przewodnikiem tego miejsca. Dzisiejszy charakter tego ogrodu wiąże się w dużej mierze z wydarzeniami no, dosyć praktycznymi. Ja wtedy byłem nawet sam klerykiem, jak przybyłem tutaj w 1989 roku, no to ten ogród jeszcze w dużej mierze miał charakter taki owocowo-warzywny. Był to czas trudności, kiedy musieliśmy zdobywać za pomocą kartek albo różnych poszukiwań artykuły do jedzenia, do utrzymania. No i wtedy myśmy jako klerycy pielili ten ogród warzywny. Mieliśmy tutaj na zapleczu również kilka świnek, no żeby się właśnie utrzymać, bo i klasztor, i seminarium no, potrzebowało właśnie konkretnego pożywienia. I po roku 90 no, został ten ogród przekształcony. Projekt pani Elżbiety Mirek doprowadził do takiego właśnie charakteru barokowego. Dzisiaj ten ogród właśnie ma charakter już trochę zmieniony, bo każdy z tych, którzy się tutaj tym ogrodem opiekują, a są to zakonnicy, wkłada trochę serca swojej inwencji. Dzisiaj jest to brat Janusz, który tym ogrodem na co dzień się opiekuje. Brat zakonny, pomagają mu bracia klerycy. Jest dużo zieleni, są kapliczki Matki Bożej, są alejki, gdzie bracia przychodzą na modlitwę, na kontemplację. Mamy też 3 starszych ojców, więc jest to miejsce ich odpoczynku. Trochę, można powiedzieć, osłonięci przed światem. No taki jest nasz charyzmat, modlitwa, posługa, trochę kontemplacji, ciszy. No i to przy każdym naszym paulińskim ogrodzie i klasztorze staramy się wiernie pilnować i strzec tego trochę skarbu takiego, jako miejsce, które nazywamy klasztorem. klauzurą, to znaczy miejscem odosobnienia, gdzie możemy się modlić, spotykać z Panem Bogiem, ale też przeżyć właśnie rekreację, czyli wspólny moment, w którym rozmawiamy, dzielimy się śmiejemy, trochę rozmawiamy o różnych trudnych sprawach, które się pojawiają w życiu każdego z nas, czy w naszej ojczyźnie.
7: Jedną z części wielkiego ogrodu na skałce przy klasztorze Paulinów jest park archeologiczny. Co to jest za miejsce? Jaka jest jego historia?
6: To już Szyszko Bohusz w latach 30. zaczął tutaj swoje wykopaliska, budując jednocześnie budynek, który nazywamy Juwenatem. Tutaj chciał Szyszko Bohusz potwierdzić pewne tezy związane z tym, że stał tu kościół po pierwsze romański, czyli ten XI-wieczny na wzgórzu, bo jak wchodzimy na skałkę na dziedzińcu, nie widzimy tego wzgórza, dopiero właśnie od strony południowej jesteśmy w stanie zobaczyć, że skałka właśnie zbudowana jest na skale, na wapiennej skale i tutaj widzimy pozostałości już kościoła gotyckiego, czyli tego drugiego, bo nie zachowały się żadne fragmenty takiej rotundy z XI wieku, a badania archeologów mówią, że tutaj na tym wzgórzu można było znaleźć również ślady wspólnot słowiańskich, czyli jeszcze przedchrześcijańskie kulty znajdujące się właśnie tu w dorzeczach Wisły. Więc drugi kościół gotycki powstał prawdopodobnie w XIII-XIV wieku. Przypisuje się właśnie po tych wykopaliskach archeologicznych, które zostały w latach 2022-2024 tutaj zakończone i dzisiaj widzimy pewne zarysy i kościoła gotyckiego, muru kazimierzowskiego i dziwnego pomieszczenia, którego tylko fragment fundamentu widzimy. To prawdopodobnie wieża i miejsce pierwszego pochówku świętego Stanisława, bo wiemy, że zginął w 1079 roku. Dopiero po 8 latach jego ciało zostało przeniesione na Wawel po opuszczeniu, po wygonieniu króla Bolesława Śmiałego, który udał się na pokutę. I to miejsce dzisiaj właśnie przypomina taki park, w którym możemy poznać początki i kościoła, i miejsca kultu, i można powiedzieć miejsce najważniejsze, bo dzięki temu widzimy, dlaczego jest to miejsce czci, kultu ze względu na śmierć męczeńską świętego Stanisława.
7: Ta część niedawno została udostępniona mieszkańcom oraz turystom. Można powiedzieć, że to dotychczas była zamknięta przestrzeń skałki.
6: Tak, jak oprowadzamy tutaj grupy, bo jest to miejsce, w którym indywidualnie nie można dojść, bo jest to w części właśnie ogrodu naszego klasztornego. Dochodzimy przez bramę tego ogrodu i wchodzimy po schodach. To wielu mówiło, nigdy stąd nie widziałem Krakowa, bo stąd rozpościera się i bulwar Wiślany, i Wisła, i wychodząc ponad prawie 3-metrowe mury, widzimy zupełnie inny świat. To właśnie to mieszanie się tutaj tych przeżyć kontemplacji, ciszy i kiedy wychodzimy ponad te mury gdzieś na wysokość, myślę, że 5-6 metrów na tym wzgórzu, no to widzimy od razu ten świat, który pędzi do pracy, czy z pracy, czy ktoś przejeżdża właśnie przez Kraków, bo obok jest ruchliwa ulica Konopnickiej i hotele, więc to właśnie takie zderzenie tych, którzy po chwili odkrywają ciszę i za chwilę widzą tą różnicę między ciszą a tym hałasem miejskim. Tych, którzy tutaj się wybiorą, zapraszam na taką ścieżkę edukacyjną, w której na 6 planszach jest pokazana i historia związana ze świętym Stanisławem, ale też historia 3 świątyń, czyli romańskiej, gotyckiej i barokowej na skałce.
7: Mamy tutaj mnóstwo roślin, mnóstwo drzew. Jesteśmy w stanie zliczyć, ile tutaj na przykład mamy gatunków zieleni, czy w ogóle ktokolwiek się nad tym kiedyś zastanawiał?
6: No to dobre na pewno pytanie. Myślę, że jak Państwo przybędą tutaj, to można poprowadzić takie badania, ale ciekawym takim doświadczeniem jest to, że dla uczczenia wydarzenia, różnych wydarzeń ważnych, na przykład pontyfikatu papieża Jana Pawła II albo Benedykta, czy też rocznicy święceń, albo jakiś jubileusz. Na przykład ostatnio mieliśmy stulecie naszego współbrata i ktoś ofiarował mu drzewo, więc w taki sposób chcemy uczcić pamięć ważnych osób. Jest tutaj właśnie ten Bóg taki rozłożysty na cześć papieża Benedykta. Są dęby Jana Pawła II, jest brzoza właśnie ojca Jana i jarzębina ojca Stanisława, ale też mamy piękny w środku klomb, gdzie jest fontanna i gdzie są róże, magnolie, które mają już około 20 lat. Zawsze jak jest wiosna, no to tutaj jest pięknie. Uroczystości świętego Stanisława są zawsze w atmosferze właśnie tych pięknych kwiatów, a w środku, kiedy wychodzimy, widzimy fragment boiska, bo obok jest seminarium.
7: Jest jeszcze miejsce, jest jeszcze teren, który niedawno został udostępniony mieszkańcom Krakowa i jest na niego pomysł. Chodzi oczywiście o teren zielony, ogród przy ulicy Skałecznej, przed wejściem na Skałkę.
6: Tak, dzisiaj to jest łąka. Oczywiście kiedyś to był zasadnicza część ogrodu warzywno-owocowego XVII-wiecznego. Paulini to rozwijali, ale przyszły wydarzenia lat 90. Kardynał Wojtyła prosił, żeby to miejsce udostępnić pielgrzymom ze względu na 900-lecie śmierci świętego Stanisława. Pamiętamy, że przybył tutaj jako papież w 1979 roku. Stała łąka pusta, na której odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, zwłaszcza Dzień Dziecka od lat 90. i dzisiaj Ołtarz Trzech Tysiącleci. Miejsce, które dzięki właśnie współpracy z miastem udostępniliśmy 3 lata temu i wygranym razem z mieszkańcami tutaj dzielnicy Kazimierz projektowi Funduszu Obywatelskiego rozpoczęliśmy już przygotowania projektowe. Będzie tu ogród kontemplacyjny i sad dla mieszkańców Kazimierza i oczywiście dla gości. Już jest piękny projekt. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, czyli w 2026, będziemy mogli cieszyć się pięknym tym ogrodem, częścią rekreacyjną i miejscem odpoczynku dla wszystkich, którzy tutaj będą przychodzili. A więc zapraszamy na Skałkę nie tylko od święta, przy okazji uczczenia świętego Stanisława, ale na co dzień właśnie, żeby doświadczyć, dotknąć piękna ciszy na ławkach, na schodach. Jest tu gdzie odpocząć. A jeśli Państwo będziecie chcieli być oprowadzeni, to zajrzyjcie na naszą stronę www.skalka-paulini pod zakładką zwiedzanie. Tam są informacje dotyczące oprowadzania, na które zapraszamy szczególnie w sobotę i w niedzielę. Godzina 10, 12 i 15. A jeżeli ktoś poza tymi sobotnimi, weekendowymi terminami chciałby być oprowadzony, to tam jest również kontakt do umówienia się. Zapraszamy na Skałkę.
2: Na spacer po ogrodzie ojców Paulinów wybrał się Maciej Uszko. Od kilku lat życie i woda tętni tam na nowo. Historia uzdrowiska Mateczny sięga końca XIX wieku. Osiadły w Podgórzu Czech. Antoni Mateczny, budując swój dom przy ulicy Kalwaryjskiej, odkrył wówczas źródło wody leczniczej. Odkrycie złoża przełożyło się na założenie uzdrowiska, które specjalizowało się w leczeniu chorób reumatycznych i neurologicznych.
8: Maciej Tomaszewski, jestem specjalistą do spraw marketingu krakowskiej pijalni zdrojowej, a również jestem przewodnikiem po Krakowie. Krakowska pijalnia zdrojowa została otwarta dla mieszkańców we wrześniu 2021 roku, podczas podgórskich dni otwartych drzwi, tak się złożyło. A jednak historia korzystania ze źródeł wody leczniczej w tym miejscu sięga przełomu XIX i XX wieku. Kiedy to Antoni Mateczny, patron zresztą sąsiadującego z nami ronda, założył swoje własne uzdrowisko, przypadkiem tak naprawdę, szukając źródła wody pitnej przy okazji budowy domu, natrafił właśnie na źródła wody siarczanowej, no i to jest właśnie początek uzdrowiska w tym miejscu.
9: No to w takim razie powiedzmy co nieco o początkach eksploatacji źródła, w jakich okolicznościach w ogóle natrafiono i jak to się zaczęło, jak powstało samo uzdrowisko.
8: To był rok 1898. Antoni Mateczny, przybysz z Czech, postanowił osiedlić się w Podgórzu na stałe. Było to wtedy dynamicznie rozwijające się miasto, które zapraszało niejako nowych osadników. No i właśnie Antoni Mateczny z takiej okazji skorzystał. Wykupił parcelę tutaj na granicy Podgórza u wylotu ulicy Kalwaryjskiej właśnie mniej więcej w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się rondo jego imienia. No i podczas budowy szukał źródła, jak już wspomnieliśmy, wody pitnej i tej wody nie mógł znaleźć. Tak naprawdę musiał nawet prosić o pomoc różdżkarza, który wskazał mu miejsce, w którym woda miała się rzekomo znajdować. No i kopano, wiercono, ale nie można było się dowiercić do żadnej wody. W końcu gdzieś tam legenda głosi, wieczorem już, kiedy nie było nadziei, wypłynęła woda o dosyć specyficznym zapachu. Woda, która pachniała, potocznie określa się to jajeczkiem, ale oczywiście był to zapach siarkowodoru. No i tutaj też właśnie odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu i czasie, ponieważ zapach ten mógłby odrzucić wielu osób w tamtym czasie, ale trafiło właśnie na odpowiednią osobę, ponieważ Antoni Mateczny był stałym bywalcem czeskich uzdrowisk, przede wszystkim uzdrowiska w Karlsbadzie, więc on doskonale wiedział, na co natrafił i wiedział, że można pewnie na tym zrobić też dobry interes. Więc bardzo szybko postarał się o pozwolenie na wydobycie, na wyłączność i w kilka lat później, bo już w 1905 roku uruchomił swoje własne uzdrowisko, zakład kąpielowy wody siarczano-solankowej Antoniego Matecznego w Podgórzu pod Krakowem, bo tak brzmiała pełna nazwa tego uzdrowiska, ale w takiej świadomości ogólnej zawsze mówiono na to Mateczny od nazwiska, no i ta nazwa przylgnęła do tego miejsca.
9: Jak w takim razie wyglądały początki działalności uzdrowiska? Teraz rozmawiamy w jednym z zabytkowych budynków właśnie uzdrowiska. Dzisiaj jest to wszystko przerobione pod działalność pijalni, ale jak to wyglądało na początku?
8: To znaczy tak, warto zaznaczyć, że uzdrowisko działało przede wszystkim w sezonie letnim, od maja do października. Znajdowały się tutaj pomieszczenia kąpielowe, bo był to zakład kąpielowy, właśnie wtedy korzystano z kąpieli siarczanych. I tutaj też warto podkreślić, że parter cały tego wielkiego budynku był właśnie przystosowany do tych celów. Tutaj też taka ciekawostka, był on podzielony na dwie strefy. Pierwsza strefa premium, można by powiedzieć, właśnie z pomieszczeniami, w których były wanny porcelanowe z armaturą miedzianą, no a druga taka, można by określić, budżetowa, to były pomieszczenia z wannami stalowymi z armaturą żeliwną. Kwestia jest taka, że takie uzdrowiska były w XIX i na początku XX wieku, można powiedzieć, kurortami wakacyjnymi, gdzie arystokracja zjeżdżała właśnie do wód, do źródeł, korzystając nie tylko z samej leczniczej wody, ale także z atmosfery miejsca, z pięknego parku zdrojowego. No i właśnie tak powstawały te pierwsze uzdrowiska. Ale tutaj ta druga strefa jest też dowodem na taką filantropijną działalność Antoniego Matecznego, ponieważ on też co roku dawał jakby darmową pulę biletów dla tych biedniejszych, których na co dzień nie było stać na skorzystanie z takiego uzdrowiska. I taki bilet właśnie do źródła Antoniego Matecznego można było wygrać w ramach loterii.
9: No i w tym momencie byłoby dobrze określić, kim tak naprawdę był nasz filantrop Antoni Mateczny. Właśnie tak jak pan wcześniej wspomniał, Czech z pochodzenia, bo to też warto podkreślić.
8: Tak, tak, tak. No to jest właśnie postać, która krakowianom głównie kojarzy się z nazwą Ronda, co jest nieco krzywdzące. Zwłaszcza, że w 2015 powstał mural na ulicy Zamojskiego, tutaj w Podgórzu, który przedstawia 5 najbardziej zasłużonych dla Podgórza postaci i wśród nich znajduje się właśnie Antoni Mateczny, więc też warto przybliżyć sylwetkę tej postaci. Tak naprawdę nazywał się Anton Mateczny pierwotnie, pisane przez C z takim ptaszkiem, no bo właśnie był Czechem z pochodzenia, aczkolwiek urodził się w Styrii w Austrii, w tym wielokulturowym tyglu monarchii Habsburgów i przybył tutaj na ziemię polskie podczas budowy linii kolejowej na trasie Wiedeń-Kraków. On był inżynierem budowlanym. No i tutaj właśnie poznał Polkę z pochodzenia, Marię Zarubę i postanowił osiedlić się na tych ziemiach na stałe i szukał miejsca właśnie, żeby założyć rodzinę. Wtedy też spolszczył swoje nazwisko na Antoni Mateczny i trafił do Podgórza, jak już wspomnieliśmy wcześniej. Podgórze zachęcało nowych osadników do właśnie przybywania i Antoni Mateczny miał tutaj prężnie działającą firmę budowlaną. Brał udział w różnych inwestycjach, chociażby na przykład w ramach twierdzy Kraków budował liczne fortyfikacje, na przykład nieistniejący już fort, który otaczał kiedyś kopiec Krakusa. On został wyburzony w latach 50. XX wieku, ale również na przykład znajdujący się niedaleko naszej pijalni kościół Ojców Redemptorystów również był budowany przez firmę Antoniego Matecznego. No i jak to już wspomnieliśmy, kiedy oszczędził wystarczająco pieniędzy, wykupił parcelę tutaj tak naprawdę na terenie zielonym na granicy ówczesnego Podgórza, no i resztę już znamy, natrafił na te źródła i założył swoje własne uzdrowisko. Już wtedy nie trzeba było jeździć daleko na Węgry, tylko można było przyjechać do Podgórza pod Krakowem.
9: Przy okazji chciałabym nawiązać także do architektury budynku, bo dzisiaj budynki oba są po renowacji, przystosowane do nowej działalności, ale wciąż nawiązującej do korzeni, do tradycji. Czy możemy co nieco powiedzieć właśnie o tym budynku? Do jakiego stylu nawiązywał?
8: To znaczy tak, historyczny budynek uzdrowiska, czy zakładu kąpielowego wody siarczano-solankowej Antoniego Matycznego. To jest taki budynek modernistyczny z elementami secesji, no bardzo popularny styl właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Zaś budynek krakowskiej pijalni zdrojowej to jest budynek, który ma dopiero 3 lata. Ale oczywiście cały tutaj park zdrojowy znajduje się pod kuratelą konserwatora zabytków. Dlatego też, kiedy powstawała pijalnia, no wymóg był też taki, aby ten nowy budynek nawiązywał swoją architekturą do historycznego budynku, żeby była to jakby spójna całość. No i właśnie mam nadzieję, że taki efekt udało się osiągnąć. Warto też zaznaczyć, że tą secesję przeplatamy we wszystkich tak naprawdę materiałach. Również etykiety naszych wód mineralnych wykorzystują elementy secesji, ponieważ był to najbardziej popularny styl, który właśnie taki szczytowy okres swojej popularności właśnie datuje na moment odkrycia wód przez Antoniego Matecznego, czyli 1898 rok.
9: A jakie były koleje losu obiektu? Właśnie tutaj pytam w kontekście, kto nim zarządzał, kto był właścicielem obiektu przez lata?
8: Uzdrowisko działało od 1905 do 1939, do wybuchu II wojny światowej. W międzyczasie niestety zmarł założyciel Antoni Mateczny w 1934 roku. Kiedy przyszli tutaj Niemcy, oni zajęli ten budynek i przystosowali go jako zakład produkcji trykotarskiej. Produkowali tutaj szaliki, swetry, rękawiczki dla Wehrmachtu i tak to trwało przez wojnę. Po wojnie tutaj na chwilę zakwaterował się oddział Armii Czerwonej, oddział sanitarny, no, który też dopełnił zniszczeń tego obiektu. I tak naprawdę na krótko po II wojnie światowej obiekt trafił w ręce spadkobierców Antoniego Matecznego, aczkolwiek bardzo szybko już w latach 50. został upaństwowiony, jak to w poprzednim systemie, i oddany centralnemu zarządowi uzdrowiskowemu. Tak naprawdę był połączony z uzdrowiskiem w Sfoszowicach i oddany właśnie pod zarząd uzdrowisków w Sfoszowicach, ale działalność uzdrowiskowa była kontynuowana. Dalej można było tu przybyć na kuracje różnego rodzaju, również poszerzono ofertę, na przykład właśnie okłady borowinowe, ale to nie koniec. W latach 70. otwarto tutaj pierwszą pijalnię i rozlewnię wód, która swoją działalność do lat 90. kontynuowała. Produkowano tutaj wodę krakowiankę, która pewnie znana jest starszym krakowianom. Woda była słynna, była też dostarczana ze względu na swoje właściwości unikalne, była dostarczana do wielu zakładów produkcyjnych, przede wszystkim do huty imienia Lenina, gdzie pracujący właśnie w ciężkich warunkach hutnicy, korzystając z tej wody, mogli bardzo szybko uzupełnić wypocone podczas ciężkiej pracy minerały. Tak więc to jest ta działalność w okresie PRL-u. No i zmiany ustrojowe lat 90., no niestety brak tej finansowej pępowiny zakończył działalność tej pierwotnej pijalni. Tutaj próbowało się związać wiele spółek, udźwignąć jakby ciężar tego uzdrowiska, aczkolwiek z różnymi skutkami. W 2000 roku przez jakiś czas działał tutaj jeszcze taki zakład uzdrowiskowy, ale to się szybko skończyło. No i tak naprawdę obecny właściciel za punkt honoru sobie wziął właśnie przywrócenie krakowianom tych źródeł. No i obecnie inwestorem krakowskiej pijalni zdrojowej jest spółka EGM S.A., która działa w branży wydobycia i przeróbki minerałów, także można powiedzieć pokrewnej. I to jest taka dodatkowa działalność. I tak naprawdę po wielu latach przywrócono krakowianom te źródła wody mineralnej właśnie w 2021 roku. Czyli tak naprawdę woda mineralna wróciła do spożycia po niemal 30 latach.
9: Czyli podsumowując tak ładnie, uzdrowisko powróciło do źródeł, ale zabrakło najważniejszego pytania. Jaką wodę się tutaj czerpie?
8: To znaczy tak, to jest woda siarczanowa. Woda o charakterze wapniowo-magnezowo-chlorkowo-sodowym, siarczanowym, siarczkowym. Wiem, że to trochę skomplikowanie brzmi, aczkolwiek jest to woda, która w prawie górniczym określana jest jako woda lecznicza, przede wszystkim na dużą zawartość właśnie tych jonów siarczanowych. My produkujemy tutaj dwa rodzaje wody, czerpiąc z dwóch źródeł, które znajdują się tutaj w Parku Zdrojowym. GO2A źródło, które znajduje się w samym budynku pijalni, oraz ujęcie M4, które znajduje się niedaleko altany w parku. Zresztą w tej altanie można zobaczyć, spróbować powąchać tą wodę prosto ze źródła.
9: A jakie właściwości lecznicze posiada ta woda?
8: To znaczy tak, ona ma przede wszystkim unikatowy skład mineralny. Bilans tych składników mineralnych jest bardzo ciekawy. Jeśli chodzi o właściwości, to tutaj na pierwszy plan właśnie wysuwają się jony siarczanowe. Zresztą tutaj odbywały się te kąpiele siarczkowe, gdzie właśnie leczono przede wszystkim choroby narządów ruchów, czy też reumatyczne, czy też pourazowe, ale również choroby skóry, czy też włosów. Ale odkryto, że ta woda również jest bardzo zdrowa, kiedy spożywa się ją doustnie. Właśnie i tutaj wielkim propagatorem korzystania z wody ze źródeł matecznego był tak zwany doktor Twardy, autorytet tutaj w świecie Krakowa, no już świętej pamięci profesor Julian Aleksandrowicz, który zresztą ukuł ten termin mineralny skarb Krakowa, który my również wykorzystujemy dzisiaj. On polecał korzystanie z tej wody właśnie nie tylko leczniczo, ale też profilaktycznie, a to dlatego, że woda właśnie przez te jony siarczanowe pomaga na wiele dolegliwości brzusznych, reguluje poziom błony śluzowej żołądka, no pomaga w perystaltyce jelit, czy też nawet rozpuszcza kamienie nerkowe, ale to nie wszystko. Zawiera ona bardzo dużo wapnia i magnezu i to w dodatku w idealnym takim bilansie 2 wapnia do 1 magnezu, co sprawia, że woda ma charakter hipotoniczny i lepiej się przyswaja po prostu w organizmie człowieka. To są najważniejsze minerały, ale oprócz tego również dużo, dużo innych, o których można by opowiadać naprawdę godzinami.
2: Obecnie na terenie zabytkowego uzdrowiska działa krakowska pijalnia wód, restauracja oraz plac zabaw. Otacza je park zdrojowy, w którym codziennie może zrelaksować się każdy krakowianin w godzinach od 11 do 18. Jego historia sięga XIV wieku i znalazł się w rankingu 100 najlepszych rodzajów pieczywa na świecie. Mowa o chlebie prądnickim. Tym krakowskim przysmakiem dawniej zajadali się królowie, a w XX wieku spopularyzował go nieżyjący już piekarz Antoni Madej. Według oryginalnej receptury chleb robi się z mąki żytniej, a bochenek powinien długo zachowywać świeżość.
10: Marcin Gadocha, jestem doktorem w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Chleb prądnicki jest już od stulecia znany mieszkańcom Krakowa. Pierwsze wzmianki źródłowe są już z XIV wieku, wtedy kiedy mamy już konkretną informację o tym, że na prądniku byli piekarze. Natomiast o samym chlebie prądnickim wiemy już z dokumentu, który wystawił nam biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec i jest informacja, że piekarze z właśnie prądnika muszą dostarczać 2 bochny chleba każdego roku. Kolejne wzmianki pojawiają się w taksach wojewodzińskich, gdzie są wyznaczone ceny na ten chleb prądnicki. I wiemy, że piekarze z prądnika czasem legalnie, czasem nielegalnie dostarczali ten chleb do Krakowa. Dlaczego był taki popularny? Z kilku względów. Raz, był ogromny. Niektóre bochny mogły ważyć nawet i 12 kg. Dwa, tajemnicą była jego trwałość. On nie psuł się, nie pleśniał przez długi czas i wiemy, że był świetnym towarzyszem podróży. Mamy wspomnienie w książce Ambrożego Gąbrowskiego, który opowiada, jak kiedyś wybierał się w podróż do Wiednia. I raz z nim jechał pomocnik niejakiego Antoniego Grotkusa i on zabrał właśnie do Wiednia bochny wielkiego chleba prądnickiego i kiedy były przesiadki w czasie tej podróży, ludzie, którzy widzieli za granicą ten chleb, mówili, das ist Albert Brot, co można powiedzieć, ale to jest wielki chleb, to jest markowy chleb i ten chleb właśnie cieszył się taką wielką popularnością. Chleb był na tyle popularny, że wiemy, że był dostarczany także wcześniej na stół króla, ostatniego króla Polski, czyli na stół króla Stanisława Augusta. Natomiast w pewnym momencie ten chleb nam zaginął. Mamy dobrze poświadczone informacje jeszcze z XIX wieku, jednak w pewnym momencie nie ma tego chleba.
1: To jak to się stało, że ten chleb prądnicki niejako powrócił nam z powrotem do Krakowa?
10: No właśnie, to jest dziwna sprawa, bo te wzmianki o tym, że on zaginął, mamy od samych mieszkańców prądnika. W jednym z raportów już w wieku XX dyrektor szkoły na Czerwonym Prądniku wspomniał, że z niewiadomych powodów produkcja tego chleba zniknęła. No wiemy, że gdzieś na pewno był pokątnie wypiekany wśród mieszkańców, natomiast nie był dostarczany już do miasta, a przedtem w XIX wieku ławy piekarskie, gdzie można było ten chleb prądnicki kupić, był lokowany vis-a-vis Teatru Słowackiego, także to było ważne miejsce dla Krakowa i później już tego chleba nie można było kupić. Mamy wspomnienia już po 1945 roku prezesa placu na Kleparzu i wspomniał, że tam czasem się pojawiał ten chleb prądnicki i dopiero tak naprawdę pod koniec XX wieku świętej pamięci pan Antoni Madej rozpoczął podróże po Polsce, odwiedził m.in. Muzeum Chleba w Radziąkowie. Miał też wyprawy na prądnik, czytał dosyć dużo i udało się tutaj odtworzyć tą recepturę chleba prądnickiego i chleb prądnicki na nowo zagościł na stołach krakowian.
1: Czy wie pan, czym był, czym jest chleb prądnicki?
11: Nie. To znaczy z nazwy, ale nie próbowałem, nie znam tego smaku.
12: Brałam. Od czasu do czasu kupowałam na placu na Nowym Kleparzu.
1: A pani?
12: Nie słyszałam o takim chlebie.
1: Czym się charakteryzuje ten chleb prądnicki?
12: Ja w smaku bardzo dobry, naturalne wszystko, ale więcej nie pani nie powiem, bo tak rzadko raczej, bo tam
13: ale
12: rzadko
13: to było
12: bywam.
13: Gdzieś takie kupione od kogoś.
12: Tak, to było na Kleparzu, na tych takich sztandach, takich to się kupuje.
13: Wiecie co, na placu jest taki
12: jest taka sklep teraz, nie wiem co tam było. Różnych chlebów tam jest, ciast i to widać, że to takie pieczone w domu.
1: A ostatnio chleb prądnicki znalazł się na 47. miejscu w rankingu najlepszych 100 chlebów świata.
12: No to cudownie. No
1: właśnie, co panie o tym myślą? To jest nobilitacja dla naszego miasta i dla naszej tradycji?
12: Na pewno w sumie, bo jakby nie było, to jest trochę czasu. No i jak najbardziej.
11: No myślę, że chyba w jakimś sensie tak, ale nie wiem, to trzeba jakieś znaczenie chyba takie, co by przybliżyło nasze miasto, nie wiem, popularności czy jakiejś innej formy.
1: Może tutaj ta kuchnia krakowska będzie bardziej popularna i Kraków dzięki temu?
11: Może, no. Można próbować i nawet chyba trzeba coś robić w tym kierunku, żeby było jeszcze bardziej chętnie odwiedzane miasto nasze.
1: Mówił pan o tym, że chleb prądnicki był niezwykle trwały, był niezwykle duży. Też znalazłam taką wzmiankę, że najlepszy był nie w dzień pieczenia, ale w dzień po upieczeniu.
10: Dokładnie tak. On musiał jeszcze dojrzeć, jeszcze te 24 godziny co najmniej. Ale tak naprawdę ja opowiem taką może anegdotkę, śmieszną trochę, kiedy też jako historyk jestem zawsze trochę sceptyczny do pewnych informacji. Jedno z pierwszych moich spotkań z panem Antonim Madejem w jego piekarni na Kazimierzu zakończyło się właśnie podarunkiem chleba prądnickiego. Mówi, panie Marcinie, niech pan weźmie ten chleb i zrobi pan test. Na miesiąc niego pan włoży do bawełnianej, lnianej szmatki, ściereczki, woreczka i zobaczy pan, co się stanie. Sceptycznie tego podszedłem, ale posłuchałem pana Antoniego. Nie otwierałem tego chleba przez cały miesiąc i po miesiącu, jak zobaczyłem, co się stało z tym chlebem, nie spleśniał, nic się z nim złego nie stało. Oczywiście stracił trochę wilgotności, no i dzwonię do pana Antoniego, mówię, panie Antoni, no jest, nic się nie stało. A teraz, panie Marcinie, bierze pan piekarnik, otwiera pan piekarnik, 180 stopni na chwilkę podgrzać, chleb do tego piekarnika, obok miseczka z wodą, zobaczy pan, co będzie. No i zobaczyłem, że ten chleb wrócił do prawie swojego pierwotnego stanu, także ten chleb naprawdę dobrze wypiekany. Gdzie była tajemnica tego chleba prądnickiego? Przede wszystkim była w recepturze. Musiała być dobrej jakości mąka żytnia i to, co się może dla nas dzisiaj wydać trochę takie niezwykłe, do tego chleba trzeba było dodać ziemniaki. To ziemniaki trzymały wilgoć i też te proporcje, które pan Antoni odtworzył, dawały to, że ten chleb przez długi, długi czas był smaczny, nic mu się nie działo i tak naprawdę, tak jak pani wspomniała, dobry był tak naprawdę, im dalej, tym był lepszy.
1: Czy my taki chleb prądnicki możemy gdzieś w Krakowie skosztować, kupić? Czy to już po śmierci pana Antoniego Madeja no nie jest już tak popularne i takich miejsc po prostu nie ma?
10: Mogę to powiedzieć z własnych takich doświadczeń, to już nie jest to samo. Kiedy pan Antoni odszedł już z tego świata, to wiem, że ta receptura została przekazana jednej z piekarni krakowskich. Natomiast czy to jest ten sam chleb, który w serce wkładał pan Antoni? Nie wiem, bo obiecałem sobie, że już nie będę jadł chleba prądnickiego, jak nie ma pana Antoniego, bo to był jedyny chleb tak, od niego.
1: A w takim razie jak ten chleb prądnicki smakuje, skoro miał pan ten zaszczyt niejako skosztować tego chleba prądnickiego prawdziwego, oryginalnego, to jak on smakuje?
10: Trudno powiedzieć to, jak bo każdy z nas miał tutaj swoje jakieś odczucia. Mi przypominał to czasy dzieciństwa. Czasy dzieciństwa, kiedy właśnie jeszcze jako małe dziecko jeździłem do rodziny na wieś i właśnie ten zapach i ten smak takiego chleba wiejskiego, świeżo wypieczonego, ale też właśnie tutaj pachnącego tą naturalnością, bez żadnych ulepszaczy, na prawdziwym zakwasie, to też, a właśnie tajemnica, no pan Antoni sam miał zakwas, on go sam utrzymywał, on go sam cały czas tutaj podtrzymywał, także on już miał no, kilkanaście lat ten zakwas, tak więc nie wiem, czy ten zakwas także poszedł w ręce tej nowej piekarni, natomiast tu też była tajemnica, bo zakwas to jest podstawa dobrego pieczywa. Także dla mnie smak chleba prądnickiego pana Antoniego był smakiem dzieciństwa.
1: Faktycznie chleb prądnicki znalazł się w tym rankingu 100 najlepszych chlebów na świecie, 47 miejsce. Co to oznacza dla Krakowa i czy to może być taki przyczynek do tego, żeby ten chleb prądnicki troszkę nam na ten rynek krakowski i nie tylko krakowski powrócił?
10: Ja myślę, że to jest ogromna nobilitacja dla samego miasta i mam nadzieję, że miasto wykorzysta tutaj ten prezent, bo myślę, że w kulinariach w jedzeniu jest potęga w kontekście promocji miasta, bo zabytki już się trochę, mówiąc kolokwialnie, przejadły. Natomiast pieczywo, chleb i inne dobra związane z jedzeniem są taką dużą możliwością promocji miasta. Ja mam nadzieję, że gdzieś ten chleb bardziej tutaj zagości w naszych myślach w kontekście chleba takiego prawdziwego. Nie chleba, który gdzieś był w zamrażarce pół roku albo rok. Gdzieś jest ładnie pachnący w dużych sklepach. On ładnie pachnie, ale wartości żadnych nie ma. Tak więc mam nadzieję, że ta informacja, o której pani mówi, ona gdzieś w tej tłumie różnych informacji przebije się i może to będzie właśnie możliwość powrotu do korzeni. do dobrych chlebów. A jeszcze takich mamy całkiem sporo w Krakowie.
1: Bo to nie tylko chleb prądnicki, ale też inne przysmaki krakowskie. No wiadomo, mamy obwarzanki krakowskie, które też zresztą niedawno obchodziliśmy, nasz pierwszy chyba w historii Dzień Obwarzanka. Tych przysmaków krakowskich jest trochę, czyli jest co poznawać i smakować.
10: Myślę, że tak. Kraków ma wiele takich smaków, które warto odkrywać. Z tym, że widzę taką tendencję, że powstają różnego rodzaju wariacje w kontekście tutaj różnych smaków, różnych potraw i powinniśmy się trzymać tradycji, no bo jeżeli coś przetrwało przez kilkaset lat i miało się dobrze, to po co to modyfikować? Także obwarzanek jest. I jak widzę czasami jakieś takie modyfikacje dziwne tego obwarzanka, to tak mi jest trochę przykro, że gdzieś odcinamy się od tej tradycji.
2: W 2005 roku chleb prądnicki został wpisany na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w 2011 roku na Listę Produktów Chronionych Unii Europejskiej. Materiał o tym krakowskim przysmaku przygotowała Ula Bienia-Niesyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.
14: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Kiedyś było oddzielnym

0: znalazł się po drugiej stronie Wisły. Natomiast to podgórze, które najbardziej kojarzymy, czyli to, które kiedyś było miastem, pojawia się w wyniku pierwszego rozbioru Polski, kiedy Austria zajmuje część Rzeczpospolitej aż po dzisiejszą Wisłę. No i trochę z konieczności musi tutaj powstać jakieś miasto, początkowo planowane w innym miejscu, o innym kształcie, a ostatecznie wyrosłe z takiego istniejącego już przedmościa kazimierskiego i w 1784 roku cesarz austriacki Józef II wynosi Podgórze do rangi królewskiego wolnego miasta.
1: To faktycznie funkcjonowało jako osobne miasto? Podgórze miało jakieś swoje urzędy, swoje instytucje? Jak to funkcjonowanie historycznie wyglądało?
2: Oczywiście, że tak. Podgórze było jak najbardziej osobnym miastem, wolnym królewskim miastem Podgórze.
3: Melania Tuta, kierownik Muzeum Podgórza.
2: Cesarz Józef II Habsburg, nadając miastu prawa, obowiązki, przywileje, pozostawił je, jak mówi dokument, przy obecnym nazwisku, czyli fakt jest taki, że Podgórze nazywało się już wcześniej Podgórzem. Mówimy o tym, że nazywało się Submonte od XV wieku, czyli miasto pod górą, czyli miasto tuż obok kamieniołomów, wapienia, które nazywane były górami, stąd mamy górników. Nie dlatego, że pracują na górach, ale obok gór, czyli obok kopalni. Tutaj akurat obok kamieniołomów. Miasto miało oczywiście osobne urzędy. Cesarz Józef II Habsburg w tym swoim uniwersale, w tym dokumencie obiecał Podgórzu i magistrat, i szkołę, kościół. I oczywiście dotrzymał słowa, trwało to trochę. Nawet Podgórze otrzymało herb, na który się nie zgodziło. Tutaj w muzeum pokazujemy ten pierwszy herb Podgórza, bo to jest w ogóle miasto, które na wiele rzeczy się nie zgadzało, albo na wiele rzeczy się zgadzało, albo wiele rzeczy robiło po swojemu. Dlatego miało nie tylko jeden, ale dwa herby, dwa albo nawet trzy rynki, dwa albo nawet trzy magistraty i bardzo wiele szkół i bardzo wiele różnych innych rzeczy w podwójnej albo większej liczbie. Funkcjonowało sobie całkiem sprawnie aż do 1915 roku. Nie chciało połączenia z Krakowem, ale Kraków bardzo chciał połączyć się z Podgórzem jako z takim miastem, które osiągnęło sukces gospodarczy i które wzmocniłoby Kraków, a również całą Polskę przyszłą w tej walce o odzyskanie niepodległości. Proszono Podgórze o to, Podgórze uległo, to była bardzo długa historia, trwająca ponad dekadę takich rozmów, negocjacji zrywanych, ponawianych. W 1915 roku zakończyła się ta osobna miejscowość Podgórza.
1: Zacznijmy ten nasz spacer po wystawie, bo faktycznie ten 1915 rok był takim przełomem. Kraków łączy się z Podgórzem, no ale wasza wystawa opowiada tak naprawdę historię jeszcze wcześniejszą, tak? Od samego początku aż przez to połączenie. Myślę, że też do współczesności.
2: Chcieliśmy zbudować wystawę tak, aby każdemu, kto tutaj do nas przyjdzie, kto nie zna Podgórza, albo kto je zna, ale chciałby pogłębić swoją wiedzę, aby każdy był usatysfakcjonowany. W związku z tym podzieliliśmy ją na kilka takich części, które łączą się z jakimiś okresami w życiu tego miasta. I zaczynamy od takiego właściwie najdawniejszych czasów, czyli cofamy się, zaczynamy od linii czasu, która wyznacza nam punkt początkowy, a jest to dla nas 2018 rok, czyli otwarcie Muzeum Podgórza. Trochę zrobiliśmy takiego psikusa, zaczynamy od niejakiego końca, a tak naprawdę naszego początku. I cofamy się aż do tych czasów związanych z budową, z sypaniem kopca właściwie, bo kopiec Kraka jest najstarszą budowlą wzniesioną ręką ludzką na terenie Krakowa. Jest związany z mitem założycielskim Krakowa. Mityczna mogiła mitycznego księcia Kraka, usypana w VII wieku, rozpalała wyobraźnię wszystkich krakowian aż do lat XX wieku, kiedy to rozkopano i się wszyscy rozczarowali, bo księcia Kraka nie było. My tu zadajemy pytanie naszym młodym zwiedzającym, no był czy nie był, jak go wykopano, jak kopano, jak rozkopano kopiec, no był książę Krak czy nie? To wszyscy mówią, no był, no tak, nie był, no tak, dlaczego nie był, dlaczego był? I okazuje się, dlaczego go tam nie było i co to oznaczało i o tym się Państwo dowiecie, jak przyjdziecie do nas. Zapraszamy serdecznie. Natomiast oczywiście w tej części najstarszej opowiadamy o tym, że Kraków był budowany z wapienia, który był wydobywany tutaj w Podgórzu. Krzemień, który był używany do pistoletów skałkowych, też tutaj był wydobywany. Tutaj było dno Morza Jurajskiego. Opowiadamy o legendach, o księciu Kraku, o panu Twardowskim, o księżniczce ze wzgórza Lasoty, która jest bardzo tajemnicza i wiąże się z nią niezwykły przedmiot, bardzo mroczny, tajemniczy i taki przerażający, kłódka z pochówku wampirycznego.

0: dowiecie się Państwo, jak przyjdziecie do nas na wystawę.
1: I no, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, prawda?
0: O tym ziarnku tutaj mówimy i ta kłódka jest takim, powiedziałabym, dość dużym ziarnem.
1: Stoimy przy zdjęciach kościółka świętego Benedykta. Gdzie on się znajdował? Co to takiego było?
2: Znajduje się do dziś dnia na wzgórzu nad Podgórzem. To jest najstarszy budynek, jaki znajduje się na terenie Podgórza. Pochodzi prawdopodobnie z XI wieku, jego najstarsza część. Ta forma, którą widzimy dzisiaj, to już jest jego forma gotycka, XIV-wieczna. Natomiast najprawdopodobniej pojawił się on trochę w kontrze do kopca Kraka i do rękawki pogańskiej, która się na nim odbywała, ponieważ rękawka odpowiada czemuś, co nazywamy dziadami wiosennymi, a święto świętego Benedykta przypadało na 21 marca, w związku z czym mniej więcej na podobny okres i po prostu, żeby tą ludność, która no, coś w tym okresie potrzebowała ze sobą zrobić, na to, żeby ich odciągnąć od tych wierzeń pogańskich, Kościół starał się zastąpić to swoją tradycją i z tym prawdopodobnie wiąże się powstanie właśnie kościółka świętego Benedykta, który zresztą bardzo długo miał tutaj dla tego rejonu pełnił ważną rolę. Zresztą w początkach miasta Podgórze, już w końcu XVIII wieku, kiedy jeszcze nie było podgórskiej parafii, to tutaj odbywały się nabożeństwa, jak również wiemy, że na tym cmentarzyku, który był dookoła kościółka świętego Benedykta, pod koniec XVIII wieku również byli chowani pierwsi mieszkańcy Podgórza.
3: Anna Warzecha, Muzeum Podgórza. Tutaj warto dodać, że w ogóle w pierwszej sali opowiadamy zarówno te początki Podgórza i tego materiału, z którego Podgórze jest zbudowane, jak i początki legendarne i stąd pojawia nam się i kopiec, stąd pojawia się legenda o księżniczce czy o panu Twardowskim. No i też tutaj się biorą początki tej najbardziej chyba znanej w Krakowie podgórskiej tradycji, kultywowanej do dzisiaj, czyli rękawki, związanej z kopcem Kraka, o bardzo starym rodowodzie, jeszcze średniowiecznym, która wywodzi się, już nie mówiąc o legendzie, oczywiście o sypaniu kopca Kraka i noszeniu ziemi w rękawach, co oczywiście jest już późniejszym wymysłem. Prawdopodobnie nazwa rękawka, bo tak nazywano kiedyś kopiec, pochodzi od słowiańskiego słowa, czy z cerkiewnego języka rakew, rakwa, oznaczającego trumnę, mogiłę, grób. No i tutaj mamy trochę takie nawiązanie do tego domniemanego pochówku króla Kraka. Niemniej jednak rękawka była świętowana zawsze w okresie wielkanocnym. Początkowo faktycznie dzielono się tutaj jedzeniem czy monetami, stąd w kopcu Kraka w czasie wykopalisk odnaleziono dużą ilość monet. Natomiast później przerodziło się to w formę festynu, już w okresie międzywojennym. I dzisiaj kultywowana jest rękawka. W drugi dzień po Wielkanocy można przyjść na festyn, zobaczyć walki rycerskie, jakieś koncerty, kupić sobie różne takie średniowieczne akcesoria, więc to jest też fenomen pewien nasz podgórski, że tradycja przez kilkaset lat jest kultywowana praktycznie niezmiennie. No i oczywiście pan Twardowski, nie możemy o nim zapomnieć, ponieważ no troszeczkę tutaj mamy, jesteśmy w kontrze do Krakowa i kłócimy się, czyj jest pan Twardowski. Postać, którego prawdziwości nie udowodnimy nigdy, ale prawdopodobnie ktoś taki musiał istnieć. Jest wspominany w dokumentach Zamku Królewskiego na Wawelu. W Akademii Krakowskiej prawdopodobnie studiował. Alchemik, no mag być może. Człowiek poszukujący prawdy, wiedzy. No i ponieważ w Krakowie nie można było nauczać alchemii i właśnie tych sztuk magicznych, więc tradycja mówi, że swoją pracownię miał na podgórskich Krzemionkach na terenie dzisiejszego Parku Bednarskiego i tam część tego parku do dzisiaj nazywa się Szkołą Twardowskiego. Miał tutaj mieć szkołę magii, więc proszę Państwa, w Podgórzu była prawdziwa szkoła magii i alchemii. Twardowski mógł obserwacje swoje astronomiczne prowadzić na kopcu Kraka, bo i takie są elementy podania. Ponoć to właśnie tutaj wezwał diabła, stąd został, niektórzy mówią, również porwany do piekła. Nie wszystkie legendy mówią o karczmie Rzym, niektóre właśnie wiążą to wydarzenie z Podgórzem. Także to jest też taka postać dość dla nas istotna.
1: Przejdźmy dalej do kolejnych spotkań z historią, a tych pewnie jeszcze tutaj trochę mamy.
4: Takim skokiem
0: dość dużym susem, nawet powiedziałabym, przenosimy się w okres pierwszego rozbioru Polski, bo tak naprawdę historia miasta Podgórza wiąże się z bardzo trudnymi wydarzeniami w historii Polski, bezpośrednio z pierwszym rozbiorem. Pod naszymi stopami znajduje się taka dość duża mapa Galicji, czyli tej nowej dzielnicy, właściwie nowego obszaru, który zyskali Habsburgowie, którego nie chcieli, a który otrzymali w wyniku tych procesów historycznych związanych też właśnie z pierwszym rozbiorem. To jest początek historii Podgórza. Wchodzimy po takim bardzo dziwnym rodzaju nawierzchni, który ma imitować ten pierwszy moment, te pierwsze lata, pierwsze dziesięciolecia istnienia miasta, czyli po prostu niewybrukowane ulice. Wszystkie linie, które tutaj widzimy, pokazują nam, skąd przybywają do nas przybysze. Wita nas kufer, który rzeczywiście jest kufrem rodziny podgórskiej, która przybyła tutaj akurat ze Stanów Zjednoczonych, i wita nas wielki napis, skąd przybywasz, bo każdy, kto tutaj przybywa, jest potencjalnym podgórzaninem. Tak każdego traktujemy, dlatego witamy go takim napisem, bo jesteśmy ciekawi, skąd do nas przybył. W tej części też możemy zobaczyć pierwszy herb miasta Podgórza.
3: To było miasto takie bardzo galicyjskie, czyli mieszanka kulturowa tych przybyszów, którzy się w większości polonizowali oczywiście, ale nie przyjeżdżali z tych swoich miejsc w Czechach, na Węgrzech, na Ukrainie, w Austrii. Przywozili własne tradycje, zostawali przy swoich nazwiskach, mieli często różną religię i żyli wszyscy razem. Nie mamy tutaj dzielnicy żydowskiej osobno, wiemy o tym, że ortodoksyjni Żydzi i chrześcijanie mieszkali w tej samej kamienicy, tylko na przykład na różnych piętrach. Panowała tutaj naprawdę tolerancja, uzupełniali się wszyscy nawzajem, no i budowali razem to miasto.
1: To powiedzmy w takim razie o artefaktach, bo mamy sporo dokumentów, jakieś pieczęci, no i wspomnieliśmy o herbie.
3: Tak, znaczy mamy tutaj dwa dokumenty nadania herbu. Tutaj już mówiliśmy o tym, że Podgórze się nie zgodziło na pierwszy herb i możemy zobaczyć, jak ten herb wyglądał. I faktycznie nie miał wiele wspólnego z tym, jak sobie wyobrażano to nowe miasto. On jest taki bardzo klasyczny, przypominający nieco Kraków, krakowski herb, i to miało być tym zarzutem przeciwko temu znakowi graficznemu. No, jest to po prostu jakiś tam średniowieczny fragment murów z basztami. Legenda miejska mówi, że Podgórzanie się na ten herb nie zgodzili. W związku z tym Franciszek I w 1808 roku wydał drugi dokument i nadał kolejny herb miastu Podgórze. No i tutaj już nie było co zrobić, trzeba było go przyjąć, chociaż przez dziesiątki lat wokół tego herbu rosły bardzo liczne kontrowersje. Widzimy na nim nagiego mężczyznę, który siedzi nad brzegiem rzeki z dwoma słupami. No i w tle jest panorama miasta Podgórza z kopcem, oczywiście z kościołkiem świętego Benedykta. Dopiero ostatnio badacze odkryli, że tym nagim mężczyzną jest Herkules, i tutaj nawiązywali Habsburgowie do tego mitu herkuliańskiego, do którego bardzo często się odnosili. No ale nie zmienia to faktu, że postać nagiego mężczyzny budziła konsternację, ponieważ musiała być na wszystkich miejskich budynkach, na pieczęciach. No więc pojawiał się pewien zgrzyt. Co ciekawe, ponieważ nie wiedziano, kim jest ten mężczyzna, to na różnych wariantach herbu on ma różne rzeczy w rękach. Normalnie powinien trzymać taki kij pielgrzymi, podróżniczy, a miewa wiosło, miewa jakiś pastorał, więc tutaj bardzo różne wersje tego herbu się pojawiają.
2: Mamy drugą połowę XIX wieku i siłą rzeczy dochodzi do rewolucji przemysłowej. W kraju Habsburgów był to problem, ponieważ generalnie rzecz biorąc, tych dużych imperiów na terenie Europy, to austriackie było najbardziej zacofane. I tu mieliśmy zdecydowanie najsłabszy przemysł, a że Galicja była tą najbiedniejszą częścią Austro-Węgier, no to tutaj ta sytuacja też nie wyglądała zbyt dobrze. I właśnie takim wyjątkiem na tym tle jest Podgórze, które z jednej strony oczywiście znajdowało się w świetnym miejscu, ponieważ można było tutaj wydobywać kamień wapienny, co działo się już od średniowiecza. Z tym jest związane największe tego typu przedsiębiorstwo na terenie dzisiejszego Krakowa, czyli tak zwany Liban, a w rzeczywistości kamieniołom Józefa Libana i Maksymiliana Ehrenpreisa, ale też wapienniki, które należały do miasta. Nie wszyscy wiedzą, że na przykład dzisiejszy park imienia Wojciecha Bednarskiego znajduje się w dawnym kamieniołomie, bo tych łomów domów, jak się wówczas mówiło, było tutaj bardzo dużo. Drugim takim surowcem, z którego bardzo chętnie korzystano, była glina, której tutaj było w okolicy bardzo dużo, w związku z czym po tej stronie Wisły powstawało bardzo dużo cegielni i wytwórni dachówek oraz kaflarni, i najlepszym tego przykładem jest fabryka rodziny Baruchów, która sama co prawda mieściła się w Łagiewnikach, już koło Podgórza, ale Baruchowie to była jak najbardziej podgórska rodzina. Natomiast obok tego mieliśmy na przykład dużo fabryk, które zajmowały się produkcją metalową, i to zarówno wyrobami platerowymi, jak mamy tutaj w gablocie, jak i na przykład odlewami budowlanymi. Pierwsza w rejonie Krakowa fabryka gwoździ mieściła się na podgórskim Zabłociu, ale żeby nie było wszystko, żeby się wszystko nie kręciło dookoła budowlanki, to mieliśmy tutaj również bardzo liczne fabryki czekolady.
3: Podgórze było pierwsze w wielu rzeczach, chociażby w kwestii prądu elektrycznego, bo przecież pierwsze elektrownie na terenie Krakowa to też jest Podgórze, 1900 rok, zapłonęły pierwsze latarnie elektryczne na rynku podgórskim.
0: Pokazujemy urocze też drobiazgi, jakimi są karneciki balowe. Podgórze nie miało teatru, miał za to budynek Sokoła, w którym odbywały się bale charytatywne, różnego rodzaju imprezy kulturalne, było takie właściwie centrum kultury dla Podgórza, i w tym właśnie Sokole odbywały się m.in. bale na rzecz albo ochronki, albo na rzecz gimnazjum. Zazwyczaj to były bale charytatywne, ale z jakimś takim biglem, czyli z tematem. Albo był to bal na rzecz ochronki, czyli panie przybywające na bal miały karneciki w kształcie takiego biretu, albo teczuszki gimnazjalisty. Tych imprez, tych wydarzeń było bardzo wiele. W tej naszej małej gablotce, którą tutaj pokazujemy, są bale z różnych miejsc w Krakowie i w Podgórzu również. Zawsze wszyscy młodzi ludzie są niezwykle zaskoczeni, na czym polegał taki bal z karnecikami, bo do każdego karnetu mamy dołączony miniaturowy ołóweczek, na którym pani zapisywała sobie, że o 17 tańczy, nie wiem, kadryla albo poloneza z którymś panem. Nie można było tak po prostu przyjść i poprosić kogoś do tańca. Trzeba było się zapisać w kolejce. Natomiast no, chwalimy się też niezwykłymi postaciami, które budowały to miasto, i tymi znanymi, ale również i mniej znanymi, ale znanymi w Podgórzu wcześnie. O tej dojrzałości takiej społecznej Podgórza świadczy to, że w Podgórzu mamy pierwszą kobietę, która nosi tytuł honorowej obywatelki miasta. Taki tytuł otrzymała Agnieszka Jałbrzykowska. To była kobieta, która przez 50 lat prowadziła pensję dla panien. I taki tytuł kobieta w Krakowie otrzymała dopiero 104 lata później, i była to Margaret Thatcher.
3: Michalina Mosoczowa, postać bardzo ciekawa, również nauczycielka z wykształcenia, ale też pisarka. Ona pisała książki dla młodzieży, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Natomiast my pokazujemy chyba najciekawszą jej publikację, czyli Za 1000 lat. I to jest książka fantastyczna, jeden z pierwszych w ogóle polskich książek fantastycznych, która opowiada o tym, jak Kraków będzie wyglądał za 1000 lat. I tam snuje różne fantastyczne wizje. Niektóre się sprawdziły, jak chociażby wideofony czy rozmowy wideo. Natomiast Kraków w jej wizji jest bardzo pięknym, bardzo czystym miastem, a wszyscy żyją zdrowo, więc na to jeszcze wciąż czekamy.
0: Przedstawiamy też naszego ulubieńca, czyli Wojciecha Bednarskiego, twórcę parku, jednego z najpiękniej położonych parków w Krakowie. Nauczyciela, społecznika, ekologa, dzisiaj powiedzielibyśmy takiego partyzanta ogrodowego. Natomiast obok Wojciecha Bednarskiego to postać, która krakowianom, znaczy nazwisko tej postaci jest znane niemal wszystkim, bo większość krakowian ruchliwe rondo Matecznego przymierza każdego dnia. I to jest Antoni Mateczny, człowiek, który przyjechał tutaj do Podgórza, aby budować kolej, aby budować twierdzę Kraków. Za zarobione pieniądze zakupił parcelę, poszukiwał wody. Nagle z tych poszukiwań okazało się, że wytrysnęła woda o bardzo specyficznym siarkowym zapachu. Woda lecznicza, jak się okazało, po przeprowadzeniu badań, więc tak przedsiębiorczy człowiek buduje zakład kąpielowy, do którego uczęszczają podgórzanie, krakowianie od maja do października. Wyposaża je znakomicie. Ten zakład kąpielowy działa niemal nieprzerwanie, niemal do, powiedzmy, do II wojny światowej. Później te losy są tego miejsca bardzo trudne, na tyle trudne, że wielu krakowian dziś Mateczny kojarzy tylko z rondem, a nie z postacią Antoniego Matecznego, znakomitego podgórzanina. W tej sali bardzo ważnym tematem jest samo połączenie Podgórza i Krakowa. Tak jak mówiliśmy, przez dekadę
3: Kraków zabiegał o Podgórze. Podgórze nie chciało się zgodzić na to połączenie z bardzo wielu względów ekonomicznych, społecznych. Miasta ze sobą rywalizowały. Podgórze obawiało się, że cały ten impet gospodarczy, którym dysponuje, cały ten swój majątek, rozpęd, wrzuci, czy właściwie będzie częścią wielkiej dziury budżetowej, moglibyśmy tak nazwać, Krakowa, tego zacofania krakowskiego, tego, że w Krakowie była węższa ordynacja wyborcza, że były większe podatki. Wszystko, czego się obawiano, było poniekąd prawdą. Miasta jednak połączyły się najpierw w 1913 roku pewnym dokumentem, które podpisały obie rady miasta. Później przez 2 lata procedowane były te dokumenty i 4 lipca 1915 roku na nieistniejącym dzisiaj moście Krakusa oba miasta się połączyły. Znamy jedną, jedyną fotografię z tej uroczystości. Ona jest tutaj prezentowana u nas w muzeum. Jest tłum ludzi na moście. Lato, więc widzimy panie w kapeluszach, panów w kapeluszach lub nie. Orkiestry, pięknie udekorowany most, no i wyobrażamy sobie, że była to niezwykle huczna uroczystość, choć znamy tylko jedną fotografię. Musimy pamiętać, że to była wojna, inne rzeczy, inne tematy były ważniejsze pewnie dla prasy w tamtym czasie. Nikt już później po tym akcie połączenia Podgórza i Krakowa nie zajmował się tymi ustaleniami, które poczyniło Kraków i Podgórze pomiędzy sobą. To było wiele punktów, które mówiło o tym, jakie zobowiązania wobec siebie miasta podejmują. I tak dzisiaj trochę żartujemy na wyrost, że jedynym spełnionym warunkiem połączenia Podgórza i Krakowa jest wybudowany most. Ale oczywiście tych punktów było więcej. Natomiast czy Podgórze straciło na połączeniu? Tak, straciło, wyhamowało swój rozpęd. Dziś współczesnych Podgórzan, jakbyście Państwo zapytali, to na pewno by powiedzieli, że to była najgorsza decyzja. To w ogóle absolutnie Podgórze powinno być osobnym miastem, rozwijało się świetnie i tak dalej, ta legenda jest wciąż żywa. Natomiast Podgórze rzeczywiście spłaciło pewien dług albo spełniło pewną obietnicę poczynioną podczas tego połączenia, bo wtedy Franciszek Maryjewski, ostatni burmistrz Podgórza, powiedział bardzo ważne słowa, że ma nadzieję, że ta Wisła, która dotąd dzieliła oba miasta, połączy je w, daj Boże, nowej, niepodległej ojczyźnie. I rzeczywiście się tak stało, bo to właśnie z Podgórza w 1918 roku pod dowództwem Antoniego Stawarza rozpoczęła się akcja wyzwalania Krakowa z rąk zaborców. Nasz budynek brał w tej akcji udział. To wszystko zaczęło się tutaj w Podgórzu. Jest to niezwykle barwna opowieść, którą tutaj prezentujemy. Nieznana, a szkoda, powinna być znana, bo to jest temat na niezły hollywoodzki film. To, co się wtedy stało, jak to się stało, że bez jednego wystrzału, bez jednego aktu przemocy Kraków o godzinie 12 31 października był wolny. Dużo wcześniej niż Warszawa i dzisiaj, dużo wcześniej niż dzisiaj obchodzimy Święto Niepodległości, czyli 11 listopada. I dochodzimy tą naszą historią do bardzo trudnego momentu, czyli do II wojny światowej. To jest taki moment, w którym zawsze bierzemy głęboki oddech przed oprowadzaniem, bo Podgórze zostało doświadczone podczas II wojny światowej wyjątkowo. Przez istnienie getta, przez istnienie obozu Płaszów, przez istnienie obozu karnego służby budowlanej, Baudinstu, przez istnienie obozu dla jeńców radzieckich i przez istnienie więzienia, o którym dowiedzieliśmy się zupełnie niedawno, mianowicie wtedy, kiedy organizowaliśmy tak naprawdę muzeum w tym budynku. To jest też taki moment, w którym tak mówimy, że właściwie Podgórze zakończyło genetycznie swoje istnienie, bo administracyjnie wtedy, w tym 1915 roku, przestało być miastem. Natomiast w momencie, kiedy Niemcy postanowili na terenie Podgórza założyć getto, musieli wysiedlić dużą część Podgórzan. Zostali tutaj zamknięci Żydzi, także podgórscy. W momencie, kiedy zostali wymordowani, ci ludzie, którzy przedtem zostali wypędzeni, właściwie tutaj nie wrócili. Została taka wyrwa genetyczna. To miasto zostało tak zniszczone, naznaczone, napiętnowane istnieniem tych wszystkich straszliwych miejsc kaźni, od obozu przez getto po Baudinst. Mamy taką przestrzeń niezwykle plastyczną, która o tym opowiada. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak opowiedzieć o tej traumie. Jest to taka ciemna przestrzeń oddzielona od nas kurtyną splątanej liny, którą można związać ręce, ale można też ratować ludzkie życie. I te małe kubiki, które tutaj widać oświetlone, prezentują po jednym artefakcie, który reprezentuje
0: historii, o której mówimy. Te wszystkie historie, które opowiedzieliśmy Państwu, jak w soczewce skupiają się w życiorysie jednej bardzo znanej krakowsko-podgórskiej rodziny. I w momencie, kiedy zmarł pan Jerzy Sztur, skontaktowaliśmy się z żoną pana Jerzego Sztura, panią Barbarą, i zdecydowaliśmy już wcześniej, rozmawialiśmy o tym jeszcze za życia pana Jerzego Sztura z panem Jerzym, że kiedyś powstanie w Podgórzu, w naszym muzeum, takie miejsce poświęcone rodzinie, bo jest to rodzina na wskroś podgórska, która tutaj przybyła w ramach tej fali emigracji, która osiedliła się najpierw w Krakowie, potem przyjechała do Podgórza, żeby dostać ten tak zwany akt swojszczyzny, czyli taką jakby opiekę państwa, aby tutaj mieszkać.
3: Faktycznie ta rodzina, która przyjeżdża tutaj z Austrii, nie mówiąc po polsku, szuka, młode małżeństwo szuka taniego miasta do życia i tutaj Kraków, na początku Kraków staje się takim punktem docelowym. Ostatecznie, ponieważ w Krakowie nie mogą doczekać się przekazania im aktu obywatelstwa, Leopold Sztur zwraca swoje oczy w stronę Podgórzu. Tutaj zakłada restaurację i tutaj w 1900 roku otrzymuje poświadczenie swojszczyzny, czyli właśnie staje się obywatelem już pełnoprawnym. Szturowie stają się radnymi miasta, działaczami społecznymi, działaczami politycznymi, wstępują do armii, biorą udział w wyzwaniu Krakowa i Polski tutaj, biorą udział w pierwszej i drugiej wojnie światowej. No a cała historia oczywiście kończy się na Jerzym Szturze, który już co prawda w Podgórzu nie mieszka, chociaż tutaj się rodzi, ale on jakby zamyka nam tą całą opowieść i ostatnią częścią wystawy, taką chyba najbardziej prestiżową, są tylko i wyłącznie wybrane nagrody teatralne, filmowe, też takie nagrody takie społeczne dla Człowieka Roku, dla Krakowianina.
1: I powoli kończymy to spotkanie z historią.
0: Podgórze wychodzi z wojny pokiereszowane, może nie zniszczone, ale zapomniane, właściwie wymordowane i wypędzone. Jest takim miastem, które jest miastem bezpańskim. Opuszczone kamienice, opuszczone domy zamieszkują ludzie przypadkowi. Ludzie, którzy tutaj zamieszkali, nie byli związani z architekturą, z osiągnięciami. Też myśleli, że będą tutaj tylko na chwilę. To podobna sytuacja jak na ziemiach odzyskanych, kiedy Polacy, którzy zostali tam przesiedleni, nie wiedzieli, czy za chwilę nie wrócą prawowici właściciele i nie wyrzucą ich z tamtych nieruchomości. Tak samo było tutaj. Ten okres powojenny jest bardzo trudny. Na Podgórze był trochę inny pomysł. Miało tutaj być nowoczesne miasto. Te wszystkie tak zwane rudery, te zniszczone, zaniedbane kamienice miały być wyburzone. Miało to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale to, jak w jakiej formie zastygło Podgórze, trwało aż niemal do lat 90., a nawet do końca XX i początku XXI wieku. Ta ostatnia część, w której jesteśmy, nazwaliśmy ją sobie czasem Podgórza, bo to jest takie miejsce, w którym najpierw płaczemy nad losem Podgórza, a potem jesteśmy z niej bardzo dumni. Przechodząc przez te magiczne, drewniane drzwi, albo właściwie obok tych drzwi, przechodzimy do zupełnie innej rzeczywistości, do Podgórza, które rozumie swoją historię, które do ludzi, do tkanki społecznej, która czuje tożsamość z tym miastem, a zawdzięcza to bardzo ciężkiej pracy samych sobie. Od działania Stowarzyszenia Podgórze.pl poprzez takie uświadamianie mieszkańców Podgórza, gdzie żyją, co to jest za miejsce, że tu nie tylko było getto, ale wcześniej coś się tutaj działo. I ta bardzo długo trwająca, niemal dwie dekady praca poskutkowała tym, że Podgórzanie powiedzieli: my chcemy muzeum o sobie, my chcemy się o sobie dowiadywać, chcemy o sobie opowiadać, bo my jesteśmy muzeum, w którym nie tylko my mówimy, ale my słuchamy, tak jak zresztą całe Muzeum Krakowa, i razem z mieszkańcami je tworzymy. I tak mamy zamiar działać do końca. Zresztą to, co Państwo tutaj zobaczycie, w dużej mierze jest darem od naszych zaprzyjaźnionych sąsiadów, od otoczenia społecznego, od wszystkich ludzi z Podgórza, których historia jest w tym muzeum albo w nim będzie.
4: Muzeum Podgórza zwiedzicie w środę w godzinach od 11 do 19 oraz od czwartku do niedzieli od 10 do 17. Rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Z rodzynkami czy bez? Rozwiewamy spór o sernik. W tradycyjnym krakowskim wydaniu to ciasto jest puszyste, ma kruchy spód i sporą ilość bakali. Nasza reporterka dopytywała o pochodzenie sernika i jego historyczną recepturę.
1: Polacy, myślę, że kłócą się w kuchni o dwie rzeczy. O majonez i o sernik. Myślę, że możemy ten spór już rozstrzygnąć. Czy krakowski, tradycyjny krakowski sernik to ciasto z rodzynkami czy bez rodzynek?
5: Szanowni Państwo, Pani redaktor, oczywiście ten spór jest Odwieczny, dr Marcin Gadocha, Instytut Historii Archiwistyki, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ale tych sporów wokół sernika krakowskiego jest oczywiście więcej, bo drugi spór, który sernik jest pierwszy, krakowski czy wiedeński. Ale wracając jakby do pytania pani redaktor, to przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli mam na myśli tradycyjny sernik krakowski, no to musi być dużo bakalii. Ale tam, gdzie bakalie, to i tam i rodzynki. Tak więc ja w tym sporze staję po stronie tej ilości, że ten sernik, kiedy go podniesiemy, on ma być ciężki. Od tej dużej ilości kruchego ciasta oraz bakalii.
1: No i po stronie tradycji, no bo za tym wszystkim idzie tradycja robienia tego sernika. Czym charakteryzuje się sernik krakowski?
5: Oczywiście, że tradycja. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o dziedzictwie kulinarnym Krakowa, bo to jest ważny temat dla mnie, ale nie tylko myślę, że dla mnie, ale także i dla miasta, które bardzo tutaj odważnie właśnie patrzy w kierunku kulinariów i co mnie bardzo cieszy jako historyka właśnie związanego z jedzeniem. Natomiast tutaj muszę odwołać się do niestety już nieżyjącego wielkiego mistrza cukiernictwa, troszkę zapominanego już, Stefana Przemidowskiego, który w swojej znakomitej książce, ale także miałem przyjemność wielokrotnie z panem Stefanem Przemidowskim rozmawiać, to opowiedział mi właśnie, jak ten krakowski tradycyjny sernik powinien być zrobiony, jaka jest różnica między tym tradycyjnym krakowskim a wiedeńskim. To ten tradycyjny krakowski oczywiście musi mieć kruchy spód, musi być wykonany z 8 jajek, musi być duża ilość bakali i koniecznie, jeżeli on ma być krakowski z tą tradycją, z tym naszym dziedzictwem, naszej kuchni krakowskiej, on musi mieć tą kratkę. A mistrz Stefan tłumaczy to tak, że no myśmy byli pod zaborami w dawnych czasach, stąd właśnie na pamiątkę tutaj, żebyśmy mieli tą świadomość, to ten sernik właśnie w odróżnieniu od wiedeńskiego powinien mieć tą tradycyjną kratkę, te właśnie bałeczki z ciasta kruchego na górze.
1: W ogóle skąd to ciasto się wzięło? Bo tutaj dużo pada od pana słowa Wiedeń, więc...
5: Oczywiście tak. Jest spór, właśnie to jest ten kolejny spór odwieczny. Świetny znawca Krakowa, pan Mieczysław Czuma, ma swoją teorię i uważa, że tutaj ten sernik wiedeński był drugi, pierwszy był krakowski. Natomiast ja patrzę na to troszkę bardzo podobnie, ale staram się szukać gdzieś tych informacji źródłowych i nie potrafimy niestety udowodnić, kto był pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków w kontekście tego sernika. Wiem oczywiście, jakie są różnice. Ten wiedeński oczywiście jest bez tego spodu kruchego. No i trzeba pamiętać, że ta kuchnia krakowska była kuchnią jednak nie aż tak wykwintną, nie aż tak bogatą, jednak czasy zaboru. I w przypadku wiedeńskiego, tego tradycyjnego, dajemy tutaj 16 jajek. W przypadku właśnie wspomnianego krakowskiego jest 8. I jeżeli popatrzymy też w kontekście historycznym i zobaczymy tutaj najstarsze książki kucharskie związane z Krakowem, choćby nawet Marii Gruszeckiej, to niestety nie znajdziemy sformułowania sernik krakowski. Znajdziemy placek właśnie z serem, właśnie z tym, i który będzie nam przypominał ten sernik krakowski, natomiast nie będzie tego właśnie tej konkretnej nazwy. Także tego sporu jako historyk nie potrafię tutaj rozstrzygnąć, kto pierwszy, czy Wiedeń, czy Kraków. Natomiast oba serniki są równie pyszne, natomiast no ja jako mieszkaniec Krakowa i jako patriota lokalny, kulinarny, oczywiście wybiorę zawsze sernik krakowski.
1: A czy tutaj przy robieniu takiego tradycyjnego sernika, no pewnie ważne są składniki i ser. To był jakiś specjalny ser?
5: No tak, jest taka opowieść, kiedy to młody Streicher wybrał się ze swoją małżonką do Wiednia. Małżonka pochodząca z zacnego domu miała przepis od swojej mamy właśnie na sernik. No i ten ser, ten przepis podała cukiernikowi wiedeńskiemu, żeby przygotował ten specjał. No i on go przygotował zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Tylko był pewien problem, ponieważ według tej opowieści, tej legendy, użył nie sera białego, tylko żółtego. Tak więc tutaj, a dlaczego? No bo dla tutaj te warstwy bardziej uprzywilejowane wiedeńskie nie spożywiały białego sera, tylko no właśnie ten żółty ser, bo ten biały ser był przeznaczony dla tych warstw uboższych. Czy to do końca jest prawda? Czy to jest tylko pewna legenda? Natomiast oczywiście ten ser musi być dobry, musi być, no i najpierw, żeby był to był tłusty ser. Także tutaj i w przypadku innych specjałów kuchni krakowskiej, ser to podstawa. To, co się pojawia później, oczywiście, no i sztuka tutaj w kontekście czy cukierniczki, czy cukiernika, który będzie to ciasto wykonywał, natomiast ser to podstawa.
1: Jakbyśmy chcieli zrobić taki sernik, to oczywiście dobry ser, 8 jajek i co jeszcze?
5: No i oczywiście mnóstwo bakali i jak najwięcej serca, no bo bez serca, bez tutaj dobrych chęci to nic nam nie wyjdzie. Także to jest kosztowne ciasto, pracochłonne, natomiast później oddaje dla autorki, autora tego wypieku, ale także i dla gości, którzy myślę, że będą się zajadali. Tak więc trzeba do tego podchodzić jak najbardziej sercem.
1: A czy my gdzieś w Krakowie spróbujemy takiego tradycyjnego sernika? Bo sernik sernikowi nierówny i każdy pewnie ma swoją recepturę.
5: Oczywiście, że tak. No ale tutaj, jeżeli zacząłbym wymieniać pewne cukiernie, to miałbym duży problem. No naraziłbym się na złość do niektórych moich kolegów czy koleżanek z branży cukierniczej. Oczywiście tutaj mam swoje ulubione cukiernie i swoje ulubione serniki. Na całe szczęście dla mnie Kraków w kontekście kuchni krakowskiej i dziedzictwa kulinarnego jest słodkim Krakowem. I na całe szczęście wśród właśnie tutaj mistrzów cechowych skupionych w cechu rzemiosł spożywczych czy w Fundacji Promocji Wyrobów Rzemieślniczych są właśnie i i panie i panowie, którzy kultywują te tradycje i mamy to szczęście jako mieszkańcy Krakowa, ale także i turyści mają to szczęście, że mogą, udając się do krakowskich cukierni, zjeść naprawdę dobre, słodkie rzeczy, w tym właśnie naszego ukochanego sernika krakowskiego.
4: A z doktorem Marcinem Gadochą rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Jest miejscem pielgrzymek, ważnym ośrodkiem turystyki religijnej, ale też dzielnicą rozrywkową i gastronomiczną, pełną modnych knajpek i restauracji. W naszym eskowym cyklu o najciekawszych szlakach turystycznych w Krakowie zwiedzamy dziś Kazimierz. O bardziej i mniej znane punkty na mapie Kazimierza oraz kazimierskie legendy pyta Tomek Iżak.
6: Dziś zaczyna szlak turystyczny po Kazimierzu.
7: Witam serdecznie, Monika Chyla, krakowianka, licencjonowany przewodnik po Krakowie, dyplomowany krakowianista, jedyny pierwszy przewodnik w Polsce, który oprowadza turystów w stroju krakowskim. Szlak turystyczny po Kazimierzu możemy zacząć albo od Skałki, od kościoła świętego Michała, archanioła i biskupa świętego Stanisława Męczennika, od tego miejsca, gdzie gospodarzami są Paulini, albo od drugiej strony, czyli od ulicy Szerokiej, ulicy, która nas już wprowadza w klimat, atmosferę żydowskiego miasta, bo trzeba pamiętać, że Kraków ma swój zakątek w postaci dzielnicy Kazimierza, gdzie możemy znaleźć perełki chrześcijańskie, takie jak cztery katolickie kościoły, jak i całą enklawę opowiadającą o życiu żydowskich krakowian. Dlaczego? Kazimierz jest taki unikalny nie dlatego, że tutaj Żydzi mieszkali, bo mieszkali w całej Europie, tylko dlatego, że na krakowskim Kazimierzu mieszkali w zgodzie i w harmonii z katolikami i to było takie unikalne na całą Europę.
6: Jakie są najciekawsze miejsca na trasie po Kazimierzu?
7: Nie możemy ominąć Skałki, drugiego miejsca po Wawelu według ważności w Krakowie, bo tutaj zginął patron Polski, czyli święty Stanisław, biskup męczennik. Według tradycji pokłócił się z królem Bolesławem Śmiałym i król, jak mówi legenda osobiście, albo jak mówi inna wersja tej samej legendy, za pomocą swoich żołnierzy poćwiartował świętego Stanisława, kiedy ten odprawiał świętą mszę na Skałce właśnie. W kościele świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława do dziś dnia możemy podziwiać się i zobaczyć pień drewniany z ołtarza, na którym została przelana krew świętego Stanisława. Jest to miejsce niezwykłe, nazywane kropielnicą Polski, bo tam jest sadzawka świętego Stanisława, która to posiada właściwości lecznicze. Ta woda jest niezwykle aromatyczna, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli tak możemy powiedzieć, o zapach siarki. No i nasz wzrok przykuje ołtarz trzech tysiącleci, czyli wielki ołtarz, na którym przede wszystkim postaci świętego Wojciecha, patrona Polski, świętego Stanisława, biskupa męczennika, patrona Polski widnieją, świętego Jana Pawła II, ale także jest święty Jan Skent, patron Uniwersytetu, święta Faustyna, nasza apostołka miłosierdzia i święta Jadwiga Królowa oraz ojciec Hordecki, który również był Paulinem, przyjechał do Krakowa, a wcześniej zapisał się złotymi literami w naszej historii, broniąc Jasnej Góry przed Szwedami. Kolejnym bardzo ważnym miejscem dla chrześcijan jest największy kościół w Krakowie, czyli kościół świętej Małgorzaty i Katarzyny Sieneńskiej, gdzie gospodarzami są Augustyni. Tam znajdują się relikwie świętej Rity, jest niezwykle dużo ciekawych atrakcji do zwiedzania. Nie tylko stare, unikalne freski, nie tylko przepiękne elementy architektury gotyckiej, najstarsza w Krakowie wieża, dzwonnica, czyli campanilla drewniana, ale również spoczywa błogosławiony Isaac Bonner, który tak naprawdę jeszcze nie jest zaliczony do sług bożych, ale cieszy się ogromną popularnością i wyjednuje różne łaski dla pielgrzymów. Jeżeli chodzi o Kraków żydowski, to zwiedzanie należy zacząć od ulicy Szerokiej, najważniejszej ulicy dla Kazimierza, która spełniała rolę i do dziś spełnia rolę rynku. Najważniejsze festiwale kazimierskie, Festiwal Kultury Żydowskiej, właśnie tam ma miejsce. Tylko 5 synagog mieściło się tam przy jednej ulicy w czasach średniowiecza. Dziś mamy jedyną na Kazimierzu aktywną, stale aktywną synagogę Remu, najstarszą synagogę starą w Polsce, gdzie jest muzeum poświęcone kulturze żydowskiej i to, co zostało z synagogi Wolfa Popera. To są synagogi, które mieszczą się przy ulicy Szerokiej, natomiast tropem synagog możemy się udać na ulicę Kupa, gdzie zobaczymy synagogę Kupa, możemy zwiedzić synagogę Tempel z przepięknymi witrażami, czy synagogę Wysoką, znajdującą się również na Kazimierzu.
6: Ile trwa taka trasa turystyczna po Kazimierzu?
7: Tak naprawdę trasa turystyczna zawsze zależy od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu, żeby poświęcić na zwiedzanie, od jego zainteresowań. Żeby przejść Kazimierz w pigułce, wystarczy 3 godziny. Ale żeby już wejść do synagogi Remu, czyli zwiedzić najstarszy w Polsce cmentarz, albo wejść do synagogi Tempel i popodziwiać nie tylko przepiękne witraże, ale Aron Hakodesz w kształcie kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu, to zyskujemy do zwiedzania kolejne 2 godziny. Bardzo zachęcałabym przejść się na Plac Nowy, na Plac Żydowski i skosztować kazimierskich zapiekanek, dzisiejszego symbolu Kazimierza. Przejść na Plac Wolnica i to wszystko tak naprawdę zrobimy w jeden dzień. Ale tak jak mówię, zależy to od kondycji turysty i od tego, ile ma czasu.
6: A jakie są najciekawsze legendy i tradycje związane z tym miejscem?
7: Legend żydowskich jest mnóstwo, tak samo jak żartów żydowskich, ponieważ to jest bardzo specyficzny humor. Jedna z najstarszych mówi o tym, że najstarszy cmentarz w Polsce to tak naprawdę nie ten wokół synagogi Remu, ale ten naprzeciwko, który jest placykiem otoczonym przez płotek w kształcie menor, czyli żydowskich świeczników. Legenda mówi, że kiedy zaczynał się szabat i Żydzi nie mogą się wtedy głośno bawić, to tam toczyło się wesele żydowskie i goście tak dobrze się bawili, że nie zwracali uwagi na to, że właśnie szabat, czyli piątek wieczór się rozpoczyna. Nie zwrócili uwagi również na napomnienia rabina, który do nich wyszedł z synagogi i podobno w tym samym momencie zatrzęsła się ziemia i pochłonęła wszystkich weselników, gości weselnych, no i oczywiście i pannę młodą i pana młodego. Najważniejsza legenda chrześcijańska dotyczy świętego Stanisława, bowiem mówi, że kiedy jego ciało zostało poćwiartowane przez żołnierzy króla Bolesława Śmiałego, po 3 dniach zrosło się w całość. I tego ciała pilnowało 4 orły, więc zarówno przy jego ołtarzu, jak i przy sadzawce, jak macie Państwo dobre oczy, to wypatrzycie sylwetki 4 orłów. Jest jeszcze legenda, która mówi, że palec świętego został połknięty przez rybę, ale zaczęła świecić nieziemskim blaskiem, więc szybko go znaleziono. Tak naprawdę legend jest bardzo dużo, gdy podejdziemy pod Kościół Bożego Ciała. Wezwanie tego kościoła jest również związane z legendą, która mówi, że złodzieje ukradli monstrancję z Najświętszym Sakramentem, a widząc, że jest zrobiona nie ze srebra, nie ze złota, tylko z metalu, porzucili rzucili ją na bagnie. Kiedy krakowscy mieszkańcy zaczęli szukać tej monstrancji, na bagnie pojawiła się niezwykła jasność i tam postanowiono wybudować kościół jako wotum przebłagalne dla Boga, stąd właśnie nazwa Kościoła Bożego Ciała. Z takich śmiesznych tradycji to domy krakowian z dziada pradziada często są ozdabiane obrazami z postaciami Żydów zawieszonymi do góry nogami. Dlaczego tak? Dlatego, żeby pieniądze z kieszeni tych Żydów obsypały ten dom i zapewniły temu domostwu dobrobyt.
4: Na AGH powstał samolot, który lata sam. Jan Kostecki, niedawny absolwent informatyki i systemów inteligentnych, skonstruował model samolotu, który jest sterowany przez sieć neuronową. Samolot uczy się latać na podstawie danych dostarczonych przez prawdziwego pilota. Nauczanie sieci pilotażu zajęło kilkaset godzin lotów testowych.
8: Samolot, który zbudowałem, wykorzystuje sieć neuronową jako algorytm sterowania. Ta sieć neuronowa to jest pewnego rodzaju algorytm, który uczy się na podstawie tego, jak wcześniej pilot steruje samolotem. Idea jest taka, żeby ten algorytm patrzył, jak pilot steruje modelem samolotu. To jest taki model o rozpiętości skrzydeł niecałych 2 metrów. Pilot steruje przy pomocy takiej klasycznej aparatury z 2 drążkami. Mój algorytm patrzy na to, jak zachowuje się pilot, patrzy, co robi w tym momencie samolot, a potem próbuje to odtworzyć w powietrzu, naśladować. I właśnie przy tym wykorzystuje sieć neuronową jako ten główny algorytm do uczenia się.
9: Czym właściwie jest ta sieć neuronowa i jak to działa?
8: Ja to lubię tłumaczyć w taki sposób, że sieć neuronowa to jest taka magiczna szafa, do której z jednej strony wkładamy informacje, w tym przypadku informacje o pozycji, prędkości samolotu, gdzie on ma dalej lecieć, to są po prostu liczby. Zamykamy tą szafę i z drugiej strony też dostajemy inne liczby, które w tym przypadku odpowiadają tak jakby wychyleniom drążków na aparaturze, którą pilot steruje. W środku się dzieje bardzo dużo, w sumie nie tak trudnej matematyki, tylko jest jej po prostu bardzo dużo. Dzięki temu otrzymujemy wartości, które potem zastępują pilota i próbują zachowywać się tak jak on. Samolot jest także zbudowany od zera, jest to samolot kompozytowy. Z pomocą oczywiście moich kolegów, koleżanek z koła naukowego AGH Solar Plane, których bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
9: Co było najtrudniejsze w trakcie tego projektu?
8: Myślę, że najtrudniejsza była problematyka złożoności całego przedsięwzięcia. Tutaj było tak dużo różnych małych problemów, które mogły pójść nie tak. Samoloty mają niestety to do siebie, że zwłaszcza modele samolotów, że spadają. Modelarze często mówią, że modele samolotów dzielą się na takie, które się jeszcze nie rozbiły lub te, które już się rozbiły. No i niestety w tym przypadku sprawdza się to powiedzenie. Trzeba było bardzo uważać na wiele aspektów, zarówno technicznych, od strony elektronicznej, od strony modelarskiej, tak, mechanicznej, no i w końcu do samego programowania, przechodząc do samych przygotowania tej sieci neuronowej, wytrenowania jej i sprawienia, żeby faktycznie samolot mógł się samodzielnie utrzymać w powietrzu.
9: Jak wygląda proces takiego uczenia samolotu, jak się lata?
8: Najpierw mój kolega bardzo dobry Kacper, główny pilot, lata samolotem przez kilkanaście minut. Wszystkie dane telemetryczne są zbierane, zapisywane na samolocie. Następnie samolot ląduje, przechodzimy do uczenia się, czyli właśnie ten proces, w którym próbujemy stworzyć tą sieć neuronową tak, żeby ona zachowywała się podobnie jak pilot podczas lotu. Następnie jest ona uruchomiona na samolocie, startujemy jeszcze raz, uruchamiamy sieć neuronową i ona zastępuje pilota, zastępuje aparaturę i sprawdzamy, jak lata. I tak do skutku.
9: Do czego możemy wykorzystać taką technologię?
8: To, co wprowadza ta technologia, to jest przede wszystkim możliwość adaptacji się do wykonywania bardzo trudnych manewrów. Kontrola lotu modelami samolotów to nie jest nic nowego. To, co wprowadza mój algorytm, to jest możliwość poradzenia sobie w miejscach, kiedy klasyczne kontrolery sobie zupełnie z tym nie radzą. Czyli bardzo trudne, bardzo precyzyjne manewry, dostosowanie się do bardzo trudnych sytuacji, wprowadzenie takiej samodzielności w podejmowanych decyzjach. Jak widzimy w ostatnich latach, drony i samoloty grywają bardzo znaczącą rolę w wielu aspektach naszego życia. No drony ostatnio to już zupełnie stały się powszechne w zastosowaniach i cywilnych, i militarnych. Te moje badania prowadzą tak naprawdę do udoskonalenia tej technologii, do odciążenia człowieka od niektórych zadań. Są też takim pokazem, że faktycznie da się to zrobić, da się przenieść te umiejętności człowieka na urządzenie, dzięki czemu sprawić, że będzie urządzenie działać lepiej.
4: Kostecki planuje dalej rozwijać swoją pasję do latania nie tylko w ziemskiej atmosferze. Aktualnie poza lotnictwem zajmuje się też technologiami kosmicznymi. I na koniec tego programu nasz eskowy cykl poświęcony szlakowi twierdzy Kraków. Tym razem zajrzymy do fortu numer 51,5 Sfoszowice w Rublowice. O dziejach fortyfikacji i genezie niezwykle skomplikowanej nazwy portu opowie przewodnik dr inżynier Krzysztof Wielgus w rozmowie z naszym reporterem Brunonem Mostowym.
9: Jaka jest historia fortu Swoszowice w Rublowice? Skąd ta podwójna nazwa? Krążą legendy o krótkotrwałym przechowywaniu Lenina w tym forcie.
10: I to nie są legendy. Osobiście stałem na kaszkiecie Lenina w momencie, kiedy on sobie spoczywał w tym miejscu, gdzie z wielką radością pojechaliśmy z pracownikami konserwatora wojewódzkiego w Krakowie. Krzysztof Wielgus, doktor inżynier architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, członek Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego i KOMOS. Od początku podwójna nazwa. Nazwa fortu zawsze brała się od wsi znajdującej się zazwyczaj na jego przedpolu. W związku z tym fort powinien nazywać się Fort Wróblowice. Teraz jego numer. Bardzo dziwny. Fort 51, jedna druga O, czyli wskazuje ost wschodni. No, gdzie jest zachodni? Zachodniego nie ma. Ukradli razem z Leninem? No nie. Miał być, ale go nie zbudowano. Dlaczego numer połówkowy? No, wiadomo, że fort był postawiony później niż wielki artyleryjski Fort 51 Rajsko i wielki artyleryjski dwuwałowy Fort 52 Borek. No więc, jeżeli coś zostało wbudowane między nie, a miało być fortem głównym, otrzymywało numer połówkowy. A więc 51, jedna druga. Wskazuje to, że nie miał być to fort pomocniczy, fort główny. No ale dzisiaj przychodzimy i widzimy fort żywcem podobny do fortu 44A Pękowice, 45A Bibice, 48A Mistrzejowice. No, a dlaczego tu nie ma A, a jest połóweczka? Dlatego, ponieważ miały być to bliźniaki. Podobnie jak bliźniaczy dwufortowy zespół w Kosocicach. A więc fort 51 druga Ost Kosocice, zwany fortem Barycz, i 51 druga West Kosocice. Podobnie jak zespół w Skotnikach, czyli fort 52 1 druga Süd Sidzina i Nord Skotniki. Z tym, że u Austriaków obowiązywało coś, co najlepiej można obrazować, no nie tyle anegdotą, co prawdą historyczną, że w kancelariach austriackich ołówek spisywano ze stanu dopiero jak miał mniej niż 12 mm długości. Wskazywało to na wręcz chorobliwą oszczędność. Austriackie wojsko nie miało pieniędzy, można powiedzieć chronicznie. W związku z tym oszczędność wcinała się we wszystko. A więc w momencie, kiedy okazało się, że planowany fort zachodni we Wróblowicach jest mniej potrzebny, przesunięto jego realizację na później. A potem w jego miejscu stanęła bateria, która przy znacznie mniejszych kosztach była w stanie obsłużyć, że tak powiem, Dolinę Wilgi. Dzisiaj widzimy tą samą tendencję, patrząc z jednej strony na samoloty za kilkadziesiąt milionów dolarów i na drony ze styropianu. Drony często robią podobną robotę. W związku z tym Austriacy też starali się iść w kierunku maksymalnej ekonomii wysiłku fortyfikacyjnego. Wróćmy teraz jeszcze do nazwy. Numeracja fortu była bardzo skomplikowana. Jeszcze numer 51 Rajsko i numer i nazwa były stosunkowo proste. Ale już numery takie jak 49 1/4 Grembałów budziły pewnego rodzaju konfuzję w momencie, kiedy trzeba było wykrzyczeć szybko taką nazwę w telefon i na przykład skierować tam ogień. Ta numeracja była zbyt skomplikowana. W związku z tym w 1909 roku wprowadzono pewnego rodzaju uproszczenie, nazywając fort funkcjonalnie. W przypadku Wróblowic było to GHW, Gürtelhauptwerk, główny fort rdzenia, i padała normalnie nazwa geograficzna, w tym przypadku Wróblowice. W momencie, kiedy forty zostały przejęte przez Wojsko Polskie, kiedy zaczęto je adaptować do funkcji tzw. obozu warownego Kraków, który był pewnego rodzaju substytutem twierdzy w czasach II Rzeczpospolitej, przeprowadzano inwentaryzację tych obiektów, często dokonywali ją zresztą dawniej inżynierowie austriaccy w służbie polskiej, ale te forty nazywano często nazwami również geograficznymi, ale te nazwy zaczęły być dublowane. Fort Marszowiec zaczął być nazywany fortem Zielonki. Fort Wróblowice zaczął być nazywany fortem Swoszowice. stąd ta dwojakość nazw. Potem po znakomitej publikacji profesora Janusza Bogdanowskiego po książce Warowni i Zieleń Twierdzy Kraków, wydanej w 1979 roku, gdzie specjalnie dla celów oswojenia twierdzy przywoływano nazwy bardziej potoczne. Nazwano ten fort Sfoszowicami, wykorzystano nazwę polską i tak już po prostu zostało. Często mamy obecnie tą dwoistość nazw. Nazwa Wróblowice, Sfoszowice jest w tej chwili jak najbardziej usprawiedliwiona, podobnie jak mówi się o lotnisku Rakowice Czyżyny. Mamy więc pancerny fort, który miał być jednym z dwójeczki ze Straszliwych Bliźniaków, pozostał samotny, ale typologicznie jest to fort obrony bliskiej, czyli taki jak forty przeważnie nazywane literką A, jak fort pomocniczy, tylko że odgrywa bardzo ważną funkcję razem z tą sąsiadującą baterią. Razem zaczynają grać rolę fortu głównego. Strukturalnie jest to fort będący mutacją obiektu, który został zbudowany po raz pierwszy według koncepcji polskiego inżyniera Emila Gołogórskiego. Najwcześniejszy z nich to był fort 44A Pękowice. Fort będący pewnego rodzaju genialnym uproszczeniem dużego fortu pancernego. Duże forty pancerne miały to do siebie, że były duże i po prostu drogie, straszliwie drogie. Austriacy zbudowali 4 i tylko 4 wielkie główne forty pancerne, znane jako klasa Einheitsfort albo Einheitswerk. To są dwa krakowskie forty 47A Węgrzce, 49A Dłubnia. Niech zasta literka A tutaj nie zmyli, to były forty główne oraz forty 9 i 13 w Przemyślu. Natomiast w sąsiedztwie fortów artyleryjskich, które trzeba było wzmocnić, zaczęto stawiać taki bardzo groźny w sumie forteczny drobiazg, a więc małe, dość uproszczone forty, które nie posiadały głębokiej fosy. Były one otoczone fosą o stoku spłaszczonym, która broniona była po prostu przez piechurów stojących na wąskim, cienkim, bardzo, można powiedzieć, skompresowanym budynku wielofunkcyjnym, który na dachu miał stanowiska artylerii w wieżach pancernych, również na tym dachu miał galerię piechoty, pod tym dachem były dwa piętra, mieszczące koszary dla około 140 ludzi i prochownie, i miejsca, gdzie stały wentylatory, i tak dalej, i tak dalej. Następny był zazwyczaj jeden malutki budyneczek obrony wjazdu i koniec. A więc fort bardzo skondensowany w swoich elementach murowano-pancerno-betonowych i bardzo rozległy, pięknie maskowany zielenią, przypominający wielką literę D, a więc formę bardzo miękką, wkomponowaną jak taka gigantyczna ameba w krajobraz. Obiekty, które miały nieduże górowanie, które było trudno zobaczyć, to już były obiekty lat 90. XIX stulecia. Fort Wróblowicki to 1897 rok, sama końcówka XIX wieku. Fort miał to, co było wówczas najnowocześniejszego, a więc stanowiska szybkostrzelnych armat M-94 w wieżach pancernych. Wieżach zupełnie innych niż te olbrzymie projektowane jeszcze przez Daniela Sali-Solio wieże Grusona. Wieże pochodzące z zakładu Skody ważyły ledwie 34 tony, więc była to, można powiedzieć, lepka galanteria forteczna. Waga tych wież mogła być mniejsza dzięki zastosowaniu nowego materiału, nie żeliwa twardego, a staliwa. Stali z domieszką chromu, niklu, stali konwertorowej. Wnętrze wieży było bardzo uproszczone. Armata wisiała bezpośrednio w obrotowej kopule. Kopuła toczyła się na kulach na rodzaju wielkiego łożyska kulowego i była obracana siłą mięśni jednego żołnierza za pomocą przekładni osadzonej w kauczukowych uchwytach, ażeby drgania nie spowodowały jej zakleszczenia, zablokowania. Przekładni, która za pomocą atakującego koła zębatego zazębiała się z pierścieniem zębatym obiegającym nieruchomą część wieży, zwaną przedpancerzem, znajdującą się wewnątrz komory bojowej. Poniżej owego zębatego pierścienia był lśniący pięknie mosiężny pierścień, na którym były zaznaczone kąty ostrzału, a często rysunek krajobrazu. Załoga nie widziała bezpośrednio nieprzyjaciela, nie musiała go widzieć. Dostawała sygnał, gdzie celować z mniejszej wieży pancernej, wieży obserwacyjnej, gdzie siedział sobie obserwator, mając przed oczami angielski teleskop, a pod lewą ręką koło, za pomocą której mógł całym tym swoim punktem obserwacyjnym obracać. To, co on widział, meldował przez rurę głosową do dowódcy fortu i do oficerów artylerii. Oni, mając rozłożoną mapę, mając określone koordynaty, podawali koordynaty ostrzału do poszczególnych wież, a załoga wieży ustawiała odpowiedni kąt i prowadziła ogień, nie widząc nieprzyjaciela. To już była wojna epoki pary i elektryczności. Fort Wróblowice Wojnicki być może brał pewien udział w działaniach I wojny światowej. Na pewno był obsadzony. Czy oddał parę strzałów w kierunku Rosjan przenikających południowymi rubieżami twierdzy? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie nie. W okresie międzywojennym nie był rozbrojony. Nadal służył Wojsku Polskiemu. Armaty prawdopodobnie zostały zabrane przez Niemców. Wieże pancerne zostały zdemontowane już w okresie międzywojennym, w bardzo niedobrym okresie lat 60. i początku lat 70., w okresie mega rabunku elementów pancernych twierdzy Kraków. Obiekt był nadal tajny. Dostać się tam było bardzo trudno. Owszem, było to możliwe przez dziurę w płocie, co też ćwiczyłem w pewnym okresie życia, ale można się było narazić na bardzo poważne nieprzyjemności. Fort w tym momencie jest Muzeum Spraw Wojskowych. Jednym z najciekawszych, najlepszych muzeów poświęconych archeologii pola bitwy w Europie Środkowo-Wschodniej. Trzeba oddać ogromny honor komendantowi fortu, panu Feliksiewiczowi, który dokonał olbrzymiej roboty. Najpierw przystosowując fort do celów ekspozycyjnych. Następnie nie dopuszczając do rozproszenia tego, co oddała ziemia.
4: I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

SK2. Kraków.